0: przez Ukraińców, przez Lwowa, mera Lwowa, jak został zajęty sprzęt. I mimo 6 już arbitrażowych wyroków, które wprost mówią, że polska firma zrealizowała wszystko zgodnie z prawem, to Ukraińcy nie wypłacają tej firmie, doprowadzając ją tak naprawdę do upadku. No to ja mam w ogóle wątpliwości, jak ta odbudowa będzie wyglądała i nie tylko w stosunku do polskich firm. Ale my, tak jak powiedziałam, my jesteśmy państwem, przez które musi przejechać mnóstwo materiału budowlanego na Ukrainę i wiele innego sprzętu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj wydaje mi się, że ta odbudowa nie będzie tak wyglądała, jak się wszystkim wydaje. Ani ze strony Ukrainy, ani ze strony Polski, ani ze strony innych firm zachodnich.
1: Pani poseł, afera dotycząca Szpitala Południowego w Warszawie nabiera tempa i przechodzimy do tego kolejnego tematu. Jeszcze niedawno słyszeliśmy o przerażających doniesieniach, które miały mieć miejsce między innymi w prosektorium tego szpitala. Rafał Trzaskowski odwołuje swoje dwie zastępczynie. To odpowiednie osoby do odwołania?
0: Nie, pani redaktor, pani doskonale wie i ja wiem, że tak naprawdę za to wszystko odpowiada on i jego kumpel, który ostał się na stanowisku. A jak to, wie pani, jak to w Koalicji Obywatelskiej. Oni tam zawsze mówią, nie będziesz szła sama i różne inne rzeczy, ale jak przychodzi co do czego, to zawsze sań zrzucają kobiety. Także pamiętamy, co zrobiono Kidawie Błońskiej, jak ją powołano na kandydata na prezydenta, a potem jak jej kazano zrezygnować, to zostawiono ją samą, musiała wyjść i sama, że tak powiem, tłumaczyć się przed opinią publiczną. Nie tylko to, jak co zrobiono Ewie Kopacz i tak dalej, to jest, wie pani, to jest standard w Koalicji Obywatelskiej. Oni mają gęby pełne frazesów o polityce prokobiecej, o kobietach, ale jak przychodzi co do czego, to nie mają żadnej litości. Moim zdaniem to jest swego rodzaju przemoc, że tak powiem, taka emocjonalna w stosunku do kobiet. I Trzaskowski zastosował ją w stosunku do tych swoich dwóch zastępczyń. No to jest po prostu żenujące. Ten facet jest obrzydliwy. W moich oczach to jest człowiek leniwy, zero honoru, ambicji, upaprany. Dzisiaj wychodzi na wierzch, że oczywiście kłamał w sprawie tego sygnalisty, który poinformował o tym, co się dzieje w kwestii związanej z zarządem dróg miejskich. Został zwolniony, mimo że przyznano mu status sygnalisty. A Trzaskowski wyszedł na konferencję i oczywiście kłamał. Ten człowiek powinien natychmiast odejść i zrezygnować z pełnienia tego stanowiska. Obrzydliwy typ.
1: Jeśli te dwie panie poniosły konsekwencje i straciły swoje stanowiska, to na tym koniec?
0: Nie, no pani redaktor, koniec to jest odejście Trzaskowskiego.
1: Ale to jest nierealne. Pani poseł, doskonale o tym wszyscy wiemy, że to jest nierealne. Rafał Trzaskowski nie odejdzie.
0: Wiem, że to znaczy, domyślam się, że nie odejdzie, bo wie pani, no taki leń, to gdzie on robotę znajdzie?
1: A nawet gdyby odbyło się referendum w Warszawie, no to i tak to nie przyniesie pewnie zamierzonego skutku dla tych, którzy chcieliby to zorganizować.
0: Wie pani, kropla drąży kamień. I już nie jeden polityk był przekonany o tym, że nie jest w stanie, że nic go nie ruszy, a przychodził moment, przychodził taki ostatni kamyczek, który tą lawinę uruchamiał. I moim zdaniem tak będzie z Trzaskowskim. póki co może i nierealne, ale myślę, że warszawiacy widzą, jak ten facet nie potrafi rządzić miastem. Tu jest nie tylko kwestia zarządu dróg miejskich, szpitala południowego i tak naprawdę innych szpitali. Ja pani tylko przypomnę, że radny, który odszedł z warszawskich, z Koalicji Obywatelskiej, pan Lech, to wprost mówi, że tam w kolejnym szpitalu dzieje się jeszcze gorzej niż w szpitalu południowym. Czyli włos na głowie się jeży. Ja mam nadzieję, że niektórzy znajdą w sobie jakieś ostatnie pokłady przyzwoitości i po prostu zrezygnują z popierania Trzaskowskiego. Trzaskowski to jest szkodnik, który dzisiaj rządzi stolicą. I jedna rzecz, która po prostu jest dla mnie jakąś taką wielką nadzieją, to jest fakt, jakie aktywa zostały uruchomione, żeby Trzaskowski został prezydentem Polski, a jednak został prezydentem Polski Karol Nawrocki. Więc wie pani, ponad całą tą władzę, która dzisiaj rządzi, jest jeszcze opatrzność Boga.
1: Pani poseł, ostatnie pytanie.
0: W to głęboko wierzę.
1: Pensje lekarzy powinny być jasne?
0: Czy pensje lekarzy powinny być absolutnie dzisiaj przedmiotem jakiegoś unormowania w sensie górnych widełek? Dlatego, że my, Prawo i Sprawiedliwość, wprowadziliśmy rozwiązania, ale te rozwiązania i my żeśmy wprowadzili rozwiązania, które są zgodnie i z kodeksem, i z przepisami, tak zwaną minimalną płacę. I ta minimalna płaca moim zdaniem była całkiem przyzwoita, bo to bodajże 12 mniej więcej tysięcy brutto dla lekarza pracującego na etacie i tak dalej. Moim zdaniem, żeby disiaj zahamować to, co tą patologię, która się pojawiła, bo tak naprawdę to jest absolutny drenaż finansów Narodowego Funduszu Zdrowia, to po pierwsze. Dalsza polityka otwierania tego zawodu lekarskiego, myśmy to robili, natomiast przyszła Leszczyna i od razu zaczęła hamować napływ lekarzy do zawodu, więc bo tutaj musi być też konkurencja wśród lekarzy. A druga sprawa, oddzielenie lekarz, który chce pracować prywatnie, proszę bardzo, nie ma prawa pracować w publicznej służbie zdrowia. Wiązanie publicznej służby z prywatną służbą zdrowia doprowadza do takich patologii i w publicznej służbie zdrowia lekarze muszą pracować na etatach. Określenie górnego limitu godzin, niezależnie czy pracuje, w jakiej formule prawnej pracuje lekarz. Tutaj nie ma prawa lekarz udawać, że pracuje 48 godzin w ciągu 24 godzin.
1: I to było stanowcze stanowisko posłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Kwiecień. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Polecam się.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: I tak jak obiecałam, ostatnim już gościem w naszym poranku jest pani Aleksandra Czerobska, Instytut Pileckiego, Dom Pamięci Obławy Augustowskiej. Dzień dobry.
3: Serdecznie.
2: Już 12 lipca będziemy obchodzić 81. rocznicę obławy augustowskiej, czyli największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Wydarzenia towarzyszące, szanowni państwo, rozpoczynają się w Augustowie już dziś. Jak chcecie opowiadać tę historię współczesnemu społeczeństwu?
3: Opowiadając o lipcowych, czyli o setkach osób, które latem 1945 roku spotkał ten tragiczny los, chcemy przede wszystkim mówić o nich z perspektywy ich życia. Celem tegorocznego festiwalu Lipcowi 45 będzie ukierunkowanie narracji o ofiarach przez utrwalanie historii ludzi właśnie pełnych życia, marzeń, planów na przyszłość. Chcielibyśmy podczas tegorocznych wydarzeń, debat naukowych podkreślać zasługi tych osób w budowaniu i rozwoju państwa polskiego oraz jego obrony w warunkach drugowojennej okupacji. Świadomie chcemy podkreślać, jakimi byli ludźmi, jak żyli, jakie mieli pasje, żeby nie opowiadać o nich nie tylko jako o ofiarach, jakimi uczyniła ich totalitarna przemoc, ale też o mieszkańcach naszych augustowskich ziem, którymi tak naprawdę moglibyśmy w tych czasach być, każdy z nas mógłby się z nimi utożsamić i zadać sobie pytanie, to mogłem być ja te 81 lat temu.
2: A które wydarzenia wzbudzają wśród uczestników najwięcej emocji, wzbudzają takie największe zainteresowanie?
3: Myślę, że dzisiejsze wydarzenie będzie budziło dość sporo emocji, chociażby ze względu na gości, jacy będą dzisiaj brali udział w naszej debacie naukowej. Będziemy rozmawiać o Komitecie Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945 roku. Jest to o tyle ciekawy temat. Jest to pierwszy komitet, który rozpoczął świadomie i na szeroką skalę poruszać temat obławy augustowskiej, mówić o tej zbrodni i chcieć wyciągać konsekwencje od narodu rosyjskiego. Dzisiaj w rozmowie weźmie udział m.in. Stanisław Kulikowski, który jest współautorem pierwszej książki o obławie augustowskiej pod tytułem Nie tylko Katyń oraz bardzo ciekawa postać, jaką jest pan Krzysztof Burek, który jest archeologiem kierującym badaniami na wykopaliskach w 1989 roku. W miejscu, gdzie niegdyś domniemano, że znajduje się masowy grób ofiar obławy augustowskiej. Było to na terenie uroczyska Wielki Bór w Puszczy Augustowskiej. No wiadomo, niestety okazało się, że okazało się, że te ciała nie należą do ofiar obławy augustowskiej, tylko do żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu. W debacie weźmie udział również pani Monika Milczarek, która jest córką Jana i Danuty Krzywoszów, którzy zginęli w obławie augustowskiej, oraz pani Barbara Bojarynka-Zberuk, znakomita pani historyk, która od wielu, wielu lat zajmuje się tematyką obławy augustowskiej. Myślę, że jeżeli chodzi o zainteresowanie właśnie osób z naszego regionu, ta debata będzie takim wstępem do tygodniowych wydarzeń, dyskusji właśnie, które będą się kręciły wokół obławy augustowskiej, ale też tak jak wspominałam wcześniej, będzie prowadzona narracja o tych ludziach jako o mieszkańcach, którzy budowali naszą tożsamość, a nie tylko byli postrzegani jako ofiary obławy augustowskiej.
2: Miejsce, które upamiętnia losy tych wszystkich osób, mieszkańców waszych ziem, nie nosi nazwy muzeum, a Dom Pamięci. Ta historia odżyła po tym, jak to miejsce powstało?
3: Zdecydowanie odżyła. Jest to Dom Pamięci, który pełni po części funkcje muzealne, ponieważ znajduje się w nim wystawa stała, ale mamy też przestrzeń do wystaw czasowych. Dom Pamięci jest nazwą o tyle bardziej taką nostalgiczną, ponieważ tak jak wspominałam wcześniej, my mówimy o nich jako o ludziach, a nie tylko o ofiarach. Jest to Dom Pamięci, czyli miejsce, w którym oni też pokazujemy ich życie, ich domy, ich pasje, ich zaangażowanie, zawody. ich plany na przyszłość, które z reguły snuje się będąc we własnych domach. Te domy często zostawały nam odbierane podczas wojny, podczas okupacji. I Dom Pamięci Obławy Augustowskiej przywraca nam te wspomnienia, ale też w późniejszych salach nam je odbiera. Tak jak zostały nam odebrane nasze, znaczy utożsamiając się z ofiarami domy.
2: Tamte namiastkę domu, jak sama nazwa wskazuje, można poczuć? Można poczuć, że te ofiary to osoby żyjące tak jak każdy z nas?
3: Tak, jak najbardziej. Od tego zaczynamy zwiedzanie wystawy stałej w Domu Pamięci Obławy Augustowskiej. Na poddaszu mamy taką dość ciepłą, drewnianą w całości i podłogi, ściany, sufity, aranżacje, która pozwala nam poczuć to domowe ciepło, poczuć takie domowe ognisko, zapoznać się właśnie z historiami, z biogramami ofiar obławy augustowskiej, ale właśnie nie z perspektywy ofiar, a z perspektywy ludzi, naszych mieszkańców.
2: A skąd pochodzą pamiątki?
3: Wszystkie pamiątki, które znajdują się w Domu Pamięci Obławy Augustowskiej, w większości pozyskaliśmy lub dostaliśmy w depozyt od rodzin ofiar obławy augustowskiej. Jeżeli chodzi o pamiątki właśnie te stricte z lipca 1945 roku, nie ma ich za wiele, ale te, które mamy, wszystkie udało nam się właśnie pozyskać dzięki dobrej współpracy, budowaniu zaufania od właśnie rodzin pomordowanych.
2: To miejsce jest ważniejsze dla mieszkańców, czy właśnie dla rodzin tych ofiar?
3: Myślę, że i mieszkańcy, i rodziny tak samo doceniają to, że powstała wystawa stała poświęcona właśnie tej tragicznej zbrodni. Ale widzimy z biegiem miesięcy, że zaczyna ona mieć też wymiar bardziej ogólnopolski, a też może nawet międzynarodowy. Mamy bardzo dużo gości z zagranicy, którzy interesują się tym tematem obławy augustowskiej, ale też tematem II wojny światowej, który również jest poruszany na naszej wystawie, oraz historią naszego regionu w dwudziestoleciu międzywojennym.
2: A tym bardziej. Przepraszam. A sezon letni zapewne sprzyja temu, żeby to wasze miejsce odwiedzać.
3: Zdecydowanie tak, w sezonie letnim jesteśmy czynni w innych godzinach, jest to 12:20, właśnie jest to ukłon w stronę turystów, którzy popołudniami bardziej zwiedzają wystawy stałe muzea, żeby mieli tę przestrzeń na odwiedzenie naszej wystawy przy 3 maja 16 w Augustowie. Też dzięki temu, że przyjeżdżają do nas turyści, my później mamy odzew z zagranicy i też jeździmy na debaty o obławie augustowskiej czy o zbrodniach sowieckich szeroko pojętych. Byliśmy na takiej debacie przedstawiając nasz temat w Berlinie chociażby i spotkała się ona z tak dużym zainteresowaniem, że będziemy starali się stworzyć wystawę czasową, mobilną, mówiącą właśnie o obławie augustowskiej, która pod koniec tego roku lub na początku przyszłego roku pojedzie właśnie między innymi do Berlina.
2: A jakie wydarzenia najbardziej trafiają do tych, którzy są zainteresowani tą historią?
3: Mówimy teraz o festiwalu, który nas czeka, czy wydarzeniach, które dzieją się na co dzień w Domu Pamięci?
2: Nie, chodzi o te wydarzenia, które są organizowane przez was w związku z tymi uroczystościami właśnie.
3: To bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się wycieczka śladami obławy augustowskiej, która odbędzie się 9 lipca o godzinie 9. Wyruszamy spod Domu Pamięci Obławy Augustowskiej. Jest to wycieczka z przewodnikami, państwem Kaszlej, którzy opowiedzą nam o miejscach filtracji oraz o historiach związanych z danym miejscem, przez które w danym momencie będziemy przejeżdżać. Wycieczka będzie trwała 6 godzin, więc serdecznie zapraszamy. Dodam tylko, że ilość miejsc jest mocno ograniczona, także polecam się zapisywać. Oraz sam koncert Lipcowi 45. Będzie to już 5. edycja koncertu, w którym artyści z różnych pokoleń za pomocą piosenek i widowiska muzyczno-multimedialnego opowiedzą historię lipcowych. W tym roku w warstwie wizualnej będą towarzyszyć również prawdziwe głosy świadków obławy. Będzie to też miało formę po części słuchowiska, które były zarejestrowane już pod koniec lat 80. Myślę, że pozwoli nam to się przenieść w czasie i poczuć emocje, grozę z tamtych dni, tamtych wydarzeń. No i w tym roku pod kierownictwem muzycznym Roberta Cichego wystąpią wspaniałe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Będzie to m.in. Ania Dąbrowska, Wiktor Dyduła, Ewelina Flinta, Tatiana Okupnik, Dawid Tyszkowski, Karolina Czarnecka i Zuta, a cały koncert wyreżyserowała pani Aleksandra Górecka, którą myślę, że też wszyscy doskonale już kojarzą, chociażby z aranżacji teledysków Barta Sosnkowskiego czy Ani Wyszkoni.
2: Także... Więc to będzie moje ostatnie pytanie. Słuchając tego, co przygotowaliście właśnie na te nadchodzące dni, to jest trochę pomieszanie przeszłości z współczesnością. To jest klucz do tego, żeby opowiadać dzisiaj młodemu pokoleniu te historie i żeby oni chcieli tego słuchać?
3: Tak, zdecydowanie tak. Są to świadome zabiegi. Mamy debaty naukowe. 12 lipca mamy oficjalne uroczystości z pocztami sztandarowymi, z obecnością wojska, ze składaniem kwiatów, oficjalnymi przemówieniami, ale mamy właśnie też piknik edukacyjny, o którym jeszcze nie zdążyłam wspomnieć, 11 lipca o godzinie 10 na terenie Instytutu Pileckiego w Augustowie, a wieczorem właśnie koncert, o którym wcześniej wspominałam, który będzie tą bardziej nowoczesną formą dotarcia z tą trudną historią do młodszego odbiorcy, ale też właśnie zależy nam na przekazywaniu tej wiedzy z pokolenia na pokolenie, dlatego staramy się znaleźć ten złoty środek i organizować wydarzenia na takim poziomie, żeby każda kategoria wiekowa, każdy zainteresowany mógł znaleźć coś, co będzie go najbardziej interesowało i z chęcią przyjdzie na nasze wydarzenie. No i liczymy, że do nas będzie wracał, a przynajmniej będzie mówił o nas dalej i ta historia jednak nie zginie, a Festiwal Lipcowi będzie miał kolejne odsłony, kolejne edycje, które też pod kątem frekwencji pozwolą nam ocenić, które wydarzenia cieszą się największym zainteresowaniem i które należy kontynuować w przyszłości.
2: I o tym wszystkim, co od dziś będzie działo się i dzieje się w Augustowie, opowiadała pani Aleksandra Czerowska z Instytutu Pileckiego Domu Pamięci Obławy Augustowskiej. Pani Aleksandro, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję pięknie i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie.
1: 7:09. Twój początek dnia.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,

0: dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo.

0: Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła, ustanowienie Eucharystii.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a pełne tłumy podziwu wołały: jeszcze nigdy nic podobnego nie pojawiło się w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
2: Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Te słowa wyrażają zachwyt świadków cudu, który Jezus dokonał. Wypędził złego ducha z niemego człowieka. Ci ludzie widzieli wielkie znaki czynione przez Jezusa. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. My też jesteśmy świadkami wielkich rzeczy, które Jezus dokonuje. Tylko tak naprawdę nieraz tak bardzo się przyzwyczajamy, że nie staramy się wgłębiać wielkość Bożych dzieł. Tak bardzo nam spowszedniały, że zapominamy o tym, co naprawdę ma miejsce pośród nas. Nie są to rzeczy widoczne dla oczu, ale są rzeczywiste i trzeba patrzeć na nie oczyma wiary. Nie ulega wątpliwości, przecież wierzymy w prawdę Bożego Słowa, który to Bóg nam to objawia. Nigdy nic podobnego nie pojawiło się. Czy nie trzeba tak właśnie powiedzieć, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, podczas tej ofiary chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa? Czy nie trzeba podobnie powiedzieć, kiedy pomyślimy o tym, że Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy w sakramencie pokuty, a Boże działanie w innych sakramentach? Chrystus wyjątkowymi darami nas obdarza, dlatego nie możemy obok nich przechodzić obojętnie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: piąta. Twój początek dnia.
1: Jest wtorek, 7 dzień lipca, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten pochmurny tym razem dzień, w ten pochmurny wtorek, bowiem, no drodzy Państwo, przez najbliższe dni słońca raczej nie zobaczymy, przynajmniej wierząc prognozom pogody, to tak to właśnie będzie wyglądać. Należy spodziewać się opadów deszczu. Temperatura dzisiaj maksymalna wyniesie 18 stopni, więc tak to jest właśnie w tej naszej Polsce, o czym mówimy niejednokrotnie. Z 38 do 18 stopni, zaledwie ponad tydzień, takie cuda to tylko w Polsce. No cóż, ale jak to kiedyś powiedziano, taki mamy klimat. A co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie będzie polityka bardziej lokalna, polityka wojewódzka. Będzie też sport, bowiem trwa mundial i trwa on w najlepszej. Jesteśmy powoli w decydującej fazie tych mistrzostw. Ale będzie i temat bardzo przyziemny, bardzo lokalny, a mianowicie temat walki mieszkańców ze spółdzielnią mieszkaniową w Łomży. Marcin Grodzki, mieszkaniec Łomży, postanowił rzucić rękawice spółdzielni mieszkaniowej, mając dosyć tego, co dzieje się wokół. Jego zdaniem teren spółdzielni jest zaniedbany, jest niedochowana dostateczna czystość, zieleń jest źle pielęgnowana i wszystko inne. I wszystkie inne sfery dotyczące tego, jak spółdzielnia wygląda i w jakim jest utrzymaniu. Teren spółdzielni oczywiście postanowił sam skosić trawę. Wziął swój sprzęt, skosił tą trawę sam, za co został przykładnie ukarany mandatem, bo spółdzielnia zadzwoniła na straż miejską. I z Marcinem Grodzkim będę właśnie rozmawiał o godzinie 7:30. Skąd na to pomysł? Jak to wszystko się w ogóle zaczęło? Czy zgłaszał wcześniej te problemy do spółdzielni? Czy postanowił wyjąć od tak sprzęt i sam skosić? Czy ma poparcie mieszkańców? W jakim teraz to jest miejscu? Jakie ma największe zarzuty, zażalenia do pracy spółdzielni? O tym wszystkim będziemy rozmawiać o godzinie 7:30. Nie zabraknie dzisiaj oczywiście dobrej muzyki, która doda nam energii w ten pochmurny dzień oraz będzie przegląd prasy. Zanim przegląd prasy, no to właśnie trochę tej muzyki o wtorkowym poranku. Startujemy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Dziś na jedynkach gazet rozpoczynający się dzisiaj szczyt NATO. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Tutaj mamy o polskim planie na szczyt NATO. Najważniejszym postulatem polskiej delegacji jest rozbudowa przemysłu obronnego. Wpisuje się on w szerszy trend transatlantyckiej współpracy wojskowej, nad którą wisi groźba redukcji amerykańskiej obecności w Europie. Rozwój produkcji zbrojeniowej po obu stronach Oceanu Atlantyckiego ma być jednym z trzech priorytetów startującego dziś dwudniowego szczytu NATO w Ankarze. Oprócz kontynuowania wsparcia dla Ukrainy i zwiększenia wydatków na wojsko, polska delegacja zamierza przekonywać sojuszników do konieczności rozbudowy bazy przemysłowej. Jak wyjawił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, mamy na to pewien pomysł. Polska ma tutaj swoje ambicje, być hubem produkcyjnym, hubem serwisowym, ale też miejscem transferu zdolności produkcyjnych, produkcji zbrojeniowej ze Stanów Zjednoczonych do Europy, mówił wicepremier. W tej kwestii Warszawa poczyniła już pierwsze kroki, kupując sporo amerykańskiego sprzętu. Włączyliśmy niektóre polskie firmy w proces jego produkcji i serwisowania. W czołgach Abrams są już 52 komponenty produkowane przez 8 polskich firm, a niedługo wojskowe zakłady lotnicze numer 1 nabędą umiejętności serwisowania silników do tych maszyn i śmigłowców Apache. Jesteśmy także producentem kontenerów startowych do wyrzutni Patriot i, jak zapowiedział wicepremier, będziemy zabiegać o przeniesienie zza oceanu produkcji pocisków do nich. Polska delegacja zamierza w Turcji walczyć o rozszerzenie na Europę Środkową systemów rurociągów paliwowych NATO. Ich sieć powstała jeszcze w czasie zimnej wojny. Oplata całą Europę Zachodnią i Południową, ale kończy swój bieg na dawnej granicy RFN i NRD. Zakopanie w ziemi rurociągi zabezpieczą paliwową logistykę sojuszu, a Warszawa od lat stara się, aby sieć tę rozciągnięto dalej na wschód. Z kolei w Rzeczpospolitej tu czytamy o NATO na kroplówce. Rok temu europejscy alianci chcieli masowymi wydatkami na obronę przekonać Donalda Trumpa do zalet Sojuszu Atlantyckiego. Teraz liczą już tylko na to, że USA pozostaną w NATO. Jednak będzie. Dopiero w ostatnich dniach amerykański prezydent potwierdził, że pojawi się na rozpoczynającym się dziś szczycie NATO w Ankarze, ale Trump podkreślił, że nie zdecydował się na bojkot tylko dlatego, że gospodarzem spotkania będzie ceniony przez niego autorytarny prezydent Turcji Recep Erdogan. Jeszcze kilka dni wcześniej groził zresztą, że wyprowadzi USA z sojuszu, bo Europejczycy nie wsparli go w wojnie z Iranem. Po naszej stronie Atlantyku rozpoczęła się więc operacja minimalizacji szkód. Chodzi o to, aby na spotkanie nie skończyło się otwartą awanturą między Trumpem a pozostałymi aliantami. Czas trwania zjazdu, niespełna doba, ograniczono więc do minimum, podobnie jak długość komunikatu końcowego. Ruszyła też operacja pochlebiania prezydentowi USA. Rozpoczął ją Mark Rutte, który w tej dziedzinie doszedł do mistrzostwa. Sekretarz generalny NATO w ubiegłym tygodniu w Białym Domu chwalił Trumpa nie tylko za katastrofalną operację irańską, ale też za postawienie na nogi europejskiej obrony. Utrzymanie przynajmniej pozorów jedności paktu jest kluczowe z uwagi na wojnę w Ukrainie. Coraz bardziej zdesperowany jest przebiegiem Władimir Putin. Może w przeciwnym wypadku zdecydować się na ucieczkę do przodu i przetestowanie wiarygodności NATO. Coraz częściej pojawiają się sygnały o możliwości rosyjskiej prowokacji przeciwko państwom bałtyckim, czy nawet Polsce. Kreml chciałby w ten sposób wykazać, że Ameryka nie przyjdzie z odsieczą swoim aliantom i wymusić na Europie wstrzymanie pomocy dla Ukrainy. Europejczycy oczekują już bardzo niewiele od administracji Trumpa. Nie liczą na odbudowę zaufania, na którym przez dekadę opierała się wiarygodność sojuszu. Jedyną rzeczą, na którą wciąż liczę, jest większa przewidywalność USA, uważa Sofia Besz, ekspertka Fundacji Carnegie. W stolicach Europy chciano by widzieć, jak szybko i w jakiej skali Amerykanie zamierzają się wycofać z naszego kontynentu. To niezbędne, aby zaplanować, jak szybko trzeba będzie wypełnić luki po nich w takich obszarach jak zwiad, obrona przeciwlotnicza, precyzyjne środki dalekiego rażenia czy transport wojsk. Ale szanse na to, że po spotkaniu w Ankarze stanie się to jasne, są niewielkie, czytamy. Tu zostając jeszcze przy Rzeczpospolitej, tu mamy między innymi tekst o tym, że big techy w Unii są ukarane za AI. Z analiz udostępnionych Rzeczpospolitej wynika, że kary wymierzone m.in. koncernom Anthropic, Meta, Amazon czy Apple przekroczyły już 13 miliardów złotych. Globalni giganci mają kłopot z rozwijaniem systemów AI na starym kontynencie. Z danych przeanalizowanych przez firmę Surfshark, które Rzeczpospolita publikuje, wynika, że Big Techy będą musiały zapłacić krocie za łamanie unijnych regulacji. W sumie od 2022 roku regulatorzy sądy w 10 osobnych sprawach związanych z AI ukarali 7 koncernów za praktyki niezgodne z regulacjami. W prawie wszystkich przypadkach chodziło o trenowanie modeli bez odpowiedniej zgody lub podstawy prawnej. W dzienniku Gazecie Prawnej czytamy jeszcze o tym, że jesteśmy podzieleni w sprawach klimatu. Politykę klimatyczną akceptujemy jako działanie służące dobru przyszłych pokoleń i widzimy w niej największe wyzwanie społeczności. Ale aż 17% Polaków uważa też, że polityka klimatyczna jest wymysłem elit. Takie przekonanie jest silniejsze wśród mężczyzn, osób o wykształceniu zawodowym i najmniejszych zarobkach. Największą akceptację dla polityki klimatycznej wyrażają najmłodsi, jednak już w grupie wiekowej 25-34 lata postawy są bardziej zniuansowane. Silna akceptacja dla polityki klimatycznej wśród najmłodszej grupy to dobry znak. Z czasem to ona będzie decydować o kierunkach polityki, mówi profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila muzyki, a po niej pierwsza rozmowa w dzisiejszym poranku, 7:09.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Marcin Grodzki, mieszkaniec Łomży i w ostatnim czasie najpopularniejszy kosiarz trawy w Łomży, jest naszym gościem.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora.
1: Skąd ta prowokacja? Jesteś prowokatorem. Zostałeś okrzyknięty w mediach prowokatorem. Jest nawet prośba, żebyś skończył z tą prowokacją i propagandą.
2: Czy to prowokacja, to nie wiem. To miała być oczywiście akcja medialna o zasięgu naszym lokalnym łomżyńskim. Ja się nie spodziewałem takiego rozwoju sytuacji. Myślę, że zyskało to rozgłos tylko dlatego, że przyjechała policja i straż miejska, że media ogólnopolskie takie tematy lubią. Zresztą w ogóle temat spółdzielni w całej Polsce, nie tylko w Łomży, to jest temat bardzo nośny, bo gdzie nie spojrzeć, gdzie nie zajrzeć, to skala nieprawidłowości jest bardzo duża. No i dlatego to tak poniosło, no. Jakoś internety lubią takie akcje i, że tak powiem, no i poszło grubo, bo to jest kilka milionów wyświetleń na różnych portalach i mediach ogólnopolskich, więc absolutna masakra generalnie.
1: No dobrze, więc nakreślmy temat, bo część z naszych słuchaczy może jakimś cudem tego jeszcze nie wie, ale rzuciłeś rękawice łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej i aby zwrócić uwagę na problem pogarszającej się jakości w wykonaniu usług w kwestii pielęgnacji zieleni w ogóle czystości na osiedlach. Postanowiłeś więc wziąć swój sprzęt i samemu tę trawę skosić. Straż Miejska przyjechała, zostałeś okrony mandatem, ale zanim do tego chciałbym przejść do samego początku. Czy wcześniej zgłaszałeś problem spółdzielni mieszkaniowej, że nie wiem, jest brudno, trawnik jest nieskoszony, bo pan prezes Wojciech Michalak mówi, że nie było żadnych sygnałów.
2: No właśnie tu zaczyna się cała historia. Temat sięga 28 kwietnia. No nie ukrywajmy, my mieszkamy w małym mieście. Ja znam prezesa Michalaka, znam Piotra Pawłowskiego, członka zarządu, znam wiceprezesa Krzysztofa Ciślińskiego. I do niego wykonałem telefon 28 kwietnia. Dzwoniłem bodajże 3 razy. Mogę sprawdzić w połączeniach, bo mam SMS-a też, którego mu wysłałem, bo ja temat chciałem załatwić po prostu rozmową. Nie po to się znamy, mieszkam po sąsiedzku, żebym ja im pisma pisał i składał na sekretariat, czy tam do administracji osiedla, tak? To miało być na zasadzie telefonu: panowie, widzę, że trochę się pogorszyło, czy tam bardzo się pogorszyło, może coś da radę z tym zrobić. Zresztą taką samą rozmowę, ale już face to face, miałem 31 maja z prezesem Michalakiem, bo byliśmy na jednej imprezie razem i w luźnych okolicznościach, po koleżeńsku, przedstawiłem mu ten temat, że widzę, że od 2 lat jest masakra na osiedlach. Moim zdaniem oczywiście, ale nie tylko moim, bo jak widać w komentarzach, w tych materiałach, które się tam gdzieś pojawiły w sieci, to tych niezadowolonych mieszkańców jest więcej. Nie tylko na naszym osiedlu, tylko ogólnie w całych zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Poprosiłem, żeby coś z tym może zrobił, interweniował, na co usłyszałem odpowiedź, że stawki są niskie, firma, która wykonuje pielęgnację, ma problem z ludźmi i tak dalej. No ja na to odpowiedziałem, że 2 lata problem z ludźmi, no ja wiem, że są problemy kadrowe, są sezony urlopowe, ludzie się zwalniają, że do takiej pracy być może ciężko znaleźć ludzi, bo to jest praca ciężka, taka wymagająca jakiegoś tam schematu, no i w warunkach, jakie mamy, pada, nie pada i tak dalej. No ale umówmy się, jak ktoś podpisuje umowę, bo przecież to nie jest czyn społeczny, tylko ktoś za to bierze pieniądze, podpisuje umowę, ma warunki określone w tej umowie, co ma zrobić, w jakim zakresie, za jakie pieniądze, no tak jak tą umowę podpisuje, to chyba wie, na co się pisze. I co mnie potem obchodzi jego tłumaczenia, bo tłumaczenie prezesa, że stawki są jakie są i generalnie, no jakby dla mnie, no w ogóle niepojęty temat. Nie jedną umowę pewnie nasi słuchacze w życiu podpisali, umowy, no trzeba się z nich wywiązywać, niestety. Tak jakbym tobie dzisiaj obiecał, że wybuduję dom za 100 tysięcy, podpisujemy umowę, a nagle po miesiącu ja mówię: słuchaj, ale mi się kasa skończyła, więc ja no tylko tyle zrobiłem, ile zrobiłem. A ty mówisz: dobra, spoko, no jest okej. Okay, no,
1: a to może należało jednak mimo wszystko na piśmie wysłać swoje sugestie?
2: Patrząc, że po raz któryś prezes mnie tutaj w oczy kłuje tym, że ja nie składam żadnych, czy tam ludzie nie składają żadnych zawiadomień pisemnych, no to teraz przejmujemy taką formę komunikacji. Zresztą 3 pisma leżą na sekretariacie, czekam z niecierpliwością na to, co mi odpowiedzą. Także to nie jest tak, że to nie było komunikowane. No ale mówię, znając kogoś osobiście, no chyba można sobie pozwolić na zwykłą ludzką rozmowę, a żeby było śmieszniej, ja poprosiłem Krzyśka w tym SMS-ie, żeby dał mi namiar na tą firmę, która porządkuje zieleń. To się z nimi sam bym chętnie spotkał, po prostu powiedział: panowie, no trochę trzeba się przyłożyć bardziej, bo zobaczcie sami, kliny niedokoszone, zwały trawy, które wypalają nam trawniki do gołej ziemi, No i może byśmy się dogadali na tym poziomie. No ale że telefonu nie odebrał, nie odzwonił do mnie, nie odpisał, no to się zadziało. To mieli miesiąc czasu, żeby coś z tym zrobić. No,
1: no to... Te twoje sugestie dotyczą tylko i wyłącznie trawy, czy w ogóle dbania o czystość na terenie spółdzielni? I czy mieszkańcy na przykład też w rozmowie z tobą zgłaszali ten problem?
2: Oczywiście, że to dotyczy... Problem jest dużo szerszy niż trawniki. Trawniki to miało być obrazowe przedstawienie problemu moimi oczami i mieszkańców, powiedzmy, mojego osiedla, bo ja nie mówię, że wypowiadam się za każdego mieszkańca na przykład osiedla Jantar, bo tak nie jest. To nie jest tak, że na, nie wiem, przyszło do mnie 20 osób, powiedziało coś, Marcin, zrób z tym, bo coś trzeba zrobić. To jest moja obserwacja, ale, że tak powiem, oczy mam w miarę zdrowe. Na osiedlach łomżyńskich mieszkam ponad 40 lat. Mieszkałem na Śniadeckiego przez całe swoje życie, tam się wychowałem. Potem chwilę na Kasztelańskiej, chwilę na Rycerskiej, a potem teraz mieszkam od kilku lat na Chopina. I jak ja pamiętam nasze osiedla, jak one wyglądały, a jak wyglądają teraz. No i nikt mi nie powie, patrz, mamy te same oczy, ludzie to widzą też i reagują, jak widać, jak się ta cała akcja zaczęła pod blokiem. Wyszli sąsiedzi, zaczęli swoją opinię. No bić brawo, no niektórzy tak, ale generalnie to są ludzie, którzy mieszkają tam po 30-40 lat i oni też pamiętają te osiedla. Jak się zobaczy Łomż na starej fotografii, to osiedla wzrastały razem z nami, budowały się na naszych oczach. Kiedyś był w ogóle inny standard pielęgnacji zieleni i tego, jak osiedla wyglądają, bo umówmy się, osiedla na łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej generalnie robią wrażenie. Piękne, stare drzewostany, całkiem niezłe chodniki. Tych terenów zielonych jest bardzo dużo i to jest atut, to jest ogromny atut. Mamy tam dobre warunki do życia, do bytowania, mieszkania, spędzania wolnego czasu, dzieci mają dobre warunki do zabawy itp., ale jest syf. Na parkingach, pod blokami, w wiatach śmietnikowych, żywopłoty nieprzycięte. Przecież to się zmieniało przez ostatnie 5 lat tak zauważalnie, że dzisiaj uważam, że jest to duży problem. Nie tylko mówię na naszym osiedlu, ale w ogóle na łomżyńskich osiedlach, tak? Bo jak się nie dba o coś przez kilka lat, to tak jak z mieszkaniem, ze sprzątaniem, można to łatwo zapuścić. Ja uważam, że niektóre części naszych osiedli są po prostu zapuszczone. A i dlaczego tak uważam? Bo jeżeli drzewa, które rosną, są nieprzycinane, niepielęgnowane, łamią się suche gałęzie, jest dużo spadów, czyli to są kolki, liście, szyszki, różnego rodzaju spady, które z tych drzew spadają sezonowo. Taka jest sezonowość drzew, tak? Kwitną, potem zrzucają swoją koronę na ziemię. I kiedyś naturalnym było, że gospodarz osiedla czy firma sprzątająca, utrzymująca ten teren, zamiatała, wyrzucała do pojemników, a dzisiaj dmuchawa. Przeganiamy na trawnik, wiatr z trawnika na chodnik. I teraz to ja mogę przejść się po dowolnie wybranym osiedlu i gwarantuję, że znajdziemy tam przy obrzeżach syf, kilkuletni syf, który tam się zbiera. Do tego problem ptactwa, które zanieczyszcza ciągi piesze, samochody. Ja mam akurat samochód, mój świetny przykład, bo stoi pod drzewem, jest tak obsrany, że lakier zszedł z całego dachu. Wygląda tak, że za chwilę nie można będzie rozpoznać marki i koloru. Samochód sąsiada tak samo. Problem, z którym nie robią absolutnie nic, to podlega pewnie pod jakieś wymogi sanitarne, czy pod przepisy prawa budowlanego i tak dalej. No więc gdzie nie się nie spojrzysz, to jest coś nie tak. Problem klatek. Klatki sprzątane byle jak, na odwal i teraz hit, bo jak my to zgłaszamy, jako osoby, my to zgłaszaliśmy wielokrotnie, są sąsiedzi, którzy równie jak ja aktywnie chodzą tam i proszą, żeby coś z tym zrobić, no to słyszymy, że informacja zwrotna od pani sprzątającej wraca taka, że no sorry, ale w klatce mieszkają brudasy, no i klatka jest brudna.
1: Ale to zgłaszałeś pani sprzątającej?
2: Może nie ja, ale mój sąsiad, powiedzmy, tak? Nie będę z imienia nazwiska wymieniał, ale takich ludzi, którzy tam chodzą i sprawy próbują załatwić, rozmawiają przed administracją osiedla, jest dużo więcej. To nie jest tak, że ten temat w ogóle nie istnieje, do tego też zaraz wrócę. Bo to ciekawy temat.
1: Czyli to nie jest tak, że tylko Marcin Grodzki się taki znalazł, który coś sygnalizuje?
2: Nie, ale ludzie przychodzą, przecież jak przyjechała telewizja i zaczęła się pyskówka z pracownikiem administracji, wyszli sąsiedzi, zaczęli telefony wyciągać, pokazywać rzeczy, które zgłaszają, z którymi chodzą i tak dalej, ale w trosce o, no nie wiem o co, bo w sumie przecież w spółdzielni nie powinniśmy się bać. Jesteśmy ludźmi, możemy gadać, możemy się nie zgadzać, ale przecież tu nikt nikogo nie będzie po osiedlu z kijem ganiał i sprawiedliwości wymierzał, albo nie wiem, rozliczał się w sposób jakiś tam inny, nie? Więc, ale generalnie ludzie nie chcą być na świecie. świeczniku, nie chcą być narażeni na krytykę, nie chcą się po prostu narażać. Cenią sobie święty spokój i generalnie ja uważam, że jakby czynsz dla mnie to jest święty spokój. Ja kupuję sobie święty spokój, chcę tam mieszkać, mieć dobrze, bo za to płacę. To nie jest tak, że ja mam to za darmo, nie?
1: Na przestrzeni lat były, ostatnich lat w zasadzie, co roku podwyżka.
2: No jest raz do roku, dwa razy do roku, nie wiem, mogę te informacje zebrać, na pewno było ich dużo, bo czynsze generalnie przez ostatnich parę lat wzrosły pewnie o 100%, tak? A usług, jakość usług spadła znacznie, ale jeszcze do jednego tematu chcę wrócić, jak się tam rozpętała afera pod blokiem z policją, ze strażą i tak dalej, wyszli sąsiedzi, zaczęły się rozmowy i stoi pracownik administracji i kłóci się z lokatorami, którzy żyją na tym osiedlu dłużej niż on żyje na tym świecie pewnie i generalnie tłumaczy im, że to, że jest syf na osiedlach, to jest wina lokatorów, no bo nie dbają, bo śmiecą i tak dalej. I jest w tym trochę prawdy, bo jak się poobserwuje osiedla, no ludzie, że tak powiem, to może być reakcja łańcuchowa. Patrzą, że nie dba spółdzielnia, to przecież my też nie będziemy dbać, tak? Tu papier, tam coś tam, tu po piesku niesprzątne, itp., itd. No i generalnie wszystko się, że tak powiem, zatacza jakieś tam błędne koło, ale w ogóle sam sposób prowadzenia rozmowy z tym człowiekiem dla mnie poniżej poziomu krytyki, tak? Wytykanie ludziom, że są brudasami, ludzi, których pewnie nawet zmienia nazwiska nie zna, po prostu takie szafowanie opiniami na czyjś temat, no nie bardzo. On jest pracownikiem administracji, utrzymujemy go z naszych czynszów, powinien trochę więcej szacunku okazać. Więc ogólnie temat rzeka.
1: Czyli to się zbierało, rozumiem, miesiącami, może nawet latami w ostatnim czasie?
2: No ja mówię dwa lata, jeżeli słuchaj, to jest bardzo prosty temat, na tej trawie ja się będę trochę do niej jeszcze odnosił, bo to jest doskonale widać, jeżeli ktoś kosi trawę przerośniętą, ona zostawia taki pokos, no każdy wie, jak wygląda pokos trawy i ta trawa wysycha albo gnije, bo pada deszcz, przykrywa tą trawę, która jest skoszona, wypala tą trawę, powstają gołe place ziemi. No to na takie właśnie zwrócenie uwagi, jak żeśmy sobie tam pyskowali wzajemnie z tym człowiekiem z administracji, to on mi tłumaczy, że to jest nasza wina, bo my wykładamy jedzenie i ptaki wydziobują temat. No i wtedy ja się już w ogóle uruchomiłem, bo obok mnie w klatce mieszka pani, która od lat po prostu opanowała osiedle Chopina, Broniewskiego i jeszcze parę innych pewnie ościennych, która o 3 rano robi maraton po osiedlach z torbą pełną paszy, karmy i z miskami. Robi to w rękawiczkach PCV niebieskich. Znamy ścieżki, wiemy, gdzie ma te miski pochowane. Po prostu robi, tam się dzieją cuda. Faktycznie ona tą żywność wykłada. I teraz tak, niektóre portale łomżyńskie piszą jej laurkę, jak ona pięknie dba o zwierzęta na naszym osiedlu. I wszystko fajnie, bo jest przepis o ochronie przyrody i tak dalej. To nie jest prawnie zakazane. Ale na terenie osiedla ciężko znaleźć legalne miejsce, gdzie tą żywność można wyłożyć. No mamy moim zdaniem każdy możliwy zakaz na terenie spółdzielni. Są znaki, zakaz wykładania. Ja mam zresztą nagrane filmy na ten temat z nią w roli głównej. Mam pewnie z kilkaset zdjęć w telefonie, a mieszkam tam dopiero 4 lata. Więc jakby jest ten problem istnieje. On był również komunikowany spółdzielni, a oni tłumaczą, że nic nie mogą z tym zrobić. No więc generalnie...
1: Czyli generalnie komunikat o spółdzielni jest najczęściej taki, że to wina albo mieszkańców, albo nie da się nic z tym zrobić.
2: Tak, ale nie, oni twierdzą, że w ogóle problemu nie ma, nie? I teraz właśnie to jest najciekawszy temat, bo tak, problemu nie ma, ale dzień po akcji, pod u mnie pod blokiem, przyjeżdża ekipa, 3 taczki i u mnie pod blokiem 9 klatek sprzątnięte pod linijkę. Wyrwane chwasty, sprzątnięte tam przy tych okienkach na podmurówce, gdzie są okienka piwniczne. Zmieciony piasek z tamtego roku po zimie, którym sypali chodniki. Ale problemu nie ma, tak? A ten pierwszy postyr w ogóle całą tą sprowokował sytuację, bo zobaczyłem, że odzew był niesamowity, bo przecież spółdzielnia została wizerunkowo zniszczona przez jej lokatorów. To nie są anonimowe konta, jak na 4 Łomża dzisiaj ten taki paszkwil poszedł, że ja tu jakieś roboty nieudane i negocjacje ze spółdzielnią i się mszczę teraz na nich, bo to jest w ogóle śmiech na sali, ale to dobra, nieważne, wrócimy do tego jeszcze. Więc ludzie zaczęli sami się wypowiadać i to z imienia nazwiska, to są legalne profile na Facebooku, to poszło grubo, bo z 50 tysięcy wyświetleniu mnie na profilu, na spotet pewnie ze 30 tysięcy, no i tam są same negatywne komentarze, jakieś tam od paru odklejonych ludzi pisze, że o, to tam zaraz sprzątną, bo dopiero skosili, to leżała trawa kilka dni, no w ogóle horror. To dla mnie to była po prostu jakaś masakra i tutaj mi rzymka pękła. Mówię, dobra, działamy z tym tematem, tak? I spółdzielnia twierdząc, że nie ma problemu, przecież nic się nie dzieje, generalnie to jest dobrze. Tego samego dnia, kiedy poszedł post, o 21:00 przyjeżdża ekipa z busem, z dmuchawami, i zaczyna ten problem ogarniać, tak? Ja mam też to nagrane, bo ja mówię, ja mam jeszcze parę materiałów,
1: No tak, bo najpierw był post na Facebooku, a potem dopiero była ta akcja z koszeniem.
2: Dokładnie tak, no bo to było jakby, że tak powiem, taki, ja byłem w sklepie w Lewiatanie, to jest parę bloków dalej, tak? I takim spacerkiem pięknie sobie tutaj się już dzień kończy i tak dalej, no i wchodzę, no jak zobaczyłem tą biedę, mówię, no kurde, no bez jaj, bo to była w ogóle masakra, zresztą każdy, kto ma Facebooka, sobie może zajrzeć, po prostu dramat, nie? To był absolutnie dramat. I ta trawa nie była skoszona przed chwilą, bo to już była godzina, nie wiem, powiedzmy około chyba 19, ten mój spacer, zresztą no, do sprawdzenia, tak? A o 21 po poście, skoro problemu nie ma, ale spółdzielnia wysyła ludzi, żeby to ogarnęli. No i co oni robią? Wpadają busem, wypadają z dmuchawami i przewalają tą biedę z lewej do prawej i tak dalej. Mam nagrane człowieka, który to robi. Na moje pytanie, co, dzwonili ze spółdzielni? Mówi, tak, dzwonili ze spółdzielni. Mówię, co, bo syf jest, tak? Tak, bo jest syf. Za chwilę przychodzi kobieta z półrocznym dzieckiem w śpiochach ze smoczkiem w buzi i zaczyna mu robić awanturę, że to nie jest pora chyba na robienie porządków na osiedlu. Więc skoro nie ma problemu, to po co wysyłać ekipę? To jest takie, mówię, dla mnie spółdzielnia nie umie w internety zupełnie. Pokazuje to na każdym kroku. Oni mogą próbować, znaczy próbują mnie gdzieś tam trochę przemilczeć, trochę tak kąśliwie proponować na przykład, że wydzielą mi kawałek trawnika, żebym sobie go pielęgnował, oczywiście za darmo, a potem będzie taka skala porównawcza i tak, przecież to jest bzdura jakaś, nie? No to ja rzucam kontrpropozycję, to może dajcie mi tytuł honorowego prezesa na 2 tygodnie i czy zobaczymy, czy się zmieni coś na osiedlach
1: no
2: przez
1: tak,
2: te 2 tygodnie.
1: No tak, bo prezes spółdzielni, prezes Michalak, powiedział, że jeśli byś się zwrócił z wnioskiem do spółdzielni, że chciałbyś pokazać, w jaki sposób należy utrzymywać trawnik, zieleń, to nie ma problemu. Wyznaczył ci nawet teren, którym się zaopiekujesz. No i mało tego... powiedział tak, cytat, mało tego, możemy go oznaczyć, że tym terenem właśnie ten pan się opiekuje, żeby był materiał porównawczy, czy ci pracownicy firm, którzy zajmują się utrzymaniem zieleni, potrafią utrzymać ją w takim samym stanie, w jakim potrafi to zrobić pan Grodzki. Oczywiście społecznie, bo przecież to deklarował, że on charytatywnie będzie wszystkie takie rzeczy robił.
2: No tak, no pomysł zarąbisty, czyli wychodzi na to, że spółdzielnia podpisuje umowę z byle kim, nie sprawdza kompetencji tych ludzi i przede wszystkim w ogóle chyba nie rozlicza ich za ich pracę. Po prostu przychodzi faktura miesięcznie, bo tyle było dogadane. My płacimy, a rezultat nas nie interesuje. No jak to brzmi, nie? No sami sobie państwo odpowiedzieli na to pytanie, jak to brzmi. No generalnie dla mnie brzmi to komicznie. Komicznie to jest po prostu strzał kolejny w stopę. No ale chyba ich na to stać, skoro robią takie głupie błędy. W ogóle samo wchodzenie w utarczki z lokatorem jakby na takim, czy z mieszkańcem spółdzielni, nie lokatorem, na takim poziomie, gdzie powiedzmy, dobra, mleko się wylało, ale powiedzmy, że ja spodziewałem się, dobra, jakiegoś telefonu, słuchaj, wpadnij, pogadamy trochę, bez sensu, tak? Chodź, zobaczymy, co radę z tym zrobić. A tu jest na pierdzielanka medialna, kto to ciekawszego wymyśli, nie?
1: Co ty na tą propozycję? Zgadzasz się? Chcesz...
2: Nie, no tak, w ogóle ten...
1: Walka o najlepszego kusiarza w Łomży?
2: Tak, zwolnię się z pracy. Wiecie co, to może miałoby i sens, nie? Bo generalnie naprawdę w tej robocie filozofii żadnej nie ma. To są 3 narzędzia podstawowe, czyli traktorek, kosiarka, podkaszarka, szczotki, to też bardzo ciekawe narzędzie. Ja polecam, żeby wrócić do tej pradawnej metody sprzątania, czyli poprzez zamiatanie. Dmuchawa oczywiście się przydaje, można końcóweczki gdzieś tam porozganiać i jest elegancko, tak? Tam nikt nie oczekuje, żeby schodników można było jeść i było sterylnie, ale poziom zaniedbań, zwłaszcza w tych wszystkich kątach. No wiadomo, że sprzątnąć coś płaskiego jest łatwo. Jak trzeba zajrzeć w jakiś kącik, to robi się troszeczkę trudniej, bo trzeba się schylić, bo jest trochę czegoś więcej. No ale litości, no. Ktoś za to bierze pieniądze, niech to robi dobrze. To są naprawdę bardzo, bardzo proste sprawy.
1: No tutaj a propos tego komentarza, o którym wspomniałeś wcześniej, no to jest taki zarzut, że prowadziłeś z zarządem zaawansowane rozmowy, gdy chciałeś założyć firmę dbającą o zieleń na terenie spółdzielni. Usłyszałeś, jakimi środkami spółdzielnia dysponuje i zrezygnowałeś. Myślałeś, że zarobisz kokosy i teraz tak się tutaj pieklisz.
2: Szanowni państwo, ja żyję z czegoś innego i całe życie żyłem i nigdy nie żebrałem nigdzie żadną robotę, tym bardziej w spółdzielni, więc jak ktoś ma jakieś dowody na ten temat, to być może miałem jakieś zaciemnienie umysłu bardzo potężne i mnie ten wątek po prostu ominął. Także jak są jakieś dowody, ślady, to proszę śmiało wrzucajcie je w przestrzeń publiczną i będziemy się nad ten temat pochylać. Ja jak mówiłem w materiale, bo to też jest ciekawy temat, bo ludzie mi tam piszą, oczywiście 99% komentarzy w skali ogólnopolskiej na tych wszystkich mediach, które to udostępniły, uważam, że jest pozytywny, bo ludzie mają takie problemy nie tylko w Łomży, tylko w całej Polsce, jak widać. No ale ludzie tam zarzucają, że tak, ja sobie buduję popularność, żeby ją potem w przyszłości wykorzystać, że zdobywam jakiś tam fame. Ja nie bardzo wiem, czemu ten fame ma służyć, bo w ogóle mnie śmieszy sytuacja ludzi albo komentowanie ludzi, którzy nigdy w życiu o nic nie powalczyli. Nie? Jak ktoś mnie zna trochę dłużej niż 5 minut i tutaj jestem pewien tego, co mówię, to raczej by się pewnie skłaniał ku takiej opinii, że ja naprawdę mam na trosce dobro publiczne. Ja zrobiłem szereg akcji, wiele akcji. Nie sam, ja je prowokowałem, często inicjowałem przy wsparciu ogromnej ilości mieszkańców Łomży. Udało się zrobić przepiękne rzeczy dla drugiego człowieka, służące ogółowi. Mam w tym temacie konkretne zasługi. Wiem, że to brzmi dumnie, ale takie są fakty, tak? Wsparte oczywiście waszą pomocą. Być może słuchacze tutaj się na ten temat wypowiedzą, którzy pomagali nieraz jakąś fajną akcję przeprowadzić. Więc jak ja słyszę takie zarzuty, że ja to robię dla jakiejś tam prywaty, to generalnie no, czasem mi trochę nerw puści, bo to jest po prostu totalnie niesprawiedliwe. To taka walka, w taki otwarty spór wejść jako zwykły szary człowiek, Kowalski, z takim molochem jak spółdzielnia, która dysponuje pieniędzmi, prawnikami, no i generalnie to też nie są ludzie, którzy się urodzili wczoraj. To są doświadczeni goście przede wszystkim życiowo i w temacie spółdzielczym. Ja nie znam się na prawie, ja działam troszkę na emocjach, ale też potrafię te nastroje społeczne wyczuć. I ja widziałem, że to jest, no buduje się masa krytyczna, taka, która generalnie widzi, co się dzieje na terenie spółdzielni. Jest zmęczona tym, że nic nigdy nie udało się załatwić i tak dalej, i tak dalej.
1: A tu myślisz, że właśnie dzięki tej akcji, temu poruszeniu, tym, że wsiadłeś ten sprzęt i skusiłeś tą trawę, że coś zmienisz na lepsze?
2: Znaczy, jak się nie zbuduje taki grono ludzi na terenie spółdzielni naszej, które, nie wiem, zacznie chodzić na zebrania, zacznie aktywnie uczestniczyć w życiu spółdzielni, no bo ja słyszę tych komentarzy i zaraz będzie w ogóle rozliczane ciepło, więc będzie znowu z 5000 ludzi niezadowolonych z tego, co tam na tych pisemkach dostali. Pewnie ja też będę jakby w tym gronie. Ale kochani, no żeby coś się zmieniło, to musimy jakąś presję wywrzeć, ale no nie przez takie akcje, bo to jest męczące. To jest stresu też, to kosztuje niemało. Potem trzeba sobie radzić z tym, co się jakby zadziało tutaj z tym fejmem takim. Jeszcze tylko tego wrócę, że nie kandyduję do Rady Miasta w wyborach. Nie ma takiej opcji. Na prezydenta Łomży też nie będę kandydował. I w ogóle nigdzie nie będę kandydował.
1: Nie jeden był taki w tym studiu, który coś nie, mówił, o potem
2: ale generalnie ja staram się jakby ze swoich słów wywiązywać, nie? A no jasne, jest jeden ważny argument za tym, że nigdy nie będę, bo mam zakaz od żony, więc ogólnie ja się nie będę swojej żonie narażał.
1: Zakazy są po to, żeby je łamać, nie. Jak to mówią. No ale dobra, to myślisz, że faktycznie te poruszenie przekuje się w coś dobrego, w zainteresowanie ludzi życiem spółdzielni, tym, no żeby, tak, ja żeby ogóle dbać o to dobro wspólne.
2: Znaczy, to
1: czy jednak będą czekać, niech Marcin Grodzki
2: działa? Nie, znaczy no ja w ogóle, to jest ciekawy temat, bo mówię opinii, znaczy takich słów poparcia dostałem bardzo dużo. Ja w ogóle przez 4 dni to telefon pod badowarką do 11 w nocy na telefonie. Do mnie się odezwali pracownicy spółdzielni i byli i obecni. To też jest temat bardzo ciekawy. Nie starczyłoby nam pewnie dnia, żeby te tematy i wątki omówić. Dwa, że ja dalej porządkuję wiedzę, bo dostałem jej tyle, że nie za bardzo wiem, co mam z tym dalej zrobić.
1: Na jaki temat?
2: Na temat, no, powiedzmy, tego, co się tam w spółdzielni dzieje, nie? Grubszy temat.
1: A jakieś nieprawidłowości?
2: Nie, nie będę o tym na razie mówił, po prostu odzew, mi chodzi o odzew, że odzew był tak szeroki i mówię, ludzi z różnych osiedli, nie tylko z osiedla Jantar, którzy mają swoje historie do opowiedzenia i jak będzie trzeba, to pewnie je opowiedzą. Mówię, tylko ja teraz muszę sobie to wszystko w głowie poukładać, bo to jest naprawdę bardzo dużo, tym trzeba, tą całą wiedzą trzeba jakoś umiejętnie zarządzić, nie? Ja na razie apeluję do ludzi, żeby jakby, nie wiem, no, zaczęli się bardziej w to. Ja będę dawał znać. Powiedzmy, że tak. Ja jak już jestem twarzą tego całego
1: ruchu,
2: tak.
1: Ruchu kosiarzy.
2: Ruchu kosiarzy nielegalnych, to ja będę dawał znać, jakie tam mam dalsze plany i mówię, zapraszam. Jeżeli uznacie, że to jest warte walki, to po prostu stańcie za mną i zróbmy ten porządek razem, tak? Bo na pewno tam można zrobić porządek. Tym bardziej, mówię, pokazała ekipa ostatnio, że po materiale zajęło im to godzinę, żeby teren wokół, przynajmniej z przodu bloku, wyglądał naprawdę bardzo przyzwoicie, więc to nie są jakieś rzeczy, które wymagają jakiegoś specjalnego sprzętu, nie wiadomo ile czasu. Jeden sezon takiego lepszego przypilnowania tematu i zerujemy jakby wszystko i jest pięknie. Od tego możemy zacząć budować to, co dobre, nie? Więc tak, ludzi namawiam do tego, żeby się tematami spółdzielni interesowali tym, co jakby, jak te decyzje codzienne zarządu czy administracji wpływają na nasze życie. Pamiętajmy, że statut spółdzielni mówi jasno, że ma zaspokajać nasze potrzeby mieszkaniowe i potrzeby każdego mieszkańca i jego rodziny, żeby było dobrze. Jedną z tych potrzeb jest, uważam, porządek na osiedlu, tak? To nie jest chyba dużo.
1: No, czasami jest tak, że wiele osób ma jakieś zdanie, ale potrzeba tego lidera, który pójdzie i za nim pójdzie reszta.
2: No tak, trochę to, tak.
1: Co teraz się dzieje? Teraz po tym twoim skoszeniu trawy.
2: Ja czekam na odpowiedź na pisma, które złożyłem. To jest zapytanie o szczegóły tej umowy, która jest zawarta między spółdzielnią a podwykonawcą. Drugie pismo to jest, czy jest jakiś plan, jak kontrolować ptactwo na osiedlu, które generalnie wyrządza bardzo duże szkody, a jeszcze w połączeniu z tym nielegalnym wykładaniem żywności i wręcz zjawnością osób, które to robią, czy też na to spółdzielnia ma jakiś plan, bo to jest bardzo duży problem. To w ogóle jakby kolejna rzecz, którą chciałem się zająć, ten problem ptactwa, nie? Bo bez tego jakby no ciężko będzie w ogóle mówić o porządku, no bo tam się dzieją cuda. Zresztą każdy, kto mieszka na starym osiedlu, to wie, jak się wyjdzie rano przed blok, albo ostatnio wracam z wesela, 3:25 pod klatką siedliśmy sobie z żoną. Piękny poranek, no i generalnie jesteśmy w parku przyrody. No, tysiące latających ptaków nad głowami, a wiadomo, ptaszki pięknie śpiewają i tak dalej, no ale swoją szkodę dla małej architektury, dla osiedli, elewacji bloków, parapetów, okien, samochodów, chodników, ławek i tak dalej, no wiadomo, co się dzieje, nie?
1: No pytanie, czy spółdzielnia coś tutaj może zrobić w tym temacie?
2: Znaczy, no właśnie zapytałem, co może zrobić i co robić,
1: czy może, IMPG, czy może jest jakiś plan. Z ptactwem.
2: Ja wiem, znaczy to jest temat bardzo złożony. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest do zrobienia i usunięcia od tak po prostu, nie? Ale coś trzeba z tym zrobić. No nie możemy pozwolić, żeby natura tak mocno zaingerowała tutaj w życie mieszkańców na osiedlach. Oczywiście z zachowaniem wszystkich tam zasad dotyczących ochrony zwierząt, tak? A jeszcze jeden apel, póki pamiętam, bo ja chciałem też do ludzi się zwrócić, którzy na osiedlach mieszkają, żebyśmy nie byli też obojętni na to, jak ktoś wokół nas na osiedlach śmieci, żeby zwracać uwagę. Po prostu się mamy do tego pełne prawo, możemy ze sobą rozmawiać. Jak ktoś tam ewidentnie narusza tą przestrzeń wspólną, no to reagujcie. No i jeszcze, żeby też nie było, że cała spółdzielnia to wszelkie zło i tak dalej, to ja sobie zdaję sprawę i mówię to z pełną powagą, bez żadnej ironii, że na osiedlach na pewno są ludzie, mieszkają ludzie, którzy zawracają głowę ludziom, pracownikom administracji, no bzdurnymi sprawami, tak? Ja sobie zdaję z tego sprawę, wiem, że tak jest, po prostu taka jest natura ludzka, tak? Będą dzwonić, zgłaszać rzeczy, które są tak nieistotne, albo w ogóle nawet nie mają miejsca, no i czasem trzeba to iść sprawdzić, to zajmuje czas i tak dalej, ale to nie powinno być wymówką, żeby reagować na te sprawy naprawdę ważne.
1: No to zobaczymy, jak dalej ta się sytuacja potoczy. Marcin Grodzki, mieszkaniec Łomży, najpopularniejszy kosiarz trawy w Łomży, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: I to wszystko w pierwszej godzinie dzisiejszego wydania poranka 7:09. Teraz chwila przerwy i słyszymy się ponownie równo o godzinie 8:09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. 7:09.

0: Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego poranka, 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. O godzinie 8:15 politycznym gościem poranka będzie członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek, a rozmawiać będziemy m.in. o stanowisku sejmiku województwa podlaskiego, właściwie nie przeciwko paktowi migracyjnemu, a obecności Polski w Unii Europejskiej. Zapytam, skąd taki pomysł, skoro w ogóle tego tematu obecności Unii Europejskiej nie było, nie był on przedmiotem dyskusji. Zapytam, dlaczego jednak sejmik nie przyjął stanowiska, które się jawnie sprzeciwia paktowi migracyjnemu. Zapytam też o muzeum w Drozdowie, nie o muzeum w Drozdowie, ale o festiwal muzyczny Drozdowo-Łomża. Czy te dofinansowane, które festiwal otrzymuje, nie jest przypadkiem za małe? Zapytam również o dofinansowanie dla samorządów subregionu łomżyńskiego oraz o współpracę tutaj lokalnych gmin z partnerami z Niemiec oraz o wakacje, gdzie dobrze te wakacje spędzić. A o godzinie 8:40 ostatnim dziś gościem będzie Wojciech Papuga, dziennikarz TVP Sport. Rozmawiać będziemy oczywiście o mundialu, o tym, co za nami i o tym, co przed nami. Więc teraz chwila muzyki, chwila przerwy i o 8:15 rozmowa z gościem poranka, 7:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Gościem poranka 7:09 jest Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
1: Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie, oczywiście pana redaktora również.
0: Panie marszałku, przyjęliście stanowisko podczas ostatniej sesji sejmiku popierające stałą obecność Polski w Unii Europejskiej. Dotyczyło to stanowisko też bezpieczeństwa województwa podlaskiego. No, miało być stanowisko przeciwko temu paktowi migracyjnemu, a jest stanowisko, którego idea właściwie nie wiadomo skąd się wzięła.
1: Tak, no ja powtarzam cały czas, ta narracja, ta atmosfera antymigracyjna w Polsce, sztucznie wywołana przez opozycję naszego sejmiku, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość i głównie jej lidera, byłego marszałka, jest jakby, powtarza się od pewnego momentu w naszym sejmiku województwa i służy ona generalnie kampanii wyborczej, która tak naprawdę już się zaczęła do parlamentu w roku następnym. I my jesteśmy już zmęczeni, można powiedzieć, tym ciągłym takim targaniem sejmiku województwa, przyprowadzaniem ludzi z zewnątrz.
0: Może trzeba było przyjąć stanowisko.
1: Nie może, żeby rządzić, proszę pana, to trzeba mieć większość. A niestety Prawo i Sprawiedliwość większości nie ma, a więc musi się podporządkować regułom demokratycznym. Rządzi dzisiaj większość, to jest Koalicja Obywatelska, PSL i dwóch radnych niezależnych. I tak to wygląda. I my dzisiaj stanowczo sprzeciwiamy się używania sejmiku województwa podlaskiego do gierek politycznych. I pakt migracyjny powtarzany przez PiS w naszym sejmiku nigdy nie zostanie przyjęty. Także mamy w tym jakby porozumienie sił koalicyjnych i wierzę, że tak będzie. A przyjęliśmy takie stanowisko, które wręcz jest przeciwne, że chcemy być w silnej Unii Europejskiej, chcemy być silnym krajem, korzystamy z pieniędzy unijnych, przed nami 2 miliardy euro, które będziemy mogli skonsumować w naszym regionie. Jak wynika, jak drodzy państwo widzicie, jak dzisiaj wygląda Polska, a jak Polska jeszcze sprzed 22 lat, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to możecie państwo wyciągnąć wnioski. Ja powtarzam to już 1000 razy, dzięki ciężkiej pracy Polaków i dzięki środkom z Unii Europejskiej i dzięki temu, że tam jesteśmy, dzisiaj mogliśmy tak nasz kraj zmodernizować, że jesteśmy 20. gospodarką świata.
0: No już spadliśmy, już nie jesteśmy chyba 20.
1: I powiem szczerze, że wszelkie tego typu chucpy i jakieś protesty, jakieś krzyki.
0: No ale panie marszałku, ale przecież stanowisko przyjęliście podobne kilka miesięcy temu.
1: To nie było podobne, tylko zmodyfikowane. Przyjęliśmy, żeby Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało swoje, w ogóle niezgodne z prawdą. W związku z tym dokonaliśmy jego modyfikacji, dokonaliśmy też zmieniliśmy treść. Nie udało się wyrzucić dwóch zdań, tak jakoś wyszło. W związku z tym musieliśmy później te stanowiska

0: ciężko też uchylić, ale przypomnę, że wtedy właśnie Prawo i Sprawiedliwość, mimo że przyjęliśmy stanowisko przeciwko migracji, paktowi migracyjnemu, to Prawo i Sprawiedliwość nie poparło tego stanowiska. Dzisiaj domagają się z powrotem, żebyśmy jeszcze raz je przyjmowali.
1: No marszałek Kosicki, były marszałek Kosicki mówi, że co sesję sejmiku będzie zgłaszał taki projekt, stanowiska.
0: Marszałek Kosicki, tak jak powiedziałem, no człowiek sfrustrowany, już 2 lata mamy po wyborach, dalej nie może się pogodzić z tym, co się stało.
1: Ale może walczy o bezpieczeństwo mieszkańców województwa, którzy nie chcą tego paktu
0: mieć.
1: Niech
0: pan nie żartuje, że marszałek Kosicki aż tak walczy o to. Marszałek Kosicki walczy o punkty swojej partii. On też prawdopodobnie ma ambicje parlamentarne. Także kampania się zaczęła. Żeby było o nim głośno, musi coś robić. Szkoda, że w taki sposób, niszcząc jakby reguły demokratyczne, niszcząc bezpieczeństwo sejmiku i ludzi tam pracujących, niszcząc też porządek obrad sejmiku, bo przecież sejmik funkcjonuje w ramach pewnych demokratycznych reguł ustanowionych ustawą. No, on chce zaistnieć. No, każdy wybiera sobie jakąś drogę. Jeden coś robi konkretnego, drugi robi hucpę polityczną. No i on sobie wybrał to drugie.
1: A ja się zastanawiam, panie marszałku, na ile to stanowisko, które przyjęliście teraz, było tak czyste, w 100% waszego autorstwa? Na ile narzucono wam to stanowisko, aby dostać pieniądze na operę?
0: Nic nam nikt nie narzuca. My byśmy nawet chcieli, żeby coś nam narzucano, ale jakoś nie możemy się z tym spotkać. Wszystkie pomysły, które są realizowane w sejmiku, są naszego autorstwa. Na pewno pracuje nad tym marszałek, zarząd województwa.
1: A nie było uzgodnione, że jak przyjmiecie stanowisko, że chcecie być w Unii, no to wtedy dostaniecie pieniądze.
0: Oczywiście było to że uchyliliśmy tamto stanowisko, było podyktowane tym, że nie otrzymaliśmy środków finansowych na modernizację Opery Filharmonii Podlaskiej. To jest około 45 milionów złotych właśnie ze względu na pakt i na to stanowisko, które nie było zgodne z kanonami, przepisami Unii Europejskiej. Dlatego chcąc się uchronić od tego typu sytuacji w przyszłości, że będziemy mieli jakieś projekty, a nie będziemy mogli otrzymać na nie unijnego dofinansowania, zrezygnowaliśmy z tego stanowiska. Nie ma ono większego znaczenia.
1: To równie dobrze, żadnego można było nie przyjmować teraz.
0: A my otrzymujemy środki finansowe na nasz rozwój.
1: To równie dobrze można tego ostatniego stanowiska nie przyjmować, bo w zasadzie co ono zmienia? Kompletnie nic.
0: No nic nie zmienia. Chcieliśmy zrobić taką przeciwwagę dla tego stanowiska, które zaproponował PiS.
1: A tam nie było wyjścia z Unii.
0: Trzeba też pamiętać, że wtedy w momencie, kiedy marszałek Kosicki ze swoją ekipą wchodził na sejmik po raz kolejny, to i ludźmi z ulicy, to też odbywała się demonstracja proeuropejska pod urzędem marszałkowskim, spokojna, kulturalna, chyba nawet większa ilość osób niż sprowadził PiS na sejmik. I oni też mają jakieś oczekiwania. Są to ludzie chcący być w Unii Europejskiej.
1: Ale Polacy
0: popierający...
1: w ogóle chcą być w Unii Europejskiej. Więc się zastanawiam, to po co takie stanowisko, jakby był jakiś problem? A tego problemu nie ma, bo wszyscy chcą być w Unii. No zdecydowana
0: tak,
1: większość
0: Polaków. To była taka sytuacja chwili. No, chcieliśmy zrobić przeciwwagę do stanowiska tego antyunijnego. Chcieliśmy pokazać wręcz, że po pierwsze, nie przyjmiemy tego antyunijnego stanowiska, to raz, a po drugie, jesteśmy za Unią Europejską, chcemy funkcjonować w silnej Unii Europejskiej i się rozwijać, dlatego chcieliśmy zademonstrować właśnie to poprzez również stanowisko dodatkowe.
1: A czy mieszkańcy województwa podlaskiego nie mają podstaw, aby mieszkańcy w ogóle Polski, albo obawiać się tego, że jednak, bo Polska jest wyłączona z tego paktu na rok tylko, a za rok wiemy, co będzie, wybory parlamentarne. Czy Polacy nie mają podstawy, by się obawiać tego, że to będzie element gry politycznej? Jak wygra PiS, to jednak pakt będzie obowiązywał. Mówi no, pan, PiS sam nie wygra, no wiadomo. Ale...
0: No, wie pan, różnie może być w polityce. Ja się niczego nie obawiam. Relokacja cudzoziemców oczywiście obowiązuje do końca roku w ramach paktu migracyjnego. Będzie ona przedłużona na kolejne lata. Ja naprawdę nie widzę tutaj żadnego zagrożenia. Powtarzam, to wszystko robi się na użyteczność wyborów. Jest w Polsce grupa ludzi, i to duża grupa ludzi, która boi się nielegalnej migracji. My też jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji i udowodniamy to na każdym kroku. Ale wzmaga się ten problem migracji, właśnie chcąc dotrzeć do tej grupy ludzi. Wtedy oni są pobudzeni, oni chętnie wtedy na tych, którzy takie hasła głoszą, głosują. I robi to nasza opozycja. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Nie grozi nam żadna nielegalna migracja. Polska broni się przed nią dobrze. Jeśli chodzi o relokację cudzoziemców, nas ona nie obowiązuje, ponieważ przyjęliśmy migrantów z Ukrainy. W związku z tym ja tutaj nie widzę żadnego problemu.
1: Ale pan mówi o nielegalnej, a jeżeli pakt będzie obowiązywał, to ona będzie legalna.
0: Tak, tylko ja mówię, że pakt nie będzie obowiązywał, dlatego że Polska jest Polska nie musi przyjmować uchodźców z tego względu, że przyjęła dużą społeczność ukraińską.
1: Oj, nie takie cuda się widziało jeszcze.
0: Niech pan się nie obawia, spokojnie. Do tej pory nic złego z Unii Europejskiej nas nie spotkało. Dzięki niej dzisiaj żyjemy w zmodernizowanym kraju. Dzięki temu mogę być w studio Radio Nadzieja, które jest jednym z najpiękniejszych może w północno-wschodniej Polsce. Rozwijamy się dobrze. Bardzo. Rozwijamy się dobrze i proszę się tego nie obawiać.
1: No dobrze, bo czy jest jakaś już informacja na temat tych pieniędzy z opery, które zostały zablokowane w związku właśnie z tym przyjętym stanowiskiem?
0: No właśnie z niecierpliwością czekamy, bo...
1: Czyli jeszcze nie wiadomo.
0: Nie. Złożyliśmy protest, czyli odwołanie od tego, od tej decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odwołanie można było złożyć do Ministerstwa Funduszy Europejskich. Ministerstwo Funduszy Europejskich po tym, jak to stanowisko uchyliliśmy sejmiku, uchyliło decyzję Ministerstwa Kultury i przekazało do ponownego rozpatrzenia. Nie wiem, jak będzie. Tam trzeba jeszcze też zwrócić uwagę, że nie dostaliśmy tych pieniędzy nie tylko dlatego, że było stanowisko. Stanowisko było głównie po to, ale też zwrócono uwagę, że brakuje kilku punktów. Ale myśmy przeprowadzili właśnie ten proces odwoławczy, udowadniając, że niesłusznie nam je odebrano. W związku z tym no wierzę, że wszystko będzie okej.
1: Okay. No przyjęli się teraz pieniądze, piękne stanowisko dotyczące dostaniemy. Obecności w Unii Europejskiej, no to już na pewno inaczej na to spojrzą.
0: No tak, tylko powiem panu tak, nie jestem taki do końca pewny, to raz, no bo stanowisko, a więc tą główną przyczynę nieotrzymania środków finansowych uchyliliśmy, ale jest sprawa jeszcze tych kilku punktów. Mam nadzieję, że w tym procesie odwoławczym, bo udowadniamy i to dobrze, tam cały taki proces odwoławczy został przeprowadzony. No, wierzymy, że zostanie uwzględniony i te środki finansowe otrzymamy. Ale też zwrócę uwagę, że w momencie, kiedy jeszcze było stanowisko, również analizowano nasz projekt z Feniksa, jeśli chodzi o dużą inwestycję w zakresie kultury. To jest budowa Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. I też było zagrożenie. W momencie, kiedy to stanowisko uchyliliśmy, to analizę przerwano.
1: Czyli to jest też element gry politycznej właśnie.
0: Tak może sobie pan to tłumaczyć, wie pan.
1: No nie tłumaczę, tylko taka jest rzeczywistość.
0: Pan ma swoje przekonania.
1: To ja nie pana, są przekonania, ja pan, tylko opieranie się na faktach.
0: Ja pana nie przekonam. No tak, tylko że my to możemy nazywać grą. Ktoś może powiedzieć, że to jest analiza przepisów, które dotyczą przeznaczania funduszy europejskich dla beneficjentów, a jednym z kanonów i jedną z zasad przekazywania tych pieniędzy jest funkcjonowanie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. A jeśli ktoś tworzy sobie nadprzepisy, które są niezgodne z tymi z Unii Europejskiej, no to musi też zrezygnować ze środków Unii Europejskiej. My ze środków europejskich nie zrezygnujemy, nie chcemy, dlatego że dzięki temu się rozwijamy.
1: Panie marszałku, zostawiając ten temat już, pojawiają się głosy niezadowolenia, jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania muzycznych dni Trostowo-Łomża. Nie wiem, czy pan się spotkał z takimi opiniami, z takimi głosami. Pan Jacek Szymański, dyrektor tego festiwalu, mówi, że Zenek dostaje 70 tysięcy złotych, a my dostaliśmy tylko 40 tysięcy na kulturę wysoką.
0: A skąd on wie, że Zenek dostał 70 tysięcy?
1: Dobre pytanie.
0: Ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia, ile Zenek dostał. To się wszystko dzieje w promocji. Myśmy Zenka robili w promocji w partnerstwie z gminą Łomża w Konarzycach. Nie mam pojęcia. Jeśli chodzi o muzyczne dni Drozdowo-Łomża, jesteśmy z tym festiwalem już od 19 lat. W momencie, kiedy zostałem pierwszy raz członkiem zarządu województwa, myśmy nawet wtedy przyjęli to jako współorganizację. W tym roku festiwal otrzymał od nas 60 tysięcy złotych. I to praktycznie rokrocznie tak to wygląda. Nawet w momencie, kiedy rządził PiS, to również były te same sumy.
1: Czyli bo tu jest narzekanie, że to jest, to, że mówi o 40 tysiącach złotych, że jest to za mało, że muszą kombinować właściwie i...
0: Nie, no to proszę sprawdzić. To jest wszystko transparentne. I ja panu powiem, ponieważ ja chyba też podpisywałem umowę, ja pamiętam, że na niej widniało 60 tysięcy złotych. Także to znaczy, może inaczej, na początku było 10 tysięcy mniej i później jeszcze dodaliśmy 10 tysięcy ze względu na to, że zależało nam na tym, na to, żeby w naszej jednostce w Skansenie w Nowogrodzie również taki konkurs, taki koncert się odbył. Ekipa i Jacek Szymański i Jarek Cholewicki z Regionalnego Ośrodka Kultury przystali na to. Oczywiście wiązało się z to z dodatkowymi środkami finansowymi i je przekazaliśmy, a więc 60 tysięcy, no trzeba pamiętać, że ja też myślę, że mało. Ja też myślę, że powinno być więcej. To nie jest tak, że to jest tak duży festiwal i tak znany festiwal w tej chwili, że powinien mieć większe dofinansowanie, ale też trzeba pamiętać, że tam jest mnóstwo sponsorów, też dofinansowanie publiczne z innych miejsc. No, ja jak jestem z kolegami, się z nimi widuję i spotykam, to czasami mi o tym mówią, ale to tak nie naciskają, aż mnie to boli. Oczywiście przypominają, że dobrze byłoby więcej, ale też my dofinansowujemy Regionalny Ośrodek Kultury, a Regionalny Ośrodek Kultury otrzymuje też dużo środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na inne przedsięwzięcia, chociażby turniej tańca ogólnopolski, który się odbywa na jesieni w Piątnicy, chociażby Dni Kurpiowskie w Nowogrodzie, przeglądy kurpiowskie, gawędziarzy, twórców ludowych i tego typu przedsięwzięcia. Tych pieniędzy się trochę nazbiera.
1: A jest szansa na to, żeby w przyszłym roku ewentualnie ten festiwal dostał większe dofinansowanie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zrobimy wszystko, żeby to było większe dofinansowanie.
1: To jeżeli chodzi też o przyznanie pieniędzy, no to wczoraj, bo dokładnie w poniedziałek, podpisano umowy z samorządami subregionu łomżyńskiego. To przydatne miliony inwestycje?
0: Tak, to były duże pieniądze. To wie pan, my mówimy muzyczne dni Drozdowo Łomża 60 tysięcy. Tutaj były fajne pieniądze, bo to 11 umów 8 beneficjentów, a suma dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego to są środki finansowe, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski i przekazuje dalej beneficjentom. To jest całkowita, także ta suma to jest 30 milionów złotych, a projekty opiewały na ponad 48 milionów, kiedy dodamy jeszcze wkłady własnych tych beneficjentów. Dlaczego zrobiliśmy to w Łomży? Dlatego, że dotyczyły generalnie samorządów z byłego województwa łomżyńskiego, a więc szeroko pojętej ziemi łomżyńskiej. Na uwagę zasługują fajne trzy projekty miasta Łomży. Tutaj jeden to jest rozbudowa zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących, czyli budowlanki. To jest duży projekt, prawie 19 milionów złotych, w tym połowa dofinansowania z Unii Europejskiej. Drugi projekt to jest budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej. Myśmy tam dali około miliona złotych, ale cały projekt to ponad 3. I jeszcze taki projekt, na który zwrócę uwagę, to jest rewitalizacja, bo to już w obszarze bioróżnorodności, rewitalizacja Parku Jakuba Wagi. Ten park w okolicach ulicy Wojska Polskiego Nowogrodzkiej wymaga interwencji. Kiedyś przed wojną to było centrum, można powiedzieć, rozrywkowe, kulturalne Łomży. Tam mieszczaństwo łomżyńskie się przechadzało. Tam przybywali ludzie po to, aby słuchać koncertów. Naprawdę to wyglądało niezwykle atrakcyjnie. Prawdopodobnie zgodnie z koncepcją taką formę ma przybrać ten park obecnie. Oczywiście zostanie zmodernizowany, nowe ścieżki, nowe nasadzenia, oświetlenie, multimedia i tak dalej, i tak dalej. No wierzę, że to się uda. 2 miliony złotych przekazaliśmy z funduszy europejskich na ten park. 2 miliony dodało miasto Łomża, ale to jest dopiero etap pierwszy. Całkowita wartość to ponad 10 milionów złotych i wierzę, że naprawdę będziemy mieli fajne, atrakcyjne miejsce w Łomży.
1: No ale mówi pan o trzech takich projektach łomżyńskich, ale w imieniu samorządowców przemawiał wójt gminy Łomża Piotr Kłys. No i część ludzi się tak domniemuje, że to nie jest przypadek.
0: Wszyscy mówią, wie pan, już mi się śmiać chce trochę, że my Kłysa faworyzujemy w Urzędzie Marszałkowskim.
1: No mówi się nawet, że miałby być wiceprezydentem Łomży, jakby Dariusz Domasiewicz wygrał.
0: A to ciekawe, wie pan.
1: Takie plotki chodzą.
0: Ja muszę z panem się częściej spotykać, żeby się czegoś dowiedzieć. To jest interesujące. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. W każdym razie takie pogłoski mnie dochodzą, że dlaczego wy cały czas tego Kłysa faworyzujecie? My go po pierwsze nie faworyzujemy. On naprawdę ma dobrą politykę, współpracuje z samorządem województwa, nie robi żadnych tutaj sztucznych problemów. W wielu projektach jesteśmy razem. Także no,
1: to ładną rekomendację pan daje.
0: Tak, dobrą rekomendację daje, chociaż politycznie się różnimy oczywiście. To nie ulega wątpliwości. A dlaczego on wczoraj przemawiał w imieniu wszystkich samorządowców, bo pani prowadząca, pani dyrektor Departamentu Informacji jego poprosiła o to. No, to ja nawet jak później wyszedłem na scenę, to powiedziałem, że szanowni państwo, Kłys jest tutaj obok mnie, wójt Kłys jest obok mnie z tego względu, że pani dyrektor go wybrała i ładnie przemówił w imieniu wszystkich. Nie sądzę, żeby ktoś tam miał jakiś problem z tym.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki, jak to się mówi.
0: No niech będzie, dobra.
1: To już na koniec, panie marszałku, wakacje się zbliżają. Pewnie część naszych słuchaczy ma już plany na wakacje, część może się jeszcze zastanawia, dlaczego warto ten urlop spędzić w województwie podlaskim.
0: Myślałem, że pan zada mi pytanie o nasz pobyt w Bawarii, ale to następnym razem.
1: To może następnym razem.
0: Następnym razem, bo bardzo ciekawy i
1: no dobrze, tak już pan zapowiedział, to proszę powiedzieć, co tam w Bawarii było ciekawego.
0: Okej, dobra, to powiem w ten sposób. 25 lat taki jubileusz współpracy gminy Śniadowo i gminy Markelkofen w powiecie Dingolfing-Landau, powiat Dingolfing-Landau i powiat łomżyński współpracuje od 27 lat. Miałem możliwość zainicjowania tej współpracy, kiedy byłem wicestarostą, właśnie przed 27 laty. Przez te 27 lat przepięknie ta współpraca się odbywała mnóstwo wizyt po jednej, po drugiej stronie, ale to nie tylko polityków, ale też i przedsiębiorców, straży pożarnych, młodzieży. W tej chwili nowy prognostyk na rozwój z tego względu, że gmina Niederwichbach, jedna właśnie z powiatu Dingolfinglandau, chce zawrzeć porozumienie z gminą Miastkowo. Mieliśmy okazję przy okazji zlustrować tą gminę, porozmawiać z radnymi tej gminy i wójtem, i tam rzeczywiście jest zrozumienie i chcą z nami współpracować. I jest jeszcze jedna gmina, Mengkofen z powiatu Dingolfinglandau. Dla niej jeszcze nie mamy partnera z gminy z powiatu łomżyńskiego. Wkrótce go znajdziemy i już to będą, można powiedzieć, cztery partnerstwa funkcjonujące. A układają się naprawdę doskonale. Proszę porozmawiać. Ja mogę nie być obiektywny w tym wszystkim, bo kiedy byłem inicjatorem, zresztą zawsze jestem przy tych spotkaniach, mogę być nieobiektywny, ale każdego, kogo pan spyta, naprawdę ogromne zrozumienie, wspaniała integracja, pomoc, bo chociażby przywożą kiedy była zbiórka dla Ukrainy w powiecie łomżyńskim, to cały tir przyjechał z Bawarii. Jest jakaś potrzeba, chociażby łóżek szpitalnych, tego już jest coraz mniej oczywiście, bo my już nie potrzebujemy.
1: Ale to o tej współpracy na pewno będziemy rozmawiać jeszcze.
0: Jest tego dużo i naprawdę to funkcjonuje dobrze i będziemy tą współpracę rozwijać.
1: Tak, to na koniec. Dlaczego wakacje na Podlasiu?
0: Dlatego, że mam taki mały domek nad jeziorem Rejgrodzkim i od 30 lat tam bywam. Kocham to jezioro, można powiedzieć, i nie wyobrażam sobie, żebym tam wakacji nie spędzał. Także, ale nie tylko, bo jeżdżę też, praktycznie u mnie wakacje wyglądają rokrocznie tak samo. To jest jezioro Rejgrodzkie. To jest Gdańsk, w którym mieszka moja córka i tam zawsze jeździmy w momencie, kiedy otwiera się jarmark dominikański. Zachęca wszystkich państwa, doskonała atmosfera. I zawsze też wybieramy sobie z żoną jakąś destynację w naszym kraju. Jedziemy głównie do miasta regionalnego, dużego, i robimy sobie wypady. W tym roku będzie to Polszczyzna.
1: Tu stawiamy kropkę. Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. 7:09.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: Na antenie Maryla Rodowicz, futbol i o tym futbolu teraz właśnie będę rozmawiał z Wojtkiem Popugą, dziennikarzem TVP Sport. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Znam już praktycznie wszystkich ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Wczoraj Portugalia została wyeliminowana przez Hiszpanię, USA przez Belgię. Jeżeli chodzi o mecz Portugalia-Hiszpania, to nie wiem jak ty, ale ja spodziewałem się trochę więcej po tym meczu.
2: No tak, oczywiście na papierze to był chyba najciekawiej zapowiadający się mecz 1/8, taki można powiedzieć poniekąd przedwczesny finał, bo gdybyśmy takie oba zespoły zobaczyli w finale, oczywiście nie patrząc na drabinkę, bo drabinka sugerowała, że takiego finału być nie mogło, no to też byśmy nie byli specjalnie zaskoczeni, natomiast spotkanie rozczarowało. Jeszcze wydaje mi się, że ta pierwsza połowa była w miarę ciekawa, w miarę interesująca, bo tam te sytuacje bramkowe oba zespoły mimo wszystko miały. Portugalia była blisko, żeby zdobyć bramkę, przecież po jednym ze strzałów bodajże Nuno Mendesza piłka trafiła w poprzeczkę. Tak, druga połowa rozczarowała, no i gol rzeczywiście w 90 minucie. Natomiast tak z przekroju całego spotkania odnoszę wrażenie, że jednak to Hiszpania była tym zespołem ciut lepszym, jeżeli można byłoby kogoś wskazywać, kto mimo wszystko bardziej sobie zasłużył na zwycięstwo, na awans, no to jednak mimo wszystko była to drużyna Luisa de la Puente.
1: Czy Portugalia zawiodła na tych mistrzostwach, biorąc pod uwagę ogromną jakość tego zespołu?
2: No oczywiście, tak. Patrząc na to, jakim potencjałem ludzkim dysponowała Portugalia, zwłaszcza w ofensywie, mieliśmy pełne prawo liczyć na to, że to będzie drużyna, która zajdzie dalej. Trzeba było mieć przede wszystkim też na uwadze fakt, że to ostatni turniej tak chyba już na 99,9% Cristiano Ronaldo, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, ale Portugalia trochę wydaje mi się, że przypomina tą Portugalię z Euro 2024 Roberto Martineza, czyli drużyna, która wtedy też odpadła w ćwierćfinale, przegrała z Francją w karnych, wcześniej męczyła się okrutnie ze Słowenią, z którą też wygrała po karnych, i to była taka właśnie Portugalia, która nie do końca dojeżdżała. Co prawda do pewnego momentu wygrywała te mecze, ale w mało porywającym stylu. No i tak też było na tym mundialu, bo trudno sobie przypomnieć jakiś naprawdę dobry mecz Portugalii na tym turnieju. No ciężko tutaj mówić, że akurat można byłoby wyróżnić mecz na przykład z Uzbekistanem. Z Chorwacją bardzo solidne spotkanie, szczęśliwie wygrane. No ale tak, z przekroju całego turnieju na pewno Portugalia, od Portugalii można było oczekiwać więcej, a skończyło się na dużym rozczarowaniu.
1: Czy tak grająca Hiszpania ma szansę na Mistrzostwo Świata?
2: Myślę, że tak. No to nie jest oczywiście Hiszpania, która może porywa, o której będziemy dzisiaj mówić, czy to jest pewny kandydat do złota, ale gdybyśmy tak popatrzyli na wszystkie zespoły, które grają na tym turnieju, no to poza Francją chyba nie ma takiej drużyny, która można byłoby powiedzieć, że dojeżdża tak w 100% formą i w pełni przekonuje na tym turnieju. No nawet w Francji ten mecz z Paragwajem ostatnio też tak do końca nie wyszedł i to nie było jakieś zwycięstwo niesione w porywającym stylu, ale Hiszpania kto wie, no pamiętajmy, że na mundialu w RPA w 2010 roku też przecież te kolejne mecze, które wygrywała w drodze po złoty medal, nie wygrywała w jakimś porywającym stylu, to się kończyło zazwyczaj, a zawsze, praktycznie zawsze kończyło się na 1-0 w fazie pucharowej. Także można wygrywać i tak. O to chodzi na tych dużych turniejach. Nie liczy się styl, chodzi o wyniki, o to, żeby strzelić tą po prostu jedną bramkę więcej i wygrać.
1: Mówisz o tych drużynach, które dojeżdżają w 100%, ale mam wrażenie, że praktycznie każda gwiazda dojechała na ten turniej.
2: Tak, no to jest, można powiedzieć, taki trudno wskazać sobie drugi taki turniej w XXI wieku, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata czy Europy, żeby te największe gwiazdy były w takiej formie, przede wszystkim strzeleckiej, bo jak popatrzymy na klasyfikację strzelców Mistrzostw Świata, to można się złapać za głowę, że na tym etapie turnieju jest tylu piłkarzy już z tak pokaźnym dorobkiem bramkowym. No ta statystyka mówiąca, że pierwszy raz w historii Mistrzostw Świata zdarzyło się, żeby trzech piłkarzy na jednym mundialu strzeliło przynajmniej 7 goli, no to jest niesamowite. A przecież czwarty w klasyfikacji Kane ma 6 goli. Także te wyniki, te statystyki, te rekordy będą tylko śrubowane. Wydaje mi się, że z tych takich topowych gwiazd można byłoby się mimo wszystko więcej spodziewać, jeżeli mamy się już kogoś czepiać. To może Jamal, bo co prawda ma bramkę, ma chyba asystę na swoim koncie, ale wydaje mi się, że z przekroju całego turnieju można było ciut więcej oczekiwać, ale oczywiście trzeba mieć też z tyłu głowy to, że on przez 2 miesiące nie grał i trochę no jakby na innej świeżości wchodził w ten turniej niż nie wiem, niż Haaland, niż Mbappé, niż Kane czy Messi. Natomiast tak, no, ten turniej pod tym kątem jest niesamowity. Jest spora szansa na to, że po raz pierwszy od 1970 roku, a więc od po 56 latach przerwy, doczekamy się króla strzelców w Mistrzostw Świata, który strzeli przynajmniej 10 goli. No Messi czy Mbappé, do tego dorobku brakuje im tylko 3 goli.
1: To no, pamiętamy, czy te Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, gdzie żeby być królem strzelców, to wcale tych bramek nie trzeba było nie wiadomo jak dużo strzelić. 4 czasami wystarczyły, żeby ktoś był królem strzelców. No teraz widzimy, że ta forma jest. Norwegia, to jest zespół, który idealnie wstrzelił się z formą. I czy to może być zespół, który zaskoczy na tyle, aby tę Anglię pokonać i awansować do półfinału?
2: Tak, jeszcze kończę ten wątek wcześniej. Przecież na ostatnim Euro 2024 królami strzelców zostało 6 piłkarzy, którzy strzelili no tylko 3 gole, a mamy już 7. Także tak, jest tutaj znacząca różnica, natomiast no, Norwegia to był taki najbardziej spodziewany czarny koń i rzeczywiście czarny koń, który w 100% się sprawdza już teraz bez względu na końcowy wynik. Na pewno Norwegia stać na to, żeby pokonać Anglię. Skoro wygrała z Brazylią, no to może i wygrać się z Anglią. Oczywiście na tym turnieju wydaje się, że Anglicy są w trochę lepszej dyspozycji i oni cały czas tutaj będą faworytem tego meczu. Ale Norwegia mimo wszystko też, tak sobie myślę, z jednej strony niby czarny koń, z jednej strony niby większość chyba się spodziewała jakiegoś dobrego wyniku, a z drugiej strony jednak z każdym kolejnym meczem oni bardzo pozytywnie zaskakują. Z tą Brazylią, no to też z jednej strony historia była niby po ich stronie, bo przecież to jest niebywałe, że Norwegia to jest jedyny w historii zespół, z którym Brazylia nigdy nie wygrała, a mierzyła się z 90, miała 91 rywali naprzeciw siebie w historii i tylko z Norwegią nigdy nie wygrała, to jednak mimo wszystko ma to jakiś historyczny wymiar, że taka Norwegia jakby z historycznego punktu widzenia przeciętna drużyna eliminuje z turnieju Brazylię i oczywiście jest na fali, może pójść za ciosem, może tą Anglię wyeliminować, może znowu kolejne gole dorzucić Erling Haaland, ale cały czas tutaj jednak bym stawiał mimo wszystko w roli faworyta Anglików, no ale ta Norwegia, ta generacja piłkarzy, no jest niesamowite, że rzeczywiście to nie był przypadek, że ona tak w cuglach wygrała tę eliminację, gdzie przecież 2 razy rozbiła Włochy, bodajże 3-0, 4-1, nawet jeżeli mówimy o Włochach w kryzysie, to jednak no nie wygrywa się z taką drużyną przez przypadek 7-1 w 2 meczu i że to wszystko miało rzeczywiście przełożenie na turniej, że ci piłkarze trafili z formą, no i że są już w najlepszej ósemce. To też jest ciekawe, że Norwegia pierwszy raz w historii jest w ćwierćfinale dużego turnieju, nie tylko mistrzostw świata, ale w ogóle.
1: Tak patrząc na tę Norwegię, to tak się zastanawiam, tak myślę, że to, co gra teraz na tych mistrzostwach Haaland, to, co gra Odegaard, to zawsze właśnie dokładnie tego oczekiwaliśmy od Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego.
2: No można tą reprezentację jakoś porównywać na przykład z tą naszą kadrą z Euro 2016, ale z tym zastrzeżeniem, że gdyby tak na przykład porównywać 1-1 Haalanda do Lewandowskiego i Odegaarda do Zielińskiego, no to pamiętajmy, że jednak na Euro 2016 Zieliński nie był piłkarzem pierwszego składu. Tu z kolei Odegaard też nie do końca jest w jakiejś super formie, bo no gdyby tak popatrzeć na statystyki same, no to się tam liczby zgadzają, on ma 3 asysty, on potrafi posłać kluczowe podanie w meczu, ale z drugiej strony jest już o tych minusów, jeżeli chodzi o grę piłkarza Arsenalu. Tu przede wszystkim olbrzymią różnicę z przodu robi Haaland, który też taką dobrą sprawę wielu sytuacji do strzelania goli nie potrzebuje. On bodajże na tym mundialu oddał 19 strzałów i z tych 19 strzałów 7 zamienił na gola, to jest mniej więcej 40%, także to jest niesamowita skuteczność. No i stąd też te bardzo dobre wyniki Norwegów się biorą.
1: Dzisiaj Szwajcaria zagra z Kolumbią, Argentyna z Egiptem. Jakie typy?
2: Argentyna raz, bo Egipt na tym mundialu, patrząc na dyspozycję tego zespołu, na drużynę Hossama Hassana, i gdyby tak na przykład ją zostawić z Capo Verde, no to gdyby tak do takiego meczu miał dojść, to może i Capo Verde byłoby delikatnym faworytem, tam gdzie dzisiaj Argentyna wcale nie mierzy się z zespołem, który jest mocniejszy od tego zespołu, z którym mierzył się rundę wcześniej. Także tutaj przy Argentynie myślę, że nie będzie większego znaku zapytania. To raz. Chociaż też no, może nie mam myśli, może nie trzeba się znowu spodziewać jakiejś wysokiej wygranej. A jeżeli chodzi o Kolumbię i Szwajcarię, oba zespoły bardzo pozytywnie na tych mistrzostwach, ale Kolumbia to może być taka drużyna, która może bardzo mocno jeszcze namieszać, która według mnie jest faworytą ze Szwajcarią i która może też zaskoczyć w kolejnym ewentualnym meczu, jeżeli oczywiście ogra Helwetów Argentynę. Bardzo dobra przede wszystkim postawa Kolumbijczyków na tym turnieju w defensywie.
1: A jak w ogóle oceniasz poziom tych mistrzostw świata? Bo wiele było głosów, takich krytyki na temat tego mundialu, ale już kilka takich naprawdę meczów na bardzo fajnym, wysokim poziomie mieliśmy.
2: Tak, ja jestem, powiem szczerze, zadowolony z tych mistrzostw, jeżeli chodzi o poziom. Początek może nie bardzo mnie do końca przekonywał, jak być może bardziej przez pryzmat takiego nastawienia tego, że ten turniej 48 reprezentacji, nie ma reprezentacji Polski, te mecze po nosach i tak dalej. I tak czasami człowiek może podchodził do tego wszystkiego mimo wszystko sceptycznie. Ale tak, no, faza grupowa była całkiem przyzwoita, ale faza pucharowa, no to jest znakomita, bo praktycznie każdy mecz w fazie pucharowej, jeżeli nie do końca spełniał oczekiwania pod kątem takiego poziomu sportowego, no to ma w zasadzie jakąś historię. Nawet można powiedzieć mało widowiskowy, nudny mecz Kanady z RPA, no ale z drugiej strony historyczna wygrana Kanady w fazie pucharowej. Pierwszy gol w historii Mistrzostw Świata na tym w 1/16, bo to był pierwszy mecz w ogóle 1/16. Gol w 90 minucie, ale wiele innych wspaniałych meczów. Anglii z Demokratyczną Republiką Konga, no Belgii z Senegalem, Argentyny z Capo Verde i tak dalej. Także ta faza pucharowa naprawdę myślę, że bardzo się może się podobać. Dużo emocji, dużo goli. Wiele takich spotkań, gdzie drużyna przegrywa, a ostatecznie wygrywa te spotkania i przychodzi do kolejnego etapu rozgrywek. Także tak, także myślę, że na razie ten Mundial 2026 stoi na dobrym poziomie, po prostu.
1: Wojciech Papuga, dziennikarz TVP Sport, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
1: To był Twój początek dnia, ale jeszcze nie do końca, bo no muszę z Państwem się pożegnać, tak? Więc nie tak szybko. Dziękuję bardzo, że byli Państwo z nami. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Mamy wtorek, 7 dzień lipca. Słońce wstało o godzinie 4:14, a zajdzie 2 minuty przed godziną 21. Imieniny obchodzą dzisiaj Antoni, Józef i Lucjan. Dzień będzie trwał 16 godzin i 44 minuty. Jeśli chodzi o pogodę, to odpoczywamy od upałów. Dzisiaj słońca nie będzie, wręcz przeciwnie, będą szare chmury nad naszymi głowami. Jeśli chodzi o temperaturę, to około 18 stopni i możemy spodziewać się deszczu na posterunku. Cały czas jest z nami Bartek Święciński, który raz jeszcze mówi Państwu dzień dobry.
2: Tak, raz jeszcze mówię Państwu dzień dobry, walczymy dalej.
1: Walczymy dalej i zapraszamy na rozmowę o godzinie 9:30, tak, jak codziennie.
2: 9:30, moim gościem będzie Maciej Porysewicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, a rozmawiać będziemy o tym, co dzieje się w MPWiK-u, bo jesteśmy praktycznie rok po tym dużym skażeniu wody w mieście, gdzie w wielu miejscach woda była niezdatna praktycznie do niczego, więc będę pytał, co się zmieniło od tamtego czasu, jak zmieniło się funkcjonowanie MPWiK-u, jakie inwestycje poczyniono, co zakupiono, co zrobiono, żeby takiej sytuacji nie było. Będę też pytał o to, czy w Łomży nie ma problemów z wodą ogólnie, dostępu do wody, bo wiemy, że już są takie samorządy, gdzie ten problem jest, że wody praktycznie jest bardzo mało, więc tych tematów trochę się uzbierało, będzie o czym rozmawiać.
1: Tym bardziej, że za chwilę wracają upały i znowu będziemy korzystać z tej wody. Na ogródkach będziemy podlewać swoje trawniki, swoje kwiaty.
2: I pić wodę z kranu.
1: I pić wodę z kranu. I właśnie.
2: Od tego czy zaczniemy można, może. Czy w ogóle można pić wodę z kranu w Łomży, czy nie?
1: Otóż to, więc zapraszamy serdecznie na godzinę 9:30. Bartek będzie rozmawiał ze swoim gościem. Będzie nim, tak jak mówił prezes MPWiK-u w Łomży. Wcześniej zrobimy konkurs na dobry początek tego dnia, na dobry początek wtorku. Katarzyna Polewko, witajcie, jesteśmy dziś razem do godziny 15:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.

Już prawie 18 minut po godzinie 9, a to na naszej antenie oznacza jedno, czas na konkursy telefoniczne. Dzisiaj 7 dzień lipca, a jeśli lipiec, to wakacje. Jeśli wakacje, to na myśli mamy tych najmłodszych i właśnie dla dzieci mamy dzisiaj książkową propozycję od wydawnictwa Jedność dla Dzieci, Cuda Pana Jezusa, czyli biblijna zdrapywanka. Dowiedz się więcej o cudach, jakich dokonał Pan Jezus. Posłuchaj, jak zmienił wodę w wino, nakarmił 5000 ludzi i uzdrowił chorych. Poznaj Jego nieskończoną miłość i moc. Rozwiązuj kolejne zadania, zdrapując wierzchnią warstwę farby za pomocą patyczka dołączonego do tej książki. Trzymam tę książkę w dłoni. Przyznam szczerze, że jest bardzo przyjemna dla oka. Wartość też jest wyjątkowa, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to telefony w dłoń. Przypomnę numer 512 123 502 i drugi numer 512 123 503.

0: I jako pierwsza do naszego studia dodzwoniła się pani Wanda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd pani Wanda do nas dzwoni?
1: A z Łomży.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Z kim będziecie zdrapywać te właśnie cuda Pana Jezusa, czyli biblijną zdrapywankę?
1: No, wnuczulkę mam.
0: Z wnuczką. Jak wnuczka ma na imię i ile ma lat?
1: Nelusia 8.
0: 8, no to już poważny wiek, można by powiedzieć. Jakie macie plany na wakacje?
1: No, już troszkę byliśmy, troszkę jeszcze tam będziemy, także jakoś tam będzie.
0: Nie będziecie się nudzić, czekacie na słońce?
1: Nie.
0: Czekacie na słońce?
1: Tak, czekamy. No trochę byliśmy na słońcu, troszkę będziemy jeszcze.

0: Także okej. Okay.
1: I te słońce też do nas wróci pod koniec tygodnia, więc jeśli ktoś jest miłośnikiem lata, to absolutnie znowu będzie mógł poczuć te gorące promienie. Pani Wando, serdecznie pozdrawiamy, do usłyszenia, dobrego wtorku.
0: Do widzenia, dziękuję.

0: ciebie tu.
1: A to oczywiście Wilki na antenie Radia Nadzieja na zawsze i na wieczność. Gość Bartka Święcińskiego jest już w naszym studiu, a dziś to Maciej Borysewicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. I na tę rozmowę z gościem dnia zapraszamy już za 4 minuty.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Maciej Borysewicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, radiosłuchaczy Radia Nadzieja i też rozumiem, widzimy się przez kanał YouTube, także też pozdrawiamy naszych obserwujących.
1: I jesteśmy też na Facebooku nawet.
2: O, no to już full wypas.
1: Coraz więcej miejscowości w Polsce zmaga się z przeciążeniem sieci wodociągowych i spadkami ciśnienia. No, w wielu gminach sieć wodociągowa pracuje na granicy wydajności. Samorządy zapowiadają możliwe ograniczenia w poborze wody. Czy w Łomży taki problem istnieje? Czy w Łomży będą mieszkańcy musieli ograniczać trochę to wydatkowanie tej wody, używanie tej wody?
2: Znaczy są dwie kwestie. Pierwsza kwestia to tak bardzo krótko, ogólnie powiem światowa, tak, globalna, tak, że oszczędzać wodę trzeba, bo tej wody wszędzie będzie brakowało jako... Prawda, nasi obywatele, którzy są świadomi, chcą no, być zgodnie z naturą, ale też z tymi zagrożeniami globalnymi, to tak, trzeba tą wodę oszczędzać i to jakby bezwzględnie my to popieramy. Natomiast jeżeli chodzi już technikalia, to mieszkańcy Łomży mogą być spokojni. Nasze ujęcia wody, które eksploatujemy, czyli Rybaki i Podgórze, są to ujęcia, które pochodzą no, jak gdyby z tych złóż takich bardzo głęboko położonych, tych cieków wodnych i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że badania, które były robione, jak uruchamiano te ujęcia, pozwalają mniej więcej prognozować, że jeszcze na kilkadziesiąt lat one wystarczą. Oczywiście Rybaki to jest takie ujęcie, które historycznie jest najstarszym w Łomży. Zresztą wokół tej ulicy też odkrywamy ślady tej działalności wodnej historycznej w naszym mieście. Natomiast Podgórze, przypomnę, zostało mniej więcej uruchomione 20 kilka lat temu, jako właśnie ujęcie, którego poszukiwaliśmy. Więc my zdajemy sobie sprawę, że jeżeli nawet mamy tej wody na 40 czy 50 lat, kolejni, że tak powiem, moi następcy czy kolejne pokolenia będą tej wody musiały szukać. Mamy kierunki mniej więcej, bo mapy te geologiczne są robione na bieżąco, takie operaty. Mniej więcej wiemy, w którym kierunku należałoby jej szukać i pewnie za te 10-15 lat należałoby takiej wody szukać na wypadek. Mamy jeszcze trzecie ujęcie rezerwowe, o którym nie mogę za bardzo mówić, bo ono, jak sama nazwa wskazuje, jest rezerwowe na wypadek jakiegoś kryzysu. Więc jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi o ciśnienie i o ilość wody, mieszkańcy Łomży są na te 30-40 lat na pewno zabezpieczeni i mogą śmiało z tej wody korzystać. Zresztą te, jak państwo wiecie, ograniczenia w mieście nie są wprowadzane, tak jak w okolicznych gminach, no bo gminy mają swoje ujęcia wody, jakby ciśnieniowo czy ilościowo dużo mniejsze niż Łomża. I też jest inna technikalia jakby używania tej wody. Proszę pamiętać, że te okoliczne gminy to nie tylko domy i ogródki, prawda, i trawa do podlewania w dużych ilościach, ale przede wszystkim gospodarstwa rolne, więc jakby tam ten zużycie wody jest dużo większe, więc no też naturalnie trzeba brać to pod uwagę. Natomiast uspokajam, jeżeli chodzi o Łomży, to te zasoby są wystarczające.
1: Czyli myć się można, a czy można pić wodę?
2: Nawet należy, bym powiedział. Należy. Tak.
1: Tym bardziej jak upały wrócą. A czy pić wodę z kranu w Łomży można?
2: No pewnie, że tak. I tą wodę zawsze można było pić. To, że czasami, co jest rzeczą naturalną i wszędzie się to zdarza, w całej Polsce i czy w okolicy i jak państwo czytacie, bądź gdzieś tam usłyszycie, no po prostu to się zdarza i jak pojawiają się czasowe spadki wielkości, bo ja bym chciał też, żebyśmy używali takich nomenklatury ustawowej, bo ktoś mówi woda skażona, to są
1: czyli
2: bardzo
1: nie woda skażona, ale
2: słowa.
1: Tymczasowe obniżenie jakości.
2: Oczywiście, tak jest w rozporządzeniu i tak jest w ustawie. Woda albo spełnia jakościowe wymagania, albo nie spełnia, jest zero-jedynkowo. To nawet biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w zeszłym roku na no, w ograniczonym obszarze też trzeba dodać, to nie ma wpływu na jakość tej wody, ponieważ jakość wody naszej w kranach jest niezależnie badana. To nie jest tak, że ja sobie państwu mówię, czy ta woda jest dobra, czy niedobra, bo może mam w tym jakiś interes. Nie. Służby państwowe, Sanepid, Ministerstwo Zdrowia, nasze wewnętrzne laboratorium, które jest niezależne od prezesa, wszystkie te jakby instytucje czy procedury, które są w przepisach, jakby badają tę wodę w stanie ciągłym, tak? Więc my wiemy, czy ta woda jest, czy nie jest. Jeżeli nie jest, no to tak jak mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, mamy ustawowy termin na przywrócenie tej wody do właściwych parametrów, a przywrócenie, no wiadomo, jest po prostu procedurą też nam znaną, to jest czyszczenie się sieci płukanie, sieci chlorowanie.
1: No i jeżeli chodzi o chlorowanie, to ona jest teraz bardziej chlorowana jak wcześniej?
2: Nie, absolutnie. My, biorąc też pod uwagę, no,
1: bo w zeszłym krytykę, roku, w lipcu, kiedy tak, była cała ta tak, sytuacja, to były pomysły, tak, żeby ją bardziej chlorować już na zawsze.
2: To znaczy tak, uruchomiliśmy wtedy chlorowanie sieci i to chlorowanie nadal jest utrzymywane. Tylko chlorowanie może być maksymalne lub minimalne. To znaczy ustawa wskazuje rozporządzenie na maksymalny pułap jakby zawartości podchlorynu sodu, już tak nie wnikając w szczegóły, do 0,3 jednostki. Więc tyle moglibyśmy, ale te 0,3 to jest bardzo odczuwalne. Tak jak mówię, ta duża fala krytyki, zresztą słusznej, bo mieszkańcy mieli prawo czuć się no jakby zdziwieni tym, że czuć ten chlor i że ta woda jest w zapachu i w barwie i w smaku jakby niedobra. No jakby to też jest ciekawostka na marginesie, że rozporządzenie w tym temacie się nie wypowiada. To znaczy woda ma spełniać określone parametry, ale smak, barwa, gęstość, mętność to jest rzecz, no powiedzmy, akceptowalna bądź nie przez odbiorcę. Taki jest wymóg. Natomiast zmniejszyliśmy to po tych właśnie apelach, prośbach, słowa krytyki mieszkańców do minimum i w tej chwili na wszystkich tych punktach badania mamy 0,1, więc to jest jakby no 0,3 a 0,1, więc to jest duża różnica.
1: No bo ona do pewnego czasu nie była w ogóle chlorowana,
2: ona
1: tak?
2: W ogóle nigdy nie była chlorowana i no ja nie chcę komentować tego, tak? W całej Polsce, w 90% dużych miast i w większości mniejszych, czy gmin, czy miast, woda jest chlorowana i to jest rzecz, która się dzieje nie ostatnio, tylko od 50, od 60 lat, zresztą państwo wiecie, jeździcie też po świecie, na całym świecie woda jest chlorowana. Dlaczego? Bo to jest do tej pory jakby najbardziej bezpieczny dla zdrowia i jedyny sposób na zabezpieczanie sieci przed ewentualnymi jakimiś mikrozarazkami, bakteriami, czy jakimkolwiek innym skażeniem. Powiem więcej, to właśnie o czym za chwilę jeszcze powiemy, ta nowa dyrektywa, nowa ustawa i nowe rozporządzenie wprowadza dodatkowe parametry badania tej wody, cały czas właśnie wskazując nawet na to, żeby stosować dopuszczalne metody albo chlorowanie, albo ozonowanie, natlenianie wody.
1: Ale w smaku się zmieniła trochę. Ja jako wieczny fan wody z kranu, to muszę przyznać, że jest trochę gorsza.
2: No, pewnie to jest kwestia do oceny. I ja powiem tak.
1: Nasza ale w porównaniu woda na przykład do być Warszawy, czy nawet jak właśnie byłem w Nowym Jorku, to tam masz wrażenie, że jesteś na basenie.
2: Tak, tak, dokładnie tak. Ja powiem tak, oczywiście ta jakość się poprawiła w stosunku do tego, co było rok temu, ale ja mam jeden dylemat. Ja jestem prezesem, ja odpowiadam za to jednoosobowo, karnie, cywilnie i zawodowo. Czy woda ma być w Łomży smaczna, czy ma być bezpieczna? No i ja jakby jestem zwolennikiem i takie mam obowiązki i tak ustawa na mnie to nakłada, ale też i właściciel, i rada nadzorcza, woda w Łomży ma być bezpieczna. Dopiero na drugim miejscu ma być smaczna, więc no zawsze jest ten dylemat.
1: No to jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, no to jest Unia Europejska też mocny nacisk kładzie, jeżeli chodzi o jakość wody, między innymi ta dyrektywa, którą tak pan jest tutaj ma tak przygotowaną,
2: pozwoliłem sobie
1: w formie
2: przynieść
1: takiej ulotki.
2: Tak, tak. W formie takiej książeczki, ja oczywiście tutaj panu redaktorowi zostawię, ale wszystkich zainteresowanych odsyłam do naszej strony internetowej, na której ta cała broszura jest umieszczona. To jest broszura Ministerstwa Infrastruktury, ale opracowana we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, przede wszystkim z Sanepidem. W czerwcu tego roku weszła w życie nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i wraz z nią nowe rozporządzenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. I to jest implementacja unijnej dyrektywy i to rewolucjonizuje w dużym stopniu sposób właśnie funkcjonowania jakby no tej gospodarki wodociągowej w naszym kraju.
1: W jaki sposób?
2: Przede wszystkim wprowadza nowe obowiązki dotyczące właśnie monitorowania jakości tej wody. My to monitorowanie do tej pory prowadziliśmy w oparciu o stare przepisy, właśnie chociażby ten stały monitoring, badania, laboratorium, ale były to pewne tylko w ograniczonym zakresie parametry właśnie, czy są obecne bakterie z różnych grup, czy woda jakby zawiera odpowiednie wartości tych mikroelementów i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili ze względu na to, że wiemy, jakie nowe są zagrożenia, jakie nowe mogą być próby skażenia wody, więc wprowadzono całkiem nowy zestaw promieniotwórczych pierwiastków, które należy badać. Tego, czy woda zawiera plastik, metale ciężkie, tego nie było. Więc to będziemy badać, więc to jeszcze jakby zwielokrotni to poczucie bezpieczeństwa. Do tego oczywiście wprowadzono obowiązek monitorowania sieci. My będziemy w przyszłym roku musieli zorganizować duży przetarg na jakby zmonitorowanie tej sieci, czyli budowę takich punktów pomiaru dotyczących przepływu wody, w jakich kierunkach one płyną, pod jakim ciśnieniem, gdzie są straty wody, bo też Unia oczywiście właśnie, nawiązując do tego, co mówiliśmy na początku, że mamy tu wodę oszczędzać, oczekuje, że my będziemy składać cały czas takie raporty, ile wody tracimy na ujęciach, czy wiemy, w którym miejscu i o której porze wybuchła awaria, bo te awarie, które widzimy, to my je natychmiast usuwamy, prawda, jak te rury pękały. Natomiast są takie mikroawarie, które dzieją się gdzieś tam w ziemi i tego nie widać, a ta woda ucieka, prawda? Więc to jest kolejny temat, monitoring sieci. Oczywiście obowiązkowe wprowadzenie biuro obsługi klienta elektronicznego, nazwijmy to w ten sposób, że każdy obywatel będzie mógł, czy przez stronę internetową, czy za pomocą aplikacji, wejść na swoje konto i sprawdzić, prawda, jak u niego wygląda ta woda, jaki skład, czy jaką jakość ma w jego tym konkretnym punkcie odbioru. Ile tej wody
1: zużywa. To wy jeszcze tego wszystkiego nie wprowadziliście. Jest jakiś deadline na to, żeby te wszystkie
2: Tak, ten deadline jest, powiedzmy, mamy na to 3-4 lata, bo mamy poszczególne etapy robić co roku. Te wszystkie zobowiązania i wymogi, które w tym roku, do końca tego roku, my już mamy za sobą, ponieważ no, wiedzieliśmy, znaliśmy projekt tej ustawy i rozporządzenia, zaczęliśmy to stosunkowo wcześniej, więc w tym roku wymagana jest dokumentacja, czyli ocena, analizy ryzyka, plan bezpieczeństwa wody, rzeczy związane z wprowadzeniem tych pomiarów, więc też podpisaliśmy umowę z nowym laboratorium, które właśnie te metale ciężkie i pierwiastki promieniotwórcze będzie dla nas badało, więc na ten rok mamy wszystkie elementy prawne załatwione. W przyszłym roku właśnie mamy zamiar wprowadzić monitoring sieci i stopniowo co roku nowe elementy do naszych inwestycji, a docelowo w przyszłości też jeden system wodomierzy radiowych w całym mieście, które będą same się sczytywały i przesyłały informacje do centrali, do bazy, tak? Czyli już taka pełna nowoczesność.
1: Pieniądze są na to z jakichś programów rządowych, czy samorząd musi po prostu sięgnąć do kieszeni?
2: Ja powiem tak, oczywiście to jest temat drażliwy, no ale ja muszę to powiedzieć, bo ja patrzę na to z punktu widzenia zarządzającego instytucją. My nie mamy pieniędzy, sytuacja jest bardzo ciężka. Z czego ona wynika? No z jakby z takiej politycznej kalkulacji, to znaczy bez względu na opcję, która rządzi, bo ten temat jest, ciągnie się już od wielu lat, my nie możemy ustalić ceny za wodę. Woda w Polsce, cena wody za, powiedzmy, za dostawę i za odprowadzanie ścieków jest ustalana odgórnie przez instytucje centralne, w tym przypadku Wody Polskie. Więc jeżeli my udowodniamy, że koszt wyprodukowania tej wody i koszt oczyszczenia metra ścieków wynosi X, a dostajemy jedną drugą X, bo taka jest decyzja polityczna centrali. Przypomnę, że były pomysły, że woda w Polsce ma być za darmo. Całkiem niedawno, no to nie ma nic za darmo, znaczy no ktoś tą wodę musi wyprodukować, wyciągnąć, to są ogromne pompy, to jest elektronika, elektryka, to są rachunki za prąd, ktoś, przecież to są dziesiątki ludzi, my pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pogotowie wodociągowe i tak dalej, no ale nic, więc no z założenia jesteśmy na stracie. No nie mamy tak jak niektóre inne przedsiębiorstwa, gdzie te ceny same dyktują, prawda? W związku z tym tych pieniędzy nie mamy, no ale nie możemy usiąść i się rozpłakać, trudno, prawda? Więc staramy się prowadzić taką gospodarkę, żeby zachowywać bezpieczeństwo funkcjonowania firmy, płynność, nawet nadpłynność finansową i wszystkie środki, które uda nam się wygospodarować, przeznaczamy na inwestycje i są pewne możliwości, chociażby to, o czym mogę powiedzieć, się pochwalić. Pozyskaliśmy w ramach rządowego programu grantowego Cyberbezpieczne Wodociągi 1 200 000 zł, takiej jednorazowej dotacji bezzwrotnej na wybudowanie najnowocześniejszej, można powiedzieć, bo tak to będzie, serwerowni z nowymi serwerami, komputerami i całą to zarządzanie, powiedzmy, informatyczne całej sieci i całej oczyszczalni i całej firmy, właśnie na przykład przed zagrożeniami hakerskimi, będziemy już wyodrębnieni, więc to, na to byśmy pieniędzy nie mieli, udało się
1: pozyskać. Ale na inne rzeczy musicie skądś mieć pieniądze, no to podejrzewam, że no, mieszkańcy będą musieli zapłacić.
2: Znaczy, my ustaliliśmy cenę i zawsze tak jest cena ustalana na co najmniej 3 lata. Przypomnę, że ta cena była ustalona powiedzmy rok temu, więc jeszcze ten rok i przyszły to jest ta stała cena, prawda? Za powiedzmy te 12, 13, 14 miesięcy będziemy musieli wystąpić do Wód Polskich z taką nową procedurą taryfową i oczywiście to będzie, że tak powiem, no ja bym liczył na, ale to nie jest moja decyzja, więc pewnie... Nie wiem, proszę mi przypomnieć, to będzie rok wyborczy czy nie?
1: Może być,
2: nie, ale później będą wybory też samorządowe.
1: No
2: więc
1: lata,
2: pewnie ta decyzja będzie korzystna dla obywateli. W związku z tym pozyskujemy, dzięki na przykład współpracy z miastem Łomża, ponieważ miasto Łomża jako nasz właściciel, ale spółka, więc my musimy sami się finansować, ale też nam pomaga, bardzo nam pomaga. I środki na przykład z ochrony cywilnej, obrony ludności, które miasto pozyskuje, duża część idzie też na nasze potrzeby. W zeszłym roku z tych środków zakupiliśmy bardzo potrzebną lampę UV na ujęcie rybaki. Do tego kupiliśmy chlorator, czyli takie specjalistyczne urządzenie na wypadek awarii. W tym roku będzie beczkowóz taki ogromny, też z lampą UV nowoczesny. Plus do tego no takie urządzenie zwane na wypadek no, działań jakichś takich kryzysowych paczkowarka do wody, czyli my będziemy mogli no taką, powiedzmy, umówmy się, jakąś linię produkcyjną wody w workach uruchomić, żeby szybko ją wydawać. Plus czyli, do tego magazyn obrony cywilnej.
1: Czyli takie inwestycje, które mają wpłynąć na zapewnienie bezpieczeństwa
2: tak,
1: wodnego
2: podstawa,
1: w ramach kryzysu.
2: To jest podstawa. To jest podstawa. Taka jest w tej chwili no, potrzeba. No bo widzimy, co się dzieje. Znaczy, my funkcjonujemy jako infrastruktura krytyczna. Ilość komunikatów, ilość alertów, ilość rekomendacji, które ja codziennie otrzymuje zarządzanie kryzysowego z ABW, z RCB, to znaczy państwo o tym nie wiecie,
1: czyli,
2: ale to trwa, to
1: czyli
2: się dzieje.
1: MPWiK jest ofiarą częstych ataków hakerskich, różnego rodzaju ataków?
2: Ofiarą na szczęście nie jest, bo nie było, że tak powiem, żadnej skutecznej akcji, ale na pewno celem. Infrastruktura krytyczna w Polsce, to znaczy nawet ostatnio, nie wiem, ze 2 dni temu minister obrony narodowej wypowiadał się na temat tych możliwych ostatnio potencjalnych ataków Federacji Rosyjskiej.
1: To premier mówił.
2: Premier. Federacji Rosyjskiej na Polskę. I tam były różne elementy, w tym było wprost powiedziane wojna hybrydowa, ataki i prowokacje na infrastrukturę krytyczną, w domyśle na ujęcia wody, bo w okresie wakacyjnym, jak mamy teraz, no to przecież nikt nie będzie ciepłownictwa atakował. Atakuje się prąd, linie przesyłowe energetyczne i wodę, bo woda jest źródłem życia, bez wody nas nie ma. W związku z tym my o tym wiemy i to trwa. I dlatego chlorowanie, dlatego ochrona ludności, obrona cywilna, dlatego zakup zapasów, dlatego paczkowarka, bo my musimy być przygotowani na nie daj Boże coś. Ja mam nadzieję i wierzę w to, że się nigdy nic nie wydarzy, no ale mamy takie dzikie czasy, jakie mamy, więc my musimy być przygotowani.
1: To czy dzisiaj Łomża jest bezpieczna, jeżeli chodzi o dostawy wody w razie jakiegoś niebezpieczeństwa,
2: tak,
1: jakiegoś kryzysu?
2: Tak, myślę, że tak. Oczywiście chciałbym więcej. Nie jedną beczkę, a 2 beczki. Nie jedna paczkowarka, a 2. Przenośny taki kontenerowy zestaw do utylizacji, znaczy do utylizacji, do może złe słowo, do jakby pozyskiwania, neutralizacji bakterii z brudnej wody, na przykład, żeby moglibyśmy korzystać z rzeki. Taki zestaw kontenerowy, modułowy, stawiamy przy Narwi, pobieramy wodę z Narwi, no i ona po tym całym procesie jest na przykład zdatna do picia. To wszystko jest, ten sprzęt jest, tylko to oczywiście są miliony euro, więc jest potrzeb wiele, ale jesteśmy przygotowani. Nie chcę mówić, bo jakby wyciągając jakieś pozytywy z tych sytuacji, które były w zeszłym roku, no to jest to doświadczenie. Nie? To no, tego nikt nam nie zabierze.
1: To od tego wydarzenia, kiedy jakość wody spadła.
2: No, tak. Dobrze, możemy się umówić, że woda była no, skażona.
1: Skażona.
2: Tak.
1: To dziękuję. Była woda skażona. To jak od tamtego czasu zmienił się MPWiK?
2: Bardzo. W sensie i technologicznym, i proceduralnym, i mentalnym, i no... Wie pan, jak zarządza się jakąś jednostką i zbiera się to doświadczenie, to ta właśnie stal wykuwa się w ogniu, tak? No, zresztą pan pamięta, panie redaktorze, bo i Radio Nadzieja bardzo pomagało nam, relacjonowało te wszystkie sytuacje. No ja się dużo nauczyłem, tak? I nawet jak się zdarzają takie sytuacje, powiedzmy gdzieś w okolicy, czy nawet w dalszym takim okręgu w innych województwach, to poszczególni prezesi, czy zarządzający też do nas dzwonią, do mnie dzwonią, bo wiedzą, że my to przyszliśmy, tak? Pytają się, jakie mieliśmy wnioski, jakie procedury wdrożyliśmy, co można poprawić. Także my się tą wiedzą dzielimy i myślę, że nas wszystkich to nauczyło, bo wtedy wszyscy współpracowaliśmy, i wojsko, i przede wszystkim zarządzanie kryzysowe, i straż pożarna, i spółdzielnie mieszkaniowe, i MPGKiM. I my się do tej pory spotykamy przy okazji jakichś tam narad i rozmawiamy o tym, co było, co można jeszcze poprawić. I jakby, nie daj Boże, znowu się to powtórzyło, no to już wiemy, jak działać. Nie?
1: To macie tak, i nowe procedury, infrastrukturę, jakąś technologię nową, tak to wszystko
2: mamy
1: poszło.
2: Zabezpieczone ujęcia lampami UV, chlorujemy w stopniu minimalnym sieć. W przyszłym roku planujemy zakupić dodatkowe lampy UV właśnie na sieć, czyli montować je w takich miejscach, powiedzmy to się krańcówki nazywa, gdzie woda już nie ma gdzie odpłynąć, jest koniec sieci i ta woda w końcówkach zagniwa. I tam chlor nie dochodzi, bo chlor musi się rozprowadzać równomiernie, więc woda musi krążyć, tak, w krwiobiegu, czy tam w wodociągu. Więc tam chcemy właśnie montować też lampy UV. Natomiast jakby jedno zdanie, skąd się te skażenia biorą? Państwo musicie sobie zdać sprawę, że my mamy ponad 200 kilometrów w Łomży, bardzo gęstej, bo jesteśmy w gęstej zabudowie sieci wodociągowej i my nie jesteśmy w stanie wyłapać, gdzie ktoś w danym miejscu, w nocy, nie w nocy, wieczorem, na przykład kopie koparką. No są różne budowy, ludzie budują domy, kładą firmy sieci światłowodowe, cały czas coś, jak państwo widzicie, w Łomży się dzieje. I wystarczy, że ktoś błychą tą koparki, walnie w naszą sieć i się nie przyzna, bo tak było powiedzmy chyba 6 czy 7 lat temu takie duże skażenie, bo ktoś walnął koparką i się nie przyznał i zatkał wyciek brudną szmatą. No to ja mogę tylko się rozpłakać, ale ja nie mam na to wpływu.
1: To i teraz też tak mogło być, te rok temu? Bo do tej pory nie znacie przyczyny,
2: nie
1: tak?
2: Nie znamy. My znamy jakby takie warianty hipotetyczne, bo wiemy, jakby efekt znamy, więc po efekcie możemy dojść, co było taką pośrednią przyczyną, nie? Natomiast bezpośredniej nie znaleźliśmy. Dlaczego? Bo zarówno wariant z pożarem, jak i wariant z jakby celowym działaniem, czy wariant z awarią sieci kanalizacyjnej, która, nie wiem, miała miejsce w którymś tam miejscu, a przeszło przez grunt i akurat zeszło się tak, że była awaria sieci wodociągowej, gdzieś te płyny się spotkały. Tego nie ustaliliśmy. Powiem więcej, wszystkie tego typu sprawy, one są badane przez nie tylko organy do tego powołane, ale też przez prokuraturę, bo ja zawsze zgłaszam ten fakt, żeby mieć właśnie pewność, że niezależnie to zostało zbadane i też to postępowanie zostało umorzone ze względu na brak wykrycia sprawcy, no i też ze względu na brak znamion przestępstwa, tak, no bo tu trzeba to udowodnić, to nie jest takie nasze tylko przeczucie czy poczucie, to trzeba udowodnić, mieć konkretne dowody. Natomiast jakby dla nas rzeczą pierwszorzędną jest po wykryciu usunięcie, a dopiero później szukanie przyczyn.
1: I to jeżeli chodzi jeszcze o tą sytuację sprzed roku, no to były zarzuty, jeżeli chodzi o komunikację z mieszkańcami, o komunikowanie mieszkańcom, nie wiem, przez jakąś aplikację specjalną, że tu w twoim mieszkaniu gdzieś jest woda niezdatna do picia. Czy coś w tym temacie robicie, żeby taka aplikacja była na przykład?
2: Tak, zresztą bardzo głośno o tym było też i na sesjach, i radni o to zabiegali, słusznie. My jakby poprawiliśmy już wtedy z dnia na dzień tą komunikację, bo mieliśmy te uwagi. Oczywiście dziękuję mediom i wszystkim, którzy byli żywo zainteresowani, ale wiadomo, że nie do każdego ta informacja dotrze. Były te plakaty, były ulotki, ale właśnie ze względu na to, że najprostszym teraz w dzisiejszych czasach sposobem jest dotarcie przez SMS, tak jak już wtedy zapowiedziałem, my mamy wewnętrzną taką aplikację, taki sposób, że jeżeli coś się stanie, my będziemy już SMS-ami rozsyłać komunikaty do mieszkańców z danego terenu, czy z całego miasta, czy z danego obszaru. Problem jest tylko jeden. My, i cały czas o to prosimy, apelujemy, żeby wszyscy mieszkańcy Łomży dali nam swoje aktualne komórki. Ponieważ jak ktoś podpisał umowę 20-30 lat temu, czy 15, czy 5, to my mamy tą komórkę, ale bardzo często już takie komórki nie są aktualne.
1: To jak to można zrobić?
2: Wystarczy do nas zadzwonić, napisać maila, wysłać, nie wiem, list, albo przyjechać.
1: Czyli jestem mieszkańcem ulicy takiej, takiej, to mój numer telefonu.
2: Tak jest, dokładnie. Jestem odbiorcą, prawda, podać adres i chciałbym zaktualizować swój numer telefonu, bo wtedy mamy pewność, że ta informacja do nas dotrze, ale tak jak ostatnio, zresztą przed anteną o tym rozmawialiśmy, było w niedalekiej okolicy skażenie i wszyscy otrzymaliśmy alert RCB, też już jakby wychodząc naprzeciw, jeżeli coś takiego się u nas zdarzy, to oprócz naszego wewnętrznego systemu, też mieszkańcy otrzymają powiadomienie z RCB.
1: To już na koniec, bo w kilku zdaniach, bo zostało nam niewiele czasu, w zimę dochodziło do pęknięć rur.
2: Tak.
1: Z tego też względu, że było bardzo zimno, sroga zima była i te rury są stare. Czy w Łomży wymieniane są właśnie te rury, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło?
2: Tak, to było też... pojawiało się w pytaniach od radnych i od mieszkańców. Szanowni Państwo, Łomża jest starym miastem. I tak jak nowe osiedla, które powstają od 15, 20, 30 lat, załóżmy 26 od lat 2000, one są fantastycznie wybudowane. To są eleganckie, nowe rury, nowe przepompownie, wszystko jest jak najbardziej tip-top, klasa europejska, światowa. Natomiast, no umówmy się, większość miasta to niestety to są lata 40, 50, 60 ubiegłego wieku, 70, całe osiedle Południe, Gierek, powstanie województwa. No więc my mamy ponad 200 kilometrów rur, czego no powiedzmy 3/4 to są rury, które w rozumieniu dzisiejszego świata nie spełniają żadnych wymogów. To jest stare żeliwo, stare kamionka, więc wystarczy, że jest duży mróz i ta ziemia pracuje i one pękają, bo to nie jest PCV, to nie są nowoczesne materiały, powiedzmy tak umownie plastikowe.
1: Więc czy je wymieniacie?
2: Wymieniamy, ale nie tak, jakbyśmy chcieli, bo wracamy do tematu. Nie mamy na to pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ my mamy jakby obowiązek realizowania inwestycji, które planujemy z rocznym wyprzedzeniem w uzgodnieniu z miastem. Ponieważ miasto buduje drogi, my musimy budować i wymieniać tam, gdzie miasto te drogi robi. Więc w tym roku zaplanowaliśmy dwie duże inwestycje. Ulica Owocowa i ulica Nowogrodzka. Więc w ulicy Nowocowej są nowe sieci, już te, o których mówiłem, z nowoczesnych materiałów, ale wymieniamy na przykład całą ulicę Nowogrodzką, te stare rury właśnie na nowoczesne, więc w tym kontekście tak, prawda? Ale jeżeli awaria, tak jak w zimę, zdarzy się, nie wiem, na ulicy Długiej, Chopina, Broniewskiego, gdziekolwiek, to my usuwamy tą awarię i wycinamy ten stary fragment i wstawiamy nowy, natomiast my nie mamy ani czasu, ani pieniędzy na to, żeby przy okazji wymieniać stare rury, ponieważ nie sam koszt rury i sam koszt pracowników, bo to jest jakby nasza wewnętrzna sprawa. Natomiast to, że my musimy zgodnie z przepisami odtworzyć tą nawierzchnię, więc ją utwardzić, zagęścić i odtworzyć asfalt. No więc jak ktoś wie, jakie są ceny budowy dróg, więc wie, że to jest najgorsze w tym konkretnym przypadku. Ale są takie bardzo pozytywne efekty, jak na przykład to, o czym mieszkańcy jednej z ulic myśleli, czekali wiele lat. W tym roku miasto pozyskało dodatkowe pieniądze na ulicę Jesienną. To jest wielka, długa ulica i my też tam będziemy, chociaż nie planowaliśmy robić wodę i ścieki.
1: Postawić kropkę, bo kończy nam się czas.
2: No to szybko zleciało.
1: Szybko bardzo. Maciej Borysewicz, prezes MPW-ku w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Nasz gość dnia.

0: minęła 10. A w naszym studiu cały czas jest Bartek Święciński, który przedstawi najnowsze wiadomości.
1: Polska delegacja leci na szczyt NATO. Park wodny w Łomży przejdzie wielką zmianę. Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Silna delegacja z Polski na szczyt NATO. Do stolicy Turcji lecą prezydent Karol Nawrocki, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wszyscy od dłuższego czasu sporo mówią o zbliżającej się sojuszniczej naradzie. Ma być ważna, bo ma potwierdzić jedność sojuszu i kłaść nacisk na zwiększenie zdolności obronnych Europy. Głosy zza oceanu wskazują też, że w Ankarze sojusznicy potwierdzą, iż artykuł 5 traktatu mówiący o kolektywnej obronie to świętość. Z jakimi oczekiwaniami do Ankary lecą polscy politycy?
2: Polska leci do Turcji z pakietem spraw, które chce załatwić. Po pierwsze, rozbudowa sojuszniczej infrastruktury i tu mowa o rurociągach paliwowych. Po drugie, wojskowa mobilność, niezbędna do szybkiego przerzutu jednostek w razie wojny. A po trzecie, dalsza pomoc Ukrainie. We wszystkich tych sprawach musimy być zjednoczeni, mówił przed wylotem do Ankary szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Z jednym przekazem, że bezpieczeństwo to jest ta domena, która łączy, a nie dzieli, w której nie ma pomiędzy nami różnic zasadniczych.
2: Sesje robocze i rozmowy dwustronne poszczególnych delegacji rozpoczynają się już dziś, od rana. Wieczorem zaplanowano uroczystą kolację, a jutro kulminacja, chwilę po 11:00 czasu lokalnego, rozpocznie się Rada Północnoatlantycka na szczeblu szefów państw i rządów.
1: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Park wodny w Łomży przejdzie wielką zmianę. Miasto Łomża pozyskało dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego do projektu Bez Barier, który ma znacząco zwiększyć dostępność pływalni dla osób ze specjalnymi potrzebami. Realizację projektu powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Dyrektor MOSiR-u Bernadeta Krynicka mówiła na naszej antenie o tym, co zmieni się w parku wodnym.
5: Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępności na parku wodnym dla osób z ograniczonymi możliwościami. Między innymi na pewno będą wyremontowane schody, wejście do parku, podjazdy niepełnosprawnych, dostosowanie obiektu dla osób właśnie z niepełnosprawnościami. Więc to jeszcze bardziej nam tutaj upiększy nasz obiekt.
1: Wartość przyznanego dofinansowania wynosi niemal 2 800 000 zł.
4: To są wiadomości Radia Nadzieja.
1: Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Mieszkańcy graniczących z Niemcami Słubic mówią, że przyzwyczaili się do dodatkowych patroli. Przyznali, że z powodu działań służb okazjonalnie pojawiają się korki.
6: Dla mnie się nic nie zmieniło. Ja się cały czas czułam tu bezpiecznie, czy są kontrole, czy nie ma. Mieszkam przy samym moście, nie narzekam.
7: Zatrzymują i to jest po prostu wyrywkowe. To nie jest tak, że po prostu są korki, bo są kontrole. Nie. Długi weekend. Niemcy mają weekendy, Polacy mają weekendy i dlatego tak się dzieje.
1: Celem kontroli przywróconych rok temu na granicach z Litwą i Niemcami jest zwalczanie nielegalnej migracji i przestępczości transgranicznej. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem mają być one prowadzone do października.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę na problem zaśmieconych parków i terenów zielonych. Pozostawione butelki, opakowania czy papierki nie tylko psują estetykę miejskich przestrzeni, ale także negatywnie wpływają na wizerunek miasta. Coraz częściej również do miejskich koszy ulicznych trafiają nie tylko te drobne odpady, ale także śmieci pochodzące z gospodarstw domowych. Zwraca uwagę na naszej antenie Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży.
8: Natomiast nie można do koszy ulicznych wpychać reklamówek tych komunalnych. Tym samym blokujemy dostęp. Mało tego, jeżeli tam są resztki pokarmu, mnóstwo jest ptaków, wron, innych rzeczy, a nawet koty, psy, inne rzeczy, te bezpańskie, po prostu wyciągają te reklamówki i wtedy nie nadążymy. I u nas mamy dwie brygady, które systematycznie co dzień wywożą kosze.
1: W Łomży znajduje się ponad 350 koszy ulicznych.
0: Na kolejne wiadomości zapraszamy punktualnie o godzinie 11:00, a już teraz sprawdzamy prognozę pogody.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Dziś nie będziemy czuć upalnego lata, a raczej wiatr i chłodniejsze powietrze. Do tego temperatura maksymalna to 18 stopni. Wychodząc z domu, zabierzmy ze sobą parasol. Może się przydać. Prognozowane są przelotne opady deszczu.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
4: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
9: Po reklamie.
0: A godzinę 10 na antenie Radia Nadzieja muzycznie rozpoczynamy najnowszym duetem Dawid Kwiatkowski i Margaret. Już teraz.
10: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Już 13 minut po godzinie 10. Jeśli ktoś z Państwa jest teraz na urlopie, to pogodowo, jeśli chodzi o Polskę, nie mam najlepszych informacji. Niestety, chociaż chciałabym przekazywać te jak najlepsze. Kolejne dni w Polsce będą pochmurne, deszczowe i wietrzne. Temperatura w dzień wyniesie od 18 do 25 stopni. Szczególnie uważać będzie trzeba w nocy z wtorku na środę, a także ze środy na czwartek. Przekazuje Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Wówczas to przemieszczający się dość głęboki niż z nadbałtyku w kierunku Litwy, Łotwy oraz Białorusi przyniesie nam bardzo silny wiatr, szczególnie na północy Polski. W rejonie Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego nie wykluczamy porywów wiatru około 100 km na godzinę i dodatkowo silniejsze opady deszczu właśnie także w tej północno-wschodniej Polsce.
0: Ale mamy też te dobre informacje, wyraźniejsze ocieplenie nadejdzie dopiero pod koniec tygodnia, w weekend, czyli ten nadchodzący weekend, wolny weekend dla wielu, temperatura wzrośnie do około 25-28 stopni. Niezależnie od pogody, pogoda może być różna, u nas zawsze jest dobra muzyka. Już teraz Maciej Musiałowski w piosence Flora na antenie Radia Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
1: Na zegarach Radio Nadzieja jest punktualnie 11. A to oczywiście czas na wiadomości, które przedstawi Bartek Święciński.
2: Między innymi wydatki na obronę będą tematem rozpoczynającego się dzisiaj szczytu NATO. Wójt gminy Łomża z absolutorium i wotum zaufania to zasługa wielu osób, mówi samorządowiec. Krupiowszczyzna miała swojego Leonardo da Vinci. Teraz jego historię przypomni skanser krupiowski. W Ankarze zostaną dziś ogłoszone wielonarodowe kontrakty zbrojeniowe warte miliardy. Okazją będzie Forum Przemysłu Obronnego NATO, które odbędzie się przed rozpoczęciem szczytu z udziałem przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wieczorem początek szczytu poświęconego m.in. wydatkom na obronę.
3: Na linii Ameryka-Europa spory, mimo to gospodarz szczytu, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan ma nadzieję na pozytywne przesłanie. Naszym głównym oczekiwaniem jest wzmocnienie solidarności i jedności sojuszu. Ogłoszenie wielomiliardowych kontraktów przed rozpoczęciem szczytu ma pokazać prezydentowi USA, że sojusznicy poważnie traktują jego apele o wzięcie większej odpowiedzialności za obronę. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślał wczoraj, że nastąpił znaczący postęp. Europejscy sojusznicy wraz z Kanadą zwiększyli wydatki na obronę do poziomu 4% PKB. A w Ankarze, jak mówił szef NATO, sojusznicy powinni przedstawić konkretne plany zwiększenia nakładów do 5% PKB, zgodnie z postanowieniami ubiegłorocznego szczytu w Hadze.
2: Relacjonowała Beata Płomecka.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Jacek Sasin z PiS nie wierzy w przekazanie Ukrainie takiej liczby patriotów, o jakiej mówi resort obrony. Według wiceszefa MON Cezarego Tomczyka Polska przekazała Ukrainie tylko kilka patriotów, a decyzja była uzgodniona z sojusznikami Polski. Sytuacja w Ukrainie jest inna niż w 2022 roku i w tym momencie rząd powinien skupić się na bezpieczeństwie Polski, a nie na przekazywaniu sprzętu wojskowego Kijowowi, mówił polityk PiS.
4: Takie porównywanie tego, co działo się w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a dzieje się obecnie, jest całkowicie nieuprawnione. Mamy zupełnie inną sytuację. Przypomnę, agresja Rosji na Ukrainę miała miejsce w roku 2022, można powiedzieć, w tym ostatnim okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy tym głównym interesem Polski było, aby Ukraina przetrwała ten pierwszy rosyjski atak, ponieważ upadek Ukrainy groziłby rzeczywiście polskiemu bezpieczeństwu bardzo poważnie. Wtedy trzeba było rzeczywiście pomagać, trzeba było przekazywać sprzęt wojskowy.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej planuje ujawnić dokumenty dotyczące donacji dla Ukrainy od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Ta decyzja była reakcją na sugestie opozycji o przekazaniu Ukrainie amerykańskich patriotów.
0: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
2: Fakt, że Rada Gminy jednogłośnie udzieliła mi wotum zaufania oraz absolutorium, to dowód na bardzo dobrą pracę wszystkich zatrudnionych w urzędzie, ocenił w rozmowie z Radiem Nadzieja wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Samorządowiec podkreśla, że ubiegły rok był dla gminy bardzo udany i jest to zasługa wielu osób.
5: Traktuję to jako efekt dobrej współpracy między radnymi, sołtysami, a urzędem gminy. No i przede wszystkim jako efekt bardzo dobrej pracy urzędników gminnych oraz osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach podległych. Rok 2025 był dla nas bardzo wyjątkowy. Nie tylko był lepszy od poprzedniego, ale znowu pobiliśmy kolejne rekordy. Po raz pierwszy budżet gminy przekroczył 100 milionów złotych. Mamy po stronie dochodowej około 115 milionów złotych.
2: Dochody były większe o 30% niż w ubiegłym roku. Na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 czerwca, radni najpierw udzielili wójtowi wotum zaufania, później zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za ubiegły rok, a na koniec formalnie udzielili wójtowi Piotrowi Kłysowi absolutorium.
0: To są wiadomości Radia Nadzieja.
2: Kurpiowszczyzna miała swojego Leonardo da Vinci. Teraz jego historię przypomni skansen kurpiowski w Nowogrodzie, który rozpoczął realizację projektu Da Vinci z Myszyńca, Jan Mocek i jego konstrukcję. Program ma przybliżyć sylwetkę Jana Mocka oraz jego dorobek poprzez działania edukacyjne, warsztaty i spotkania z twórcami, mówi dyrektor skansenu Anna Szynkiewicz.
6: W ubiegłym roku złożyliśmy dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kulturze ludowej. Bardzo się cieszymy, że będzie realizowany. Jest to bardzo obszerny. Jan Mocek i jego konstrukcję Da Vinci z Myszyńca. Jest to postać kowala z Myszyńca, o którym wiemy niewiele. Tutaj zostaną przeprowadzone badania etnograficzne, żebyśmy mogli sobie przybliżyć tą postać. Będą też organizowane warsztaty z majsterkowania, ponieważ był to człowiek bardzo twórczy, który udoskonalał narzędzia dnia codziennego.
2: Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i realizowany przy wsparciu województwa podlaskiego.
0: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Czas na prognozę pogody. Pochmurne niebo, dziś bez słońca, z dość chłodną aurą. Na termometrach maksymalna temperatura, jaką dziś zobaczymy, to 18 stopni i przydadzą się na pewno parasole, bo IMGW prognozuje opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
7: Po reklamie.

0: Wyjątkowy utwór Mrozu i Julia Pietrucha na antenie Radia Nadzieja. Już 14 minut po godzinie 11. Czasami tak bardziej spokojniej, nostalgicznie gramy na falach 103.6 FM. Okres letni to czas, kiedy na Jasną Górę docierają rzesze pielgrzymów. Każdego dnia z różnych zakątków Polski do Częstochowy przybywają wierni, którzy pokonują setki kilometrów, aby oddać pokłon Matce Jasnogórskiej. Pieszym pielgrzymkom oprócz modlitwy towarzyszy zazwyczaj muzyka i radość. Wśród pielgrzymów są seniorzy, młodzież, a także rodziny z dziećmi.
1: Jak idę z gitarą, gram, to wbrew pozorom, zamiast męczyć się bardziej, męczę się mniej. Po prostu sprawia mi to ogromną radość. Wspólne śpiewanie, wspólne prowadzenie tych śpiewów. No i jest to coś wspaniałego dla mnie.
2: Mam za co dziękować, mam o co prosić. Też jakieś takie sprawdzenie siebie, zmierzenie się z własnymi słabościami.
3: Trzeba Bogu dziękować, ja naprawdę mam za co. I myślę, że więcej jest powodów, żeby iść, niż żeby nie iść. No jeżdżę dużo na rowerze, więc tak, kondycja powiedzmy, że jakaś jest, ale czy dam radę na 330 kilometrów, to nie wiem.
0: Jasna Góra jako duchowa stolica Polski co roku przyjmuje dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Kulminacja przypada na 15 sierpnia, czyli uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przypomnijmy, że trwają także zapisy na pieszą pielgrzymkę łomżeńską na Jasną Górę właśnie, która jak co roku wyruszy 1 sierpnia i dotrze na Jasną Górę po 13 dniach.
4: So, what would you little maniacs like to do first?

0: trochę amerykańskiego muzycznego klimatu na antenie Radia Nadzieja, ale my ze Stanów Zjednoczonych wracamy już do Polski, a dokładnie do Łomży. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży właśnie wydłuża godziny pracy. To odpowiedź na zwiększone zainteresowanie po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty i przed publikacją wyników matur. Pracownicy OKE będą dostępni dłużej, a komisja będzie pracować także w soboty, by sprawniej odpowiadać na pytania uczniów, rodziców i szkół. Informuje Radio Nadzieja Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
1: Dlatego też wychodząc jakby naprzeciw oczekiwaniom, czułam, że takie są, i też potrzebom, które się rodzą, podjęłam decyzję, że w tym roku pracujemy również w soboty Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w godzinach od 8 do 16 aż do odwołania, jak również w tygodniu od 8 do 19 obsługujemy wglądy. My jeszcze dłużej po to, żeby móc przygotować wglądy na następny dzień.
0: Dyrektor Muzyk apeluje również, by z rozwagą zapisywać się na wgląd do swoich prac egzaminacyjnych.
1: Bardzo apeluję, jeśli ktoś składa wniosek o wgląd, szczególnie w tych pierwszych dniach, a nie może przyjechać, prosimy, by tą wizytę odwoływał. Dlatego, że zajmuje miejsce osobom, które przyjechałyby, którym zależy. Prosimy chociażby o krótkiego maila na sekretariat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W to miejsce umieścimy niezwłocznie osobę, która chciałaby z tej możliwości skorzystać.
0: A przypomnijmy, że maturzyści poznają swoje wyniki egzaminu dojrzałości już jutro.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Marcin przysłał do mnie długi list. Pan Marcin uważa, że sformułowania takie jak coś z tymi wynikami jest nie halo, albo że coś jest mega dobre, to są rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę. Istotnie, zbyt często używamy takich obcopochodzących części słów, które stają się niejako osobnymi słowami. Już zaakceptowaliśmy to, że coś jest super i coraz mniej osób to razi. Możemy także zaakceptować ekstra, że coś jest ekstra. Coś jest mega, już z trudnością. Pojawiło się to bowiem później i jeszcze do polszczyzny na stałe, jak się nam wydaje, nie weszło. Mega to jest wielokrotność jednostki miary, milion i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wiemy. No jeżeli chcemy powiedzieć, że czegoś było dużo albo coś było bardzo, to mega w niektórych wypowiedziach się pojawia. Też mi się to nie podoba. Jestem tolerancyjny raczej, ale już jeżeli mamy super czy ekstra, niech to już zostanie jak musi, ale mega jest niepotrzebne. Jak jest halo? Czy to halo powinno nas razić? Z tymi wynikami jest coś nie halo, a może halo? Jak to akcentować? Nie halo czy halo? Kiedyś używano tego halo w takim sformułowaniu wielkie mi halo. Niektórzy mówią wielkie mi halo, czyli nic takiego wielkiego znowu, bo to było sformułowanie ironiczne. To halo nie jest tylko wtedy sygnałem, że słuchamy, że rozmawiamy przez telefon, halo, halo, tylko jest to takie określenie czegoś dużego albo czegoś właśnie w porządku. To jest bardzo potoczny język. Nie razi mnie to w tym sensie, że nie jest to jakoś naruszające strukturę polszczyzny. Pojawiają się nowe słowa, czasem emocjonalne, potem te słowa wychodzą. Jeżeli z wynikami jest coś nie w porządku, bym wolał niż nie halo. Albo niezgodne z normą są, to także jest, ale niektórzy chcą powiedzieć to szybciej. Nie jestem aż tak bardzo krytyczny wobec takich zjawisk, ale zwłaszcza w radiu czy w telewizji nie powinny one mieć miejsca.
0: Słowo o słowie.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. Podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne. Troszczyć się o dobro wspólne. Nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich. W duchu ewangelicznej solidarności. Jeden drugiego brzemiona nosić.

A to oczywiście Sting na antenie Radia Nadzieja, 16 minut po godzinie 12. To jest wtorek razem z Radiem Nadzieja. Zwracajmy uwagę, jakie relacje w sieci nawiązują nasze dzieci. Apeluje do rodziców rzecznik podlaskiej policji. Wakacje to ten moment, gdy młodzież ma dużo więcej wolnego czasu i spędza go między innymi w internecie. A to, jak wiemy, może nieść za sobą poważne ryzyko. Zapewniamy bezpieczeństwo na drogach, ale także tym wyborom.

0: dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci.
1: Funkcjonariusze codziennie są obecni w sieci, aby w porę wykryć zagrożenie.
0: Ja tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć. Policjanci ze specjalnych komórek właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw w cyberprzestrzeni.
1: A jak mówią policjanci, największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, a jednocześnie pozostawać w relacji, o której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia. Dlatego tak ważna jest czujność rodziców, szczególnie teraz, w tym okresie letnim.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

I proszę, prognozy tym razem nie zawiodły. Za oknem słychać i widać już krople deszczu, więc jeśli ktoś nie zdążył jeszcze schować parasola do szafy, to bardzo dobrze, bo dzisiaj na pewno się przyda. Synoptycy zapowiadają takie właśnie przelotne opady deszczu, ale niezależnie od pogody, my zawsze gramy dobrą muzykę. I już teraz Zalia na naszej antenie, dokładnie 30 minut dzieli nas od godziny 13:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

Minister zdrowia ma dziś przedstawić plan naprawy systemu opieki medycznej. Powiemy więcej o tym w wiadomościach Radia Nadzieja punktualnie o godzinie 13, czyli już za 8 minut, ale wcześniej będzie jeszcze trochę muzyki. Już teraz Sanach i Kasia Kowalska.

0: Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Say something, baby. Say something.

0: Jest 13, to czas na najważniejsze wiadomości Radia Nadzieja. A te przedstawi Wiktoria Małż.
1: Wieczorem rozpocznie się szczyt NATO. Jednym z tematów będą wydatki na obronę. Minister zdrowia ma dziś przedstawić plan naprawy systemu opieki medycznej. Będzie też Czyżew. Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego gminy. Polska wysłała na szczyt NATO w Ankarze silną delegację. Przewodniczy jej tradycyjnie prezydent Karol Nawrocki. W oczekiwaniach Polski co do sojuszniczych obrad przed wylotem do Turcji opowiadał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. A jakie są najważniejsze kwestie dla polskich władz?
2: Polskie władze będą kładły nacisk w Ankarze na kilka kwestii. Przede wszystkim rozwój przemysłu zbrojeniowego, tak aby to w naszym kraju rozwijać linie produkcyjne zbrojeniowych gigantów zza oceanu. Do tego rozbudowa infrastruktury paliwowej na wschód, a także wzmacnianie wschodniej flanki NATO poprzez stałą obecność wojsk USA nad Wisłą. To będzie ważny szczyt pod wieloma względami, zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: Bowiem od wielu miesięcy trwają dyskusje na temat aktualnego kształtu i stanu relacji. Także i relacji transatlantyckich. Uważamy, że bezpieczeństwo Europy i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych są ze sobą powiązane.
2: Kulminacja sojuszniczych obrad już jutro, chwilę po 11:00, po oficjalnych powitaniach wystartuje narada, a wcześniej, bo jeszcze dziś wieczorem, gospodarz szczytu, prezydent Turcji, wyda kolację dla głów państw i szefów rządów.
1: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ograniczenie zarobków lekarzy, dokładniejsza kontrola czasu pracy medyków i koniec z omijaniem kolejek do specjalistów. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem przedstawia plan naprawy systemu ochrony zdrowia.
5: Sposobem na skuteczne pilnowanie kolejek do specjalistów jest elektroniczna rejestracja, która ma zakończyć epokę zapisywania pacjentów na zeszyt. Obecnie e-rejestracja obejmuje zapisy do kardiologa czy na mammografię, a kolejne usługi mają zostać dodane do systemu w czerwcu. Elektroniczna rejestracja zacznie działać w pełni za niespełna 3 lata. Premier liczy na przyspieszenie wdrażania cyfrowych rozwiązań, tak aby do końca tego roku już wszystko było gotowe. Kontrola czasu pracy medyków będzie wiązać się za to z wprowadzeniem maksymalnego czasu pracy w publicznej służbie zdrowia. Ponadto resort zdrowia rozważa wprowadzenie limitów zarobków lekarzy, to znaczy tylko 60-70% dotacji z NFZ-u do konkretnego szpitala będzie można wydać na wynagrodzenia. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: To są wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego gminy Czyżew. Mieszkańcy mają do dyspozycji 100 tysięcy złotych. Burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski liczy na to, że tym razem projekt, który uzyska najwięcej głosów, zostanie zrealizowany. Zwycięskie zadanie z zeszłego roku, czyli wykonanie wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko przy ulicy Cichej, nie zostanie wykonane. To ze względu na to, iż okazało się, że nie można utwardzać już terenu, na którym miała powstać wiata.
6: Bo tam zostały tereny utwardzone. Można utwardzić 10% działki i to już jest utwardzone. Nie możemy zrobić nawet podbudowy pod wiatę. I to jest jeden z głównych powodów. No drugie, że w tych 100 tysiącach kosztów byśmy się nie wyrobili, bo potrzeba zrobić oświetlenie, doprowadzić wodę. No przykro mi, te pieniądze nie przepadają, bo one są pieniądze budżetu gminy, przeznaczone na budżet obywatelski i z końcem roku one wrócą z powrotem do gminy. Więc w przyszłym roku będziemy mieli możliwość większych pieniędzy przeznaczenia na budżet obywatelski.
1: Burmistrz przyznaje, że dopuszczenie tego projektu do głosowania jest błędem urzędników.
4: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Kolejne dni w Polsce będą pochmurne, deszczowe i wietrzne. Temperatura w dzień wyniesie od 18 do 25 stopni. Szczególnie uważać trzeba będzie w nocy z wtorku, czyli dzisiaj na środę oraz ze środy na czwartek, mówi Anna Gryczman z IMGW.
7: Wówczas to przemieszczający się dość głęboki niż znad Bałtyku w kierunku Litwy, Łotwy oraz Białorusi przyniesie nam bardzo silny wiatr, szczególnie na północy Polski. W rejonie Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego nie wykluczamy porywów wiatru około 100 km na godzinę i dodatkowo silniejsze opady deszczu właśnie także w tej północno-wschodniej Polsce.
1: Wyraźniejsze ocieplenie nadejdzie dopiero pod koniec tygodnia. W weekend temperatura wzrośnie do 25-28 stopni.
4: pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: I tak jak mówiła Wiktoria, na ocieplenie jeszcze chwilę poczekamy do końca tego tygodnia. Chłodno, bez słońca i deszczowo. Temperatura około 17-18 stopni. Cieplej będzie od niedzieli 26 stopni, ale ten zbliżający się weekend będzie mokry, będzie deszczowy i bez słońca.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
10: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
9: Co?
10: A mleko i śmietanę kupiłeś?
9: Tak, mazurski smak.
10: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
9: Tak, mazurski smak.
10: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
9: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
11: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat. Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
8: Po reklamie.

Mysłowic na antenie Radia Nadzieja i piosenka, która ma już 23 lata. Książka z drogą w tytule, ale są takie utwory, które po prostu się nie starzeją. Już za 3 minuty zapraszam Państwa na naszą wakacyjną audycję SOS Wakacje. Tę rozmowę poprowadzi Paweł, nasz kolega redakcyjny, i na tę rozmowę serdecznie Państwa zapraszam.

0: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato. Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci.
1: Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski. W dzisiejszym odcinku naszej audycji SOS Wakacje gościem jest pan Robert Czerwiński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy sobie dzisiaj o temacie bezpiecznej podróży na wakacje. Wiadomo, tysiące, miliony Polaków w tym czasie przemieszczają się ulicami Polski, nie tylko Polski, wyjeżdżając na wakacje. I myślę, że warto troszeczkę porozmawiać o tym, jak bezpiecznie całym i zdrowym dotrzeć do celu. Panie dyrektorze, właśnie o czym powinniśmy pamiętać, żeby nasza podróż wakacyjna, nasza podróż autem była bezpieczna?
2: Możemy powiedzieć, że temat akurat podróży autem jest to temat rzeka, który można rozwijać i rozwijać, ale dwie takie podstawowe rzeczy, o których należy pamiętać, o których powinniśmy pamiętać, to jest przygotowanie siebie, rodziny, dzieci do podróży oraz przygotowanie auta. To są dwie takie podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście jako przygotowanie siebie, rodziny do podróży powinniśmy potraktować, nie wiem, wyznaczenie trasy, którą powinniśmy się poruszać. Oczywiście pamiętajmy też o trasach alternatywnych, bo różne rzeczy mogą nam się zdarzyć na drodze. Musimy pamiętać o tym, żeby podróż zaczynać wypoczętym i wyspanym przede wszystkim, bo jest to bezpieczeństwo nasze i naszej rodziny. W trakcie podróży róbmy sobie te 15-minutowe przerwy co 2 godziny. Wyjedźmy trochę wcześniej, żebyśmy mogli naprawdę zrobić tą przerwę, odpocząć w trakcie tej 15-minutowej przerwy, pospacerować. W tej chwili

0: myślenie o tym, co jest w tej chwili i co właśnie w tej chwili robimy. Musimy też pamiętać o tym, że nie podróżujemy sami. Obok nas podróżują też inne osoby, inni ludzie.
1: Musimy za nich odpowiadać oczywiście.
0: Tak. Oprócz tego, że odpowiadamy za siebie, odpowiadamy za rodzinę, to też odpowiadamy za innych uczestników ruchu drogowego. Do tego, wiadomo, wakacje, rodzina, dzieci. Dzieci jak to dzieci? Wiadomo, podstawowe pytanie, a kiedy będziemy na miejscu? Dlatego te przerwy 15-minutowe potrafią ich czymś zająć, potrafią się troszeczkę też odstresować, ale też pamiętajmy, że przygotujmy jakieś książeczki, malowanki.
1: Coś po prostu, żeby dzieci tak
0: żeby
1: zająć.
0: Dzieci się zajęły, a nie tylko pytały tatę. Pytanie, a kiedy będziemy na miejscu? Pytanie bardzo, jako rodzic, pytanie, wiem, że jest to pytanie bardzo irytujące.
1: Do tych dzieci jeszcze za chwilę wrócimy, ale mam jeszcze takie pytanie, bo wielu kierowców chce dotrzeć jak najszybciej na miejsce odpoczynku. No i taka brawurowa jazda się wtedy pojawia. Często nie do końca zwracamy uwagę na znaki, na przepisy ruchu drogowego. To jest chyba bardzo niebezpieczne.
0: Ja myślę, że zanim przejdziemy jeszcze do brawurowej jazdy, to powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy tej podróży wakacyjnej. Jest to nasz pojazd, który, proszę Państwa, no musimy przygotować do podróży. To nie jest tylko zatankowanie auta, wsiąść do auta i jechać. Pamiętajmy o tym, że musimy sprawdzić oświetlenie, musimy sprawdzić ciśnienie w kołach, musimy sprawdzić w ogóle, jak te opony wyglądają, no bo wiadomo, że wszystko co się porusza i co podlega tarciu, się zużywa. Więc to też miejmy na uwadze.
1: Pewnie też wymiana oleju, jeżeli się w dłuższą podróż wybieramy.
0: Jeżeli w dłuższą, na pewno nie, to nie zaszkodzi. Sprawdźmy, czy mamy ważne ubezpieczenie, czy mamy ważny przegląd, bo jeżeli jedziemy tylko w Polskę, nie ma problemu. Na każdej stacji diagnostycznej ten przegląd zrobimy, jeśli mamy sprawny pojazd. Ale jeżeli wyjeżdżamy za granicę, nie zawsze może być to możliwe. Do tego oczywiście komplet dokumentów. W Polsce nie ma problemu. Jeździmy, jak ja to mówię, jeździmy bez prawa jazdy, jeździmy bez dowodu rejestracyjnego. No za granicę już musimy to ze sobą zabrać. Dodatkowo pamiętajmy o tak zwanej zielonej karcie, czy ubezpieczeniu zdrowotnym na terenie Unii Europejskiej, tak zwane EKUS. A teraz, jak już zaczęliśmy rozmawiać,
1: no właśnie, to niebezpieczna brawurowa jazda, bo to też jest bardzo ciekawe. Często ludzie po prostu chcą dotrzeć szybko, za wszelką cenę i o tych przepisach zapominają.
0: Przepisy przez ostatnie lata dużo nam się zmieniają. Wiemy o tym doskonale, że wzrósł koszt mandatów, tak to można powiedzieć. Jeśli chodzi o prędkość, ja proponuję każdemu kierowcy, żeby sprawdził, jak to jest. Czy jeżeli będzie jechał zgodnie z przepisami, a jechał z nadmierną prędkością, naprawdę jest różnica niewielka, bo przy tej nadmiernej prędkości bardzo często musi wyhamowywać i w trakcie jazdy, w trakcie tych, powiedzmy, tej podróży, która jest zaplanowana, nie wiem, na 5 godzin, uda mu się urwać z tego 10 minut. Czy to jest aż tak bardzo opłacalne?
1: Tym bardziej, że mandaty są coraz właśnie, tak jak
0: mandaty są
1: droższe.
0: Coraz droższe. Punktów nam przybywa. W tej chwili po zmianie przepisów ruchu drogowego możemy zredukować punkty za szybkość, ale tylko do 30 km na godzinę, jeżeli przekroczymy tą szybkość. Musimy pamiętać też o tym, że na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, powyżej 50 km na godzinę, bo tam jest dopuszczalna prędkość 90 km na godzinę, tracimy uprawnienia do kierowania pojazdami. Więc w tej chwili robi się to coraz mniej opłacalne, a jest to bardzo niebezpieczne.
1: Czyli nie warto po prostu, noga z gazu, o tak powiedzmy.
0: Noga z gazu, wyjedźmy najwyżej te 10-15 minut wcześniej i na spokojnie na pewno dojedziemy.
1: Rozmawialiśmy o przewozie dzieci już, także też o to chciałem właśnie zapytać, jak bezpiecznie przewieźć nasze dzieci na wakacje. Tu chodzi mi głównie o tych najmłodszych.
0: Jeśli chodzi o dzieci najmłodsze, no to przede wszystkim foteliki, jeszcze raz foteliki odpowiednio dobrane do wzrostu i wagi dziecka. O tym nie możemy zapominać. Foteliki, które są dobrze umocowane w pojeździe. W tej chwili w tych nowszych pojazdach od kilku lat jest to wyposażenie obowiązkowe, tak zwany Isofix, który bardzo pomaga przy mocowaniu fotelików. Do tego starajmy się unikajmy foteliku z rynku wtórnego. Nie znamy pochodzenia, czy ten fotelik już kiedyś nie uległ wypadkowi, więc pamiętajmy o tym, że jest to zdrowie i bezpieczeństwo naszych najbliższych, naszych dzieci, więc nie warto ryzykować za cenę, nie wiem, 100-150 zł zdrowia i życia.
1: Czyli

0: po prostu no, to jest inwestycja też właśnie w bezpieczeństwo i nie możemy na tym oszczędzać. Nie powinniśmy na tym
1: nie powinniśmy
0: oszczędzać.
1: I nie róbmy tego. Dodatkowo, jeżeli mamy możliwość, starajmy się mocować fotelik od strony pobocza, gdzie mamy przy zatrzymaniu się, nawet w trakcie drogi, mamy bardzo dobry dostęp do dziecka i przede wszystkim jest to bezpieczny dostęp do dziecka. Jeżeli mocujemy fotelik na przednim fotelu, przy fotelu pasażera, pamiętajmy o tym, żeby wyłączyć poduszki bezpieczeństwa, bo one mogą zrobić bardzo dużą szkodę przy uderzeniu, przy wypadku.
0: Kolejny temat, jaki chciałem poruszyć, no to jest też kwestia używek, konkretnie alkoholu. No wiadomo, są akcje policyjne podczas wakacji, ale są też statystyki, że no jednak wielu kierowców siada za kółko na tym tak zwanym podwójnym gazie. Czy to jest wakacyjny problem, pana zdaniem, z pana obserwacji spory, że ci kierowcy jednak jeżdżą po kilku głębszych, no niekoniecznie kiedy wracają z tych wakacji, ale nawet jeśli są gdzieś tam w Polsce i tak wsiadają w samochód na jakąś krótszą przejażdżkę, będąc wtedy nietrzeźwym. Jak powinniśmy apelować do takich kierowców, żeby po prostu no, odstawili alkohol albo nie wsiadali za kółko po alkoholu?
1: Pomimo tego, że z roku na rok ta ilość osób pijanych lub po spożyciu alkoholu coraz bardziej nam maleje, to i tak jest to zbyt dużo osób. Rosną bardzo restrykcyjnie kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Jest to zatrzymanie prawa jazdy i jest to często skonfiskowanie nawet pojazdu, którym się poruszamy. Ale wydaje mi się, że akurat tego typu przewinienia nie są jeszcze najgorsze. Często jest to pozbawienie życia lub zdrowia osób, które nie mają z tym uczestnikiem ruchu nic wspólnego. Osoby gdzieś, które poruszały się po chodniku, które stały na przykład na przystanku.
0: I wyrzuty sumienia wtedy są na całe życie.
1: Wyrzuty sumienia.
0: Już nie mówię o odpowiedzialności karnej.
1: Tego się nie da, tego się chyba nie da uniknąć. Odpowiedzialność karna, która nas może spotkać, no to pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że stracimy prawo jazdy, że możemy utracić pojazd, to jeszcze możemy iść także do więzienia. A to już wydaje mi się, że nie wiem, czy wypicie kieliszka dwóch, pięciu, dziesięciu jest tego warte. Jeżeli naprawdę już nie możemy, przenocujmy u tego znajomego, u którego spożywamy alkohol. Zamówmy sobie taksówkę. To nie jest wydatek, który zrujnuje nasz budżet.
0: Czyli po prostu no, nie warto i należy przy tym przestrzegać. Panie dyrektorze, tak na koniec już chciałbym przejść jeszcze do takiego tematu z pańskiej obserwacji właśnie jako dyrektora WORD-u. Czy te miesiące wakacyjne, lipiec, sierpień, to jest czas, kiedy łatwiej zdać prawo jazdy, czy może trudniej? Łatwiej, bo na mieście jest mniejszy ruch, ludzie wyjeżdżają na wakacje, czy może wprost przeciwnie, trudniej, bo na przykład maturzyści masowo chcą zdawać prawo jazdy w wakacje. Jak to wygląda?
1: Ja zawsze wychodzę z założenia, że kursant dobrze przygotowany, dla niego to nie ma znaczenia, czy on będzie zdawał egzamin latem czy zimą. Pamiętajmy, że jeżeli już uzyskamy to prawo jazdy, będziemy się musieli poruszać i latem i zimą. Ale tak wracając do pańskiego pytania, wydaje mi się, że być może latem jest trochę prościej. Może nie prościej, trochę łatwiej, dlatego że no, ten ruch na mieście jest troszeczkę mniejszy, tak jak pan mówi. Dużo osób wyjeżdża na wakacje, dużo osób wyjeżdża na jakieś tam przedłużone weekendy, więc ten ruch na mieście jest troszeczkę mniejszy. Przede wszystkim jesteśmy w odzieży tak zwanej letniej, która nam nie krępuje ruchów, więc manewrowanie pojazdem jest też dużo bardziej proste. Mamy czytelne linie na drogach, mamy czytelne znaki, to nic nie jest zasłonięte przez śnieg, przez nawet wcześniej zapadający wieczór, jeżeli mówimy o zdawaniu prawa jazdy jesienią czy też zimą. Ale musimy też pamiętać o tym, że takich, którzy chcą zdawać w okresie letnim, jest więcej, więc
0: kolejka jest dłuższa do egzaminu.
1: Te kolejki się troszeczkę nam wydłużają, aczkolwiek no, każdy z WORD-ów stara się jak może, żeby te kolejki nie były zbyt długie.
0: No czyli tak reasumując, jeżeli ktoś chce zdawać w wakacje prawo jazdy, to są plusy, ale są też minusy i o tym, a także o bezpieczeństwie, o bezpiecznej jeździe podczas wakacji rozmawiałem z moim gościem. Był z nami pan dyrektor Robert Czerwiński, dyrektor WORD-u w Łomży. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato? Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci.

0: Za nami kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. Tegoroczny cykl koncertów zakończyła uroczysta Wielka Gala w Drozdowie, która zgromadziła miłośników muzyki i była symbolicznym finałem wydarzeń organizowanych w różnych miejscowościach naszego regionu. Wydarzenie podsumowuje dyrektor artystyczny festiwalu Jacek Szymański.
1: Tropikalne temperatury troszeczkę odstraszyły publiczność, która i tak wiernie przybyła na przykład do Filharmonii na koncert, który to koncert był preludium festiwalu. Wielka Gala, proszę Państwa, to liczyła samych solistów. Wystąpiło 17 samych solistów. Soliści występowali jako wokaliści i instrumentaliści. Zaprezentowali artyści również duety albo tercety, bo trzeba po prostu budować nastrój i rozwijać atmosferę.
0: Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża od 33 lat jest dowodem na to, że kultura może być blisko ludzi, dodaje Jacek Szymański.
1: My jesteśmy po to właśnie, artyści zresztą wszyscy, żeby nie tylko edukować, żeby nie tylko produkt jakiś Państwu zaprezentować, trudniejszy czy łatwiejszy, ale żeby podnosić tę poprzeczkę emocjonalną, mentalną i intelektualną. To jest ten sukces. Sukces festiwalu, że jest frekwencja, mimo trudnych warunków czasami atmosferycznych. Ludzie chcą słuchać, pragną zdobywać tę wiedzę, pragną chłonąć te emocje muzyczne, a obok tego również i tekstowe, bo tam różne przecież teksty wywodzące się z wielkiej literatury światowej.
0: Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża odbył się w dniach od 25 czerwca do 5 lipca. To jest wtorek razem z Radiem Nadzieja, 38 minut po godzinie 13.
2: Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Szpital Wojewódzki w Łomży i Zakład Karny w Czerwonym Boże będą zacieśniać współpracę. Więcej o tym powiemy w wiadomościach Radia Nadzieja punktualnie o godzinie 14, czyli już za 3 minuty. Wcześniej Lemon i Igor Herbut.

0: już.
1: Jest 14. Najnowsze wiadomości przedstawi Wiktoria Małż.
2: Polska przekazała Ukrainie rakiety i uzbrojenie. Blisko 2 miliony złotych na rewitalizację przestrzeni publicznych pozyskało miasto Kolno. Szpital Wojewódzki w Łomży i Zakład Karny w Czerwonym Borze będą kontynuować współpracę. Polska, przekazując Ukrainie uzbrojenie, nie osłabia swojego potencjału obronnego, zapewnił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Posłowie opozycji sugerowali, że Polska przekazuje Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. W reakcji na te twierdzenia szef MON podjął decyzję o odtajeniu listy przekazywanego sprzętu, co uczynił na wczorajszej konferencji.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że największe donacje sprzętu wojskowego trafiły na Ukrainę w latach 2022-2023, kiedy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość. Przekazywaliśmy wtedy wszystko.
4: I rosomaki, i kraby, i pioruny, no i samoloty i śmigłowce. Szacowany koszt tych donacji to jest około 15 miliardów złotych.
3: Po zmianie rządów, czyli po roku 2023, pomoc była przekazywana nadal, ale w dużo mniejszej skali, a jej wartość wyniosła ponad miliard złotych. W tym, wyjaśniał minister obrony, były także pociski do systemów Patriot.
4: Kilka symboliczne, nie zagrażające w żaden sposób działalności obrony powietrznej.
3: Szef MON zapewnił, że przekazywanie wszelkiego sprzętu na Ukrainę było i jest konsultowane i uzgadniane z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego, NATO, a informacje na ten temat trafiają także do prezydenta.
2: Relacjonował Witold Banach.
5: Najnowsze informacje z regionu.
2: Miasto Kolno pozyskało blisko 2 miliony złotych z funduszy europejskich na rewitalizację zaniedbanych obszarów na terenie miasta. W ramach projektu zagospodarowane zostaną tereny przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Kościele Świętej Anny. Burmistrz Andrzej Duda wyjaśnił, co zmieni się na placu przy liceum.
5: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
2: Szpital Wojewódzki w Łomży i Zakład Karny w Czerwonym Borze będą kontynuować współpracę. Po roku od podpisania porozumienia dotyczącego nieodpłatnej pracy osadzonych, obie strony zdecydowały o przedłużeniu umowy na kolejnych 12 miesięcy. Skazani nadal będą wykonywać przede wszystkim prace porządkowe i remontowe na terenie ośrodka rehabilitacyjnego w Kisielnicy. Są to osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą opuszczać teren zakładu karnego i pracować poza jednostką, mówi dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz.
6: Ogromna pomoc i naprawdę bardzo dobry czyn społeczny, ale myślę, że w tym procesie resocjalizacji też ogromnie ważny. Ja widzę, jak pracują, tak? Naprawdę to są pełnowartościowi, dobrzy pracownicy, którzy czują tą misję, tak? Bo zapoznajemy ich, co to jest za miejsce, po co powstało, kto z tego miejsca korzysta. Zresztą oni na co dzień widzą i myślę, że to jest taki motor napędowy do takiej wydajnej pracy, a nie, mówiąc kolokwialnie, przyjść i odsiedzieć te godziny, tak? To jest naprawdę bardzo miłe. Ja serdecznie dziękuję panu dyrektorowi, tym wszystkim osadzonym.
2: Pozytywnie miniony rok ocenia także dyrektor zakładu karnego w Czerwonym Borze, pułkownik Zbigniew Jankowski. Zwraca uwagę, że praca poza jednostką to ważny element resocjalizacji i przygotowania osadzonych do powrotu do normalnego życia.
7: Z punktu widzenia zakładu karnego, resocjalizacji i osadzonych jest to jak najbardziej dobra inicjatywa i fajny program readaptacyjny. Z punktu widzenia szpitala myślę, że też jest to dobra inicjatywa, bo mają siłę roboczą, która może wykonać podstawowe takie prace remontowe. No i my wszyscy na tym korzystamy, bo z tych ośrodków, z tego terenu korzystają też mieszkańcy miast Łomży i okolicznych miejscowości. To jest ten proces readaptacji, przygotowywania do opuszczenia jednostki penitencjarnej. To jest jeden plus. Drugie, praca na rzecz społeczeństwa i robienie u nich tej właściwej postawy społecznej.
2: W związku ze współpracą na rzecz szpitala nieodpłatnie pracuje 20 osób.
5: To są wiadomości Radia Nadzieja.
2: Zwracajmy uwagę, jakie relacje w sieci nawiązują nasze dzieci, apeluje do rodziców rzecznik podlaskiej policji. Wakacje to moment, gdy młodzież ma dużo więcej wolnego czasu i spędza go między innymi w internecie, a to może nieść ze sobą poważne ryzyko. Zapewniamy bezpieczeństwo na drogach, ale także tym wypoczywającym w domu, mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa.
0: Musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nie tylko w miejscach letniego wypoczynku, ale także tym dzieciom, które zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci.
2: Największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste, albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, a jednocześnie pozostawać w relacji, o której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia. Dlatego tak ważna jest czujność rodziców.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A my już teraz sprawdzamy prognozę pogody do końca dnia. Aura niewiele się zmieni w najbliższych dniach. Taka pogoda będzie nam towarzyszyć. Temperatury w ciągu dnia będą sięgały około 17-18 stopni z przelotnymi opadami deszczu i przewagą chmur.
5: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
5: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży, każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
9: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
8: Po reklamie.
1: A my spędzamy wspólnie wtorkowe popołudnie razem z Radiem Nadzieja. 8 minut po 14:00 i Paweł Domagała.

0: Niemal 13 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2031 otrzymało miasto Łomża na 3 proekologiczne inwestycje. Samorząd planuje kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, a także rozpoczęcie rewitalizacji zabytkowego parku imienia Jakuba Wagi. O szczegółach podpisanych umów mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
1: Pierwsza dotyczy modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Druga to montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na 7 obiektach użyteczności publicznej. I trzecia, bardzo długo wyczekiwana, związana z rewitalizacją Parku Jakuba Wagi. Pierwszy etap. Wszystkie te trzy przedsięwzięcia wpisują się w współczesne wyzwania związane z ochroną klimatu, poprawą jakości powietrza oraz z racjonalnym gospodarowaniem energią.
0: Inwestycje mają sprawić, że miasto zyska bardziej ekologiczne oblicze.
1: Wpisują się one w strategię zrównoważonego rozwoju Łomży i spowodują, że Łomża zyska nowoczesne, energooszczędne obiekty oraz atrakcyjniejsze tereny zielone, które będą służyły mieszkańcom Łomży przez lata.
0: A więcej o tym, co zmieni się w Łomży, ale nie tylko w Łomży, również w innych samorządach naszego regionu, piszemy na radionadzieja.pl.

0: 17 stopni pokazują termometry nad samym morzem, a silny wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Do tego niemal bez przerwy pada deszcz. Kto spędza wakacje nad morzem i liczył na opalanie się na piasku, może być rozczarowany.
1: Pogoda typowo barowa.
2: Mąż w poniedziałek zaglądał na pogodę, miało być słonecznie, ale no widzimy jak jest, nie?
3: Trochę pada, musi popadać. Ja uciekłem od upału, bo u nas było 40 stopni na Dolnym Śląsku.
4: Co się robi jak pada i na plażę to tak średnio?
3: Na siłownię się chodzi, rowerkiem się jeździ, odpoczywa się. My z żoną nie leżymy na plaży.
4: Turystów jak na lekarstwo dzisiaj.
5: Tak.
4: Siedzą teraz w domach?
5: No siedzą, no i popijają kawę czy tam, bo cóż można robić w taki deszcz.
0: Na pocieszenie dla tych, którzy być może w najbliższym czasie wybierają się na swój urlop nad polskie morze. Pogoda tam będzie się poprawiać. Jutro już nie powinno padać, ale z kolei zapowiadany jest silny wiatr. Ciepło i słonecznie będzie znowu pod koniec tygodnia.

0: Szpital Wojewódzki w Łomży i Zakład Karny w Czerwonym Borze będą kontynuować współpracę. Po roku od podpisania porozumienia dotyczącego nieodpłatnej pracy osadzonych, obie strony zdecydowały się o przedłużeniu umowy na kolejnych 12 miesięcy. Skazani nadal będą wykonywać przede wszystkim prace porządkowe i remontowe na terenie ośrodka rehabilitacji w Kisielnicy. Są to osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą opuszczać teren zakładu karnego i pracować poza jednostką, mówi dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz.
1: Ogromna pomoc i naprawdę bardzo dobry czyn społeczny, ale myślę, że w tym procesie resocjalizacji też ogromnie ważny. Ja widzę, jak pracują, tak? Naprawdę to są pełnowartościowi, dobrzy pracownicy, którzy czują tą misję, tak? Bo zapoznajemy ich, co to jest za miejsce, po co powstało, kto z tego miejsca korzysta. Zresztą oni na co dzień widzą i myślę, że to jest taki motor napędowy do takiej wydajnej pracy, a nie, mówiąc kolokwialnie, przyjść i odsiedzieć te godziny, tak? To jest naprawdę bardzo miłe. Ja serdecznie dziękuję panu dyrektorowi, tym wszystkim osadzonym.
0: Pozytywnie miniony rok ocenia także dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, pułkownik Zbigniew Jankowski. Zwraca uwagę, że praca poza jednostką to ważny element resocjalizacji i przygotowania osadzonych do powrotu do normalnego życia.
2: Z punktu widzenia zakładu karnego, resocjalizacji i osadzonych jest to jak najbardziej dobra inicjatywa i fajny program readaptacyjny. Z punktu widzenia szpitala myślę, że też jest to dobra inicjatywa, bo mają siłę roboczą, która może wykonać podstawowe takie prace remontowe. No i my wszyscy na tym korzystamy, bo z tych ośrodków, z tego terenu korzystają też mieszkańcy miast Łomży i okolicznych miejscowości. To jest ten proces readaptacji, przygotowywania do opuszczenia jednostki penitencjarnej. To jest jeden plus. Drugie, na rzecz społeczeństwa i robienie u nich tej właściwej postawy społecznej.
0: W związku ze współpracą na rzecz szpitala w Łomży nieodpłatnie pracuje około 20 osób.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.

Za 9 minut będzie 15. Zbliżamy się do godziny wiary na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony dzień i niech to będzie spokojne popołudnie. Katarzyna Polewko, do usłyszenia jutro.

0: Jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś otrzymałam list od księdza Sopoćko, w którym się dowiedziałam, że zamierza wydać obrazeczek Chrystusa Miłosiernego i prosił mnie o przesłanie pewnej modlitwy, którą chcę umieścić na odwrotnej stronie, jeżeli uzyska aprobatę arcypasterza. O, jak wielką radością napełnia się serce moje, że mi Bóg pozwolił ujrzeć to dzieło swojego miłosierdzia. O, wielkie to dzieło Boga Najwyższego, ja tylko jestem Jego narzędziem. O, jak gorąco pragnę ujrzeć to święto miłosierdzia Bożego, którego Bóg żąda przeze mnie. Ale jeszcze taka jest wola Boża. A jeżeli ono po mojej śmierci dopiero obchodzone uroczyście będzie, to jednak ja już teraz nim się cieszę i wewnętrznie już je obchodzę z pozwoleniem spowiednika.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małsz, zapraszam. Uczniowie, misjonarze. Pod takim hasłem na Jasnej Górze w sobotę 11 lipca odbędzie się 21. Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa. Cykliści spotkają się o godzinie 9.30 pod częstochowską archikatedrą, by razem alejami wjechać na Jasną Górę. Msza święta na szczycie sprawowana będzie o godzinie 11.30. Cykliści prosić będą za kościół oraz o nowe powołania kapłańskie. Do jasnogórskiego sanktuarium zaprasza ksiądz Jerzy Grochowski, koordynator ogólnopolskiej pielgrzymki rowerowej.
2: Zapraszamy. Naprawdę warto coś z siebie rzucić, trochę potu przelać, niedużo, a zgłębić sobie Słowo Boże, tym Słowem Bożym później przez cały rok żyć. Warto w Kościele Powszechnym trwać, nieść to, co się potrafi, a więc rozważanie Słowa Bożego, śpiew, modlitwę i spotkanie we wspólnocie. Zapraszamy. Naprawdę warto pielgrzymować.
1: Pielgrzymka rowerowa zrzesza niezależne grupy z całego kraju zmierzające do sanktuarium w jednym określonym terminie. W tym roku cyklistom towarzyszy hasło Uczniowie Misjonarze.
2: Trzeba być i uczniem Chrystusa, żyjącym Ewangelią na co dzień i misjonarzem, czyli nieść Ewangelię swoim życiem, swoim postępowaniem do drugiego człowieka, tworzyć wspólnotę kościoła, parafii. I to jest ważne, żeby być. Dlatego też 21 lat temu powstała myśl, żeby zorganizować pielgrzymkę rowerową ogólnopolską na Jasną Górę.
1: 21. ogólnopolską pielgrzymkę rowerową zwieńczy zawierzenie Matce Bożej o godzinie 13 w kaplicy Cudownego Obrazu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców przybędą do Ostrowi Mazowieckiej. Peregrynacja odbędzie się 16 i 17 lipca w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W programie przewidziano uroczyste wprowadzenie relikwii, mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego oraz całonocne czuwanie modlitewne. Jak podkreśla ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, uroczystości rozpoczną się już 3 dni wcześniej.
3: Poniedziałek. Będziemy przygotowywać się na mszach świętych, z reguły tych wieczornych, też ucząc się pieśni, które będą do tego jakoś dostosowane, ale także będzie kazanie tematycznie związane z tymi osobami. W poniedziałek z Ludwikiem. We wtorek siostra przedstawi nam Zelię, którą zna bardzo dokładnie.
4: Czyli zapraszamy tatusiów,
3: tak,
4: mamusie.
3: W poniedziałek szczególnie tatusiów. We wtorek mamusie, a w środę ksiądz Łukasz Kołasyszewski, który jest jeszcze w seminarium, a będzie tutaj u nas pracował jako wikariusz, będzie mówił o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. To będą przygotowania, a później uroczystości zaczynają się 16 lipca.
1: Warto na msze święte zabrać ze sobą róże. Zachęca siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
5: To będzie też takie przywitanie relikwii. Róża jest atrybutem Świętej Teresy. Nie tylko, że przedstawia się ją z różami, ale dla niej to było róża, te płatki róż były symbolem ofiar, symbolem takich dobrych uczynków, które czyniła, żeby sprawić Jezusowi przyjemność. Więc te róże będą w czasie mszy świętej poświęcone. Później będzie możliwość podejść z tą różą do relikwii, pomodlić się i zabrać do domu.
1: Święta Teresa należy do najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. Wraz z rodzicami jest dla wielu wiernych wzorem życia rodzinnego i zawierzania Bogu.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a pełne tłumy podziwu wołały: jeszcze nigdy nic podobnego nie pojawiło się w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
2: Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Te słowa wyrażają zachwyt świadków cudu, który Jezus dokonał. Wypędził złego ducha z niemego człowieka. Ci ludzie widzieli wielkie znaki czynione przez Jezusa. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. My też jesteśmy świadkami wielkich rzeczy, które Jezus dokonuje. Tylko tak naprawdę nieraz tak bardzo się przyzwyczajamy, że nie staramy się wgłębiać wielkość Bożych dzieł. Tak bardzo nam spowszedniały, że zapominamy o tym, co naprawdę ma miejsce pośród nas. Nie są to rzeczy widoczne dla oczu, ale są rzeczywiste i trzeba patrzeć na nie oczyma wiary. Nie ulega wątpliwości, przecież wierzymy w prawdę Bożego Słowa, który to Bóg nam to objawia. Nigdy nic podobnego nie pojawiło się. Czy nie trzeba tak właśnie powiedzieć, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, podczas tej ofiary chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa? Czy nie trzeba podobnie powiedzieć, kiedy pomyślimy o tym, że Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy w sakramencie pokuty, a Boże działanie w innych sakramentach? Chrystus wyjątkowymi darami nas obdarza, dlatego nie możemy obok nich przechodzić obojętnie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Mamy wewnętrzną aplikację, jeżeli coś się stanie, to będziemy SMS-ami rozsyłać komunikaty do mieszkańców danego terenu. Mówi na naszej antenie prezes MPWiK w Łomży Maciej Borysewicz. Dzisiejszy gość dnia Radio Nadzieja mówił, że spółka wyciągnęła wnioski po zeszłorocznym skażeniu wody. To m.in. udoskonalona infrastruktura, procedury i komunikowanie z mieszkańcami. Prezes MPWiK zachęca mieszkańców do tego, aby podawali swoje aktualne numery telefonów.
2: Jeżeli coś się stanie, my będziemy już SMS-ami rozsyłać komunikaty do mieszkańców z danego terenu, czy z całego miasta, czy z danego obszaru. Problem jest tylko jeden. Nie wszyscy mieszkańcy Łomży dali nam swoje aktualne komórki, ponieważ jak ktoś podpisał umowę 20, 30 lat temu, czy 15, czy 5, to my mamy tą komórkę, ale bardzo często już takie komórki nie są aktualne.
1: Jak to można zrobić?
2: Wystarczy do nas zadzwonić, napisać maila, wysłać, nie wiem, list. Jestem odbiorcą, podać adres. Chciałbym zaktualizować swój numer telefonu, bo wtedy mamy pewność, że ta informacja do nas dotrze.
1: Wysyłane mają być również alerty RCB.
2: Tak jak ostatnio było w niedalekiej okolicy skażenie i wszyscy otrzymaliśmy alert RCB, też już wychodząc naprzeciw, jeżeli coś takiego się u nas zdarzy, to oprócz naszego wewnętrznego systemu, też mieszkańcy otrzymają powiadomienie z RCB.
1: Cała rozmowa z prezesem MPWiK jest na naszej stronie radionadzieja.pl. Niemal 13 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2027-2031 otrzymało miasto Łomża na 3 proekologiczne inwestycje. Samorząd planuje kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz rozpoczęcie rewitalizacji zabytkowego parku imienia Jakuba Wagi. O szczegółach podpisanych umów mówi wiceprezydent Łomży Piotr Sardyński.
3: Pierwsza dotyczy modernizacji energetycznej budynków zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących. Druga to montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na 7 obiektach użyteczności publicznej. I trzecia, bardzo długo wyczekiwana, związana z rewitalizacją Parku Jakuba Wagi. Pierwszy etap. Wszystkie te trzy przedsięwzięcia wpisują się w współczesne wyzwania związane z ochroną klimatu, poprawą jakości powietrza oraz z racjonalnym gospodarowaniem energią.
1: Te inwestycje mają sprawić, że miasto zyska bardziej ekologiczne oblicze.
3: Wpisują się one w strategię zrównoważonego rozwoju Łomży i spowodują, że Łomża zyska nowoczesne, energooszczędne obiekty oraz atrakcyjniejsze tereny zielone, które będą służyły mieszkańcom Łomży przez lata.
1: Największe dofinansowanie, bo w wysokości ponad 9,5 miliona złotych, pozyskano na modernizację energetyczną 4 budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, które obejmie m.in. ocieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także montaż nowoczesnego oświetlenia LED. Fakt, że Rada Gminy jednogłośnie udzieliła mi wotum zaufania oraz absolutorium, to dowód na bardzo dobrą pracę wszystkich zatrudnionych w urzędzie. Ocenił w rozmowie z Radiem Nadzieja wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Samorządowiec podkreśla, że ubiegły rok był dla gminy bardzo udany i jest to zasługa wielu osób.
4: Traktuję to jako efekt dobrej współpracy między radnymi, sołtysami, a urzędem gminy. No i przede wszystkim jako efekt bardzo dobrej pracy urzędników gminnych oraz osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach podległych. Rok 2025 był dla nas bardzo wyjątkowy. Nie tylko był lepszy od poprzedniego, ale znowu pobiliśmy kolejne rekordy. Po raz pierwszy budżet gminy przekroczył 100 milionów złotych. Mamy po stronie dochodowej około 115 milionów złotych.
1: To dochody o 30% większe w porównaniu do ubiegłego roku. Szpital Wojewódzki w Łomży i Zakład Karny w Czerwonym Boże będą kontynuować współpracę. Po roku od podpisania porozumienia dotyczącego nieodpłatnej pracy osadzonym, obie strony zdecydowały o przedłużeniu umowy na kolejne 12 miesięcy. Skazani nadal będą wykonywać przede wszystkim prace porządkowe i remontowe na terenie ośrodka rehabilitacyjnego w Kisielnicy. Są to osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą opuszczać teren zakładu karnego i pracować poza jednostką, mówi dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz.
5: Ogromna pomoc i naprawdę bardzo dobry czyn społeczny, ale myślę, że w tym procesie resocjalizacji też ogromnie ważny. Ja widzę, jak pracują, tak? Naprawdę to są pełnowartościowi, dobrzy pracownicy, którzy czują tą misję, tak? Bo zapoznajemy ich, co to jest za miejsce, po co powstało, kto z tego miejsca korzysta. Zresztą oni na co dzień widzą i myślę, że to jest taki motor napędowy do takiej wydajnej pracy, a nie, mówiąc kolokwialnie, przyjść i odsiedzieć te godziny, tak? To jest naprawdę bardzo miłe. Ja serdecznie dziękuję panu dyrektorowi, tym wszystkim osadzonym.
1: W związku ze współpracą na rzecz szpitala nieodpłatnie pracuje około 20 osób. Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego gminy Czyżew. Mieszkańcy mają do dyspozycji 100 tysięcy złotych. Burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski liczy na to, że tym razem projekt, który uzyska najwięcej głosów, zostanie zrealizowany. Zwycięskie zadanie z zeszłego roku, czyli wykonanie wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko przy ulicy Cichej, nie zostanie wykonane. To ze względu na to, iż okazało się, że nie można utwardzać już terenu, na którym miała powstać wiata.
0: Bo tam zostały tereny utwardzone. Można utwardzić 10% działki i to już jest utwardzone. Nie możemy zrobić nawet podbudowy pod wiatę. I to jest jeden z głównych powodów. No drugie, że w tych 100 tysiącach kosztów byśmy się nie wyrobili, bo potrzeba zrobić oświetlenie, doprowadzić wodę. No przykro mi, te pieniądze nie przepadają, bo one są, to są pieniądze budżetu gminy, przeznaczone na budżet obywatelski i z końcem roku one wrócą z powrotem do gminy. Więc w przyszłym roku będziemy mieli możliwość większych pieniędzy przeznaczenia na budżet obywatelski.
1: Burmistrz przyznaje, że dopuszczenie tego projektu do głosowania było błędem urzędników.
0: Niestety nie wychwyciliśmy. Wydawało się, że to będzie wszystko dobrze, a tutaj powiedzmy wystąpił ten problem.
4: Czyli tutaj po stronie gminy jednak było niedociągnięcie, był błąd.
0: Był błąd, tak. Przyznaję.
1: Mieszkańcy Czyżewa mają czas na zgłaszanie projektów do 31 lipca. Ich weryfikacja odbędzie się do końca sierpnia, a głosowanie zaplanowano od 1 do 15 października.
6: Flash regionu.
7: Zapraszamy na reklamy.
8: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
9: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
10: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
7: Po reklamie.

0: Gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Maciej Borysewicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, radiosłuchaczy Radia Nadzieja i też rozumiem, widzimy się przez kanał YouTube, także też pozdrawiamy naszych obserwujących.
1: I bardzo jesteśmy też na Facebooku nawet.
2: O, no to już full wypas.
1: Coraz więcej miejscowości w Polsce zmaga się z przeciążeniem sieci wodociągowych i spadkami ciśnienia. No, w wielu gminach sieć wodociągowa pracuje na granicy wydajności. Samorządy zapowiadają możliwe ograniczenia w poborze wody. Czy w Łomży taki problem istnieje? Czy w Łomży będą mieszkańcy musieli ograniczać trochę to wydatkowanie tej wody, używanie tej wody?
2: Znaczy są dwie kwestie. Pierwsza kwestia to tak bardzo krótko, ogólnie powiem światowa, tak, globalna, tak, że oszczędzać wodę trzeba, bo tej wody wszędzie będzie brakowało jako, prawda, nasi obywatele, którzy są świadomi i chcą być zgodnie z naturą, ale też z tymi zagrożeniami globalnymi, to tak, trzeba tu wodę oszczędzać i to jakby bezwzględnie my to popieramy. Natomiast jeżeli chodzi już technikalia, to mieszkańcy Łomży mogą być spokojni. Nasze ujęcia wody, które eksploatujemy, czyli Rybaki i Podgórze, są to ujęcia, które pochodzą jak gdyby z tych złóż takich bardzo głęboko położonych tych cieków wodnych i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że badania, które były robione, jak uruchamiano te ujęcia, pozwalają mniej więcej prognozować, że jeszcze na kilkadziesiąt lat one wystarczą. Oczywiście Rybaki to jest takie ujęcie, które historycznie jest najstarszym w Łomży. Zresztą wokół tej ulicy też odkrywamy ślady tej działalności wodnej historycznej w naszym mieście. Natomiast Podgórze, przypomnę, zostało mniej więcej uruchomione 20 kilka lat temu, jako właśnie ujęcie, którego poszukiwali. Więc my zdajemy sobie sprawę, że jeżeli nawet mamy tej wody na 40 czy 50 lat, kolejni, że tak powiem, moi następcy czy kolejne pokolenia będą tej wody musiały szukać. Mamy kierunki mniej więcej, bo mapy te geologiczne są robione na bieżąco, takie operaty. Mniej więcej wiemy, w którym kierunku należałoby jej szukać i pewnie za te 10-15 lat należałoby takiej wody szukać na wypadek. Mamy jeszcze trzecie ujęcie rezerwowe, o którym nie mogę za bardzo mówić, bo ono, jak sama nazwa wskazuje, jest rezerwowe na wypadek jakiegoś kryzysu. Więc jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi o ciśnienie i o ilość wody, mieszkańcy Łomży są na te 30-40 lat na pewno zabezpieczeni i mogą śmiało z tej wody korzystać. Zresztą te, jak państwo wiecie, ograniczenia w mieście nie są wprowadzane, tak jak w okolicznych gminach, no bo gminy mają swoje ujęcia wody, jakby ciśnieniowo czy ilościowo dużo mniejsze niż Łomża. I też jest inna technikalia jakby używania tej wody. Proszę pamiętać, że te okoliczne gminy to nie tylko domy i ogródki, prawda, i trawa do podlewania w dużych ilościach, ale przede wszystkim gospodarstwa rolne. Więc jakby tam ten zużycie wody jest dużo większe, więc no też naturalnie trzeba brać to pod uwagę. Natomiast uspokajam, jeżeli chodzi o Łomży, to te zasoby są wystarczające.
1: Czyli myć się można, a czy można pić wodę?
2: Nawet należy, bym powiedział. Należy. Tak.
1: Tym bardziej jak upały wrócą. A czy pić wodę z kranu w Łomży można?
2: No pewnie, że tak. I tą wodę zawsze można było pić. To, że czasami, co jest rzeczą naturalną i wszędzie się to zdarza, w całej Polsce i czy w okolicy i jak państwo czytacie, bądź gdzieś tam usłyszycie, no po prostu to się zdarza i jak pojawiają się czasowe spadki wielkości, bo ja bym chciał też, żebyśmy używali takich nomenklatury ustawowej, bo ktoś mówi woda skażona, to są
1: czyli
2: bardzo...
1: Czyli woda skażona, ale
2: słowa.
1: Tymczasowe obniżenie jakości.
2: Oczywiście, tak jest w rozporządzeniu i tak jest w ustawie. Woda albo spełnia jakościowe wymagania, albo nie spełnia, jest zero-jedynkowo. To nawet biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w zeszłym roku na w ograniczonym obszarze, też trzeba dodać, to nie ma wpływu na jakość tej wody, ponieważ jakość wody naszej w kranach jest niezależnie badana. To nie jest tak,

0: prostu procedurą też nam znaną, to jest czyszczenie sieci, płukanie sieci, chlorowanie.
1: No i jeżeli chodzi o chlorowanie, to ona jest teraz bardziej chlorowana jak wcześniej?
0: Nie, absolutnie. My, biorąc też pod uwagę, no...
1: Bo w zeszłym krytykę, roku, w lipcu, kiedy tak, była cała ta sytuacja, to były pomysły, tak, żeby ją bardziej chlorować już na zawsze, na cały czas.
0: To znaczy tak, uruchomiliśmy wtedy chlorowanie sieci i to chlorowanie nadal jest utrzymywane. Tylko chlorowanie może być maksymalne lub minimalne. To znaczy ustawa wskazuje rozporządzenie na maksymalny pułap jakby zawartości podchlorynu sodu, już tak nie wnikając w szczegóły, do 0,3 jednostki. Więc tyle moglibyśmy, ale te 0,3 to jest bardzo odczuwalne. Tak jak mówię, ta duża fala krytyki, zresztą słusznej, bo mieszkańcy mieli prawo czuć się no jakby zdziwieni tym, że czuć ten chlor i że ta woda jest w zapachu i w barwie i w smaku jakby niedobra. No jakby to też jest ciekawostka na marginesie, że rozporządzenie w tym temacie się nie wypowiada. To znaczy woda ma spełniać określone parametry, ale smak, barwa, gęstość, mętność to jest rzecz, no powiedzmy, akceptowalna bądź nie przez odbiorcę. Taki jest wymóg. Natomiast zmniejszyliśmy to po tych właśnie apelach, prośbach, słowa krytyki mieszkańców do minimum i w tej chwili na wszystkich tych punktach badania mamy 0,1, więc to jest jakby no 0,3 a 0,1, więc to jest duża różnica.
1: No bo ona do pewnego czasu nie była w ogóle chlorowana,
0: ona
1: tak?
0: W ogóle nigdy w historii właśnie. Nie była chlorowana i no ja nie chcę komentować tego, tak? W całej Polsce, w 90% dużych miast i w większości mniejszych, czy gmin, czy miast, woda jest chlorowana i to jest rzecz, która się dzieje nie ostatnio, tylko od 50, od 60 lat. Zresztą państwo wiecie, jeździcie też po świecie, na całym świecie woda jest chlorowana. Dlaczego? Bo to jest do tej pory jakby najbardziej bezpieczny dla zdrowia i jedyny sposób na zabezpieczanie sieci przed ewentualnymi jakimiś mikrozarazkami, bakteriami czy jakimkolwiek innym skażeniem. Powiem więcej, to właśnie o czym za chwilę jeszcze powiemy, ta nowa dyrektywa, nowa ustawa i nowe rozporządzenie wprowadza dodatkowe parametry badania tej wody, cały czas właśnie wskazując nawet na to, żeby stosować dopuszczalne metody albo chlorowanie, albo ozonowanie, natlenianie wody.
1: Ale w smaku się zmieniła trochę. Ja jako wieczny fan wody z kranu, to muszę przyznać, że jest trochę gorsza.
0: No, pewnie to jest kwestia do oceny. Ja powiem tak...
1: Nasza porównanie woda na przykład do Warszawy, czy nawet w Nowym Jorku, to tam masz wrażenie, że jesteś na basenie.
0: Tak, tak, dokładnie tak. Ja powiem tak, oczywiście ta jakość się poprawiła w stosunku do tego, co było rok temu, ale ja mam jeden dylemat. Ja jestem prezesem, ja odpowiadam za to jednoosobowo, karnie, cywilnie i zawodowo. Czy woda ma być w Łomży smaczna, czy ma być bezpieczna? No i ja jakby jestem zwolennikiem i takie mam obowiązki i tak ustawa na mnie to nakłada, ale też i właściciel, i rada nadzorcza, woda w Łomży ma być bezpieczna. Dopiero na drugim miejscu ma być smaczna, więc no zawsze jest ten dylemat.
1: No to jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, no to jest Unia Europejska też mocny nacisk kładzie, jeżeli chodzi o jakość wody, między innymi ta dyrektywa, którą
0: tak
1: pan
0: jest.
1: Tutaj ma
0: tak.
1: przygotowaną
0: to pozwoliłem sobie
1: w formie
0: przynieść,
1: takiej ulotki.
0: Tak, tak. W formie takiej książeczki. Ja oczywiście tutaj panu redaktorowi zostawię, ale wszystkich zainteresowanych odsyłam do naszej strony internetowej, na której ta cała broszura jest umieszczona. To jest broszura Ministerstwa Infrastruktury, ale opracowana we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, przede wszystkim z Sanepidem. W czerwcu tego roku weszła w życie nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i wraz z nią nowe rozporządzenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. I to jest implementacja unijnej dyrektywy i to rewolucjonizuje w dużym stopniu sposób właśnie funkcjonowania jakby no tej gospodarki wodociągowej w naszym kraju.
1: W jaki sposób?
0: Przede wszystkim wprowadza nowe obowiązki dotyczące właśnie monitorowania jakości tej wody. My to monitorowanie do tej pory prowadziliśmy w oparciu o stare przepisy, właśnie chociażby ten stały monitoring, badania, laboratorium, ale były to pewne tylko w ograniczonym zakresie parametry właśnie, czy są obecne bakterie z różnych grup, czy woda jakby zawiera odpowiednie wartości tych mikroelementów i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili ze względu na to, że wiemy, jakie nowe są zagrożenia, jakie nowe mogą być próby skażenia wody, więc wprowadzono całkiem nowy zestaw promieniotwórczych pierwiastków, które należy badać. Tego, czy woda zawiera plastik, metale ciężkie, tego nie było. Więc to będziemy badać, więc to jeszcze jakby zwielokrotni to poczucie bezpieczeństwa. Do tego oczywiście wprowadzono obowiązek monitorowania sieci.

0: My będziemy w przyszłym roku musieli zorganizować duży przetarg na jakby zmonitorowanie tej sieci, czyli budowę takich punktów pomiaru dotyczących przepływu wody, w jakich kierunkach one płyną, pod jakim ciśnieniem, gdzie są straty wody, bo też Unia oczywiście właśnie, nawiązując do tego, co mówiliśmy na początku, że mamy tu wodę oszczędzać, oczekuje, że my będziemy składać cały czas takie raporty, ile wody tracimy na ujęciach, czy wiemy, w którym miejscu i o której porze wybuchła awaria, bo te awarie, które widzimy, to my je natychmiast usuwamy, prawda, jak te rury pękały. Natomiast są takie mikroawarie, które dzieją się gdzieś tam w ziemi i tego nie widać, a ta woda ucieka, prawda? Więc to jest kolejny temat, monitoring sieci. Oczywiście obowiązkowe wprowadzenie biura obsługi klienta elektronicznego, nazwijmy to w ten sposób, że każdy obywatel będzie mógł czy przez stronę internetową, czy za pomocą aplikacji wejść na swoje konto i sprawdzić, prawda, jak u niego wygląda ta woda, jaki skład, czy jaką jakość ma w jego tym konkretnym punkcie od odbioru. Ile tej wody zużywa?
1: To wy jeszcze tego wszystkiego nie wprowadziliście. Jest jakiś deadline na to, żeby te wszystkie...
0: Tak, ten deadline jest, powiedzmy, mamy na to 3-4 lata, bo mamy poszczególne etapy robić co roku. Te wszystkie zobowiązania i wymogi, które w tym roku, do końca tego roku, my już mamy za sobą, ponieważ no wiedzieliśmy, znaliśmy projekt tej ustawy i rozporządzenia, zaczęliśmy to stosunkowo wcześniej, więc w tym roku wymagana jest dokumentacja, czyli ocena, analizy ryzyka, plan bezpieczeństwa wody, rzeczy związane z wprowadzeniem tych pomiarów, więc też podpisaliśmy umowę z nowym laboratorium, które właśnie te metale ciężkie i pierwiastki promieniotwórcze będzie dla nas badało, więc na ten rok mamy wszystkie elementy prawne załatwione. W przyszłym roku właśnie mamy zamiar wprowadzić monitoring sieci i stopniowo co roku nowe elementy do naszych inwestycji, a docelowo w przyszłości też jeden system wodomierzy radiowych w całym mieście, które będą same się sczytywały i przesyłały informacje do centrali, do bazy, tak? Czyli już taka pełna nowoczesność.
1: Pieniądze są na to z jakichś programów rządowych, czy samorząd musi po prostu sięgnąć do kieszeni?
0: Ja powiem tak, oczywiście to jest temat drażliwy, no ale ja muszę to powiedzieć, bo ja patrzę na to z punktu widzenia zarządzającego instytucją. My nie mamy pieniędzy, sytuacja jest bardzo ciężka. Z czego ona wynika? No z jakby... z takiej politycznej kalkulacji, to znaczy bez względu na opcję, która rządzi, bo ten temat jest, ciągnie się już od wielu lat, my nie możemy ustalić ceny za wodę. Woda w Polsce, cena wody za, powiedzmy, za dostawę i za odprowadzanie ścieków jest ustalana odgórnie przez instytucje centralne, w tym przypadku Wody Polskie. Więc jeżeli my udowodniamy, że koszt wyprodukowania tej wody i koszt oczyszczenia metra ścieków wynosi X, a dostajemy jedną drugą X, bo taka jest decyzja polityczna centrali. Przypomnę, że były pomysły, że woda w Polsce ma być za darmo całkiem niedawno. No to nie ma nic za darmo. Znaczy, no ktoś tą wodę musi wyprodukować, wyciągnąć. To są ogromne pompy, to jest elektronika, elektryka, to są rachunki za prąd. Ktoś, przecież to są dziesiątki ludzi. My pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pogotowie wodociągowe i tak dalej. No ale nic. Więc no z założenia jesteśmy na stracie. No nie mamy tak jak niektóre inne przedsiębiorstwa, gdzie tą cenę same dyktują, prawda? W związku z tym tych pieniędzy nie mamy, no ale nie możemy usiąść i się rozpłakać, trudno, prawda? Więc staramy się prowadzić taką gospodarkę, żeby zachowywać bezpieczeństwo funkcjonowania firmy, płynność, nawet nadpłynność finansową i wszystkie środki, które uda nam się wygospodarować, przeznaczamy na inwestycje i są pewne możliwości, chociażby to, o czym mogę powiedzieć, się pochwalić. Pozyskaliśmy w ramach rządowego programu grantowego Cyberbezpieczne Wodociągi 1 200 000 zł, takiej jednorazowej dotacji bezzwrotnej na wybudowanie najnowocześniejszej, można powiedzieć, bo tak to będzie, serwerowni z nowymi serwerami, komputerami i całą to zarządzanie, powiedzmy, informatyczne całej sieci i całej oczyszczalni i całej firmy, właśnie na przykład przed zagrożeniami hakerskimi, będziemy już wyodrębnieni, więc to, na to byśmy pieniędzy nie mieli, udało się pozyskać.
1: Ale na inne rzeczy musicie skądś mieć pieniądze, no to podejrzewam, że no mieszkańcy będą musieli zapłacić.
0: Znaczy, my ustaliliśmy cenę i zawsze tak jest cena ustalana na co najmniej 3 lata. Przypomnę, że ta cena była ustalona powiedzmy rok temu, więc jeszcze ten rok i przyszły to jest ta stała cena, prawda? Za powiedzmy te 12, 13, 14 miesięcy będziemy musieli wystąpić do Wód Polskich z taką nową procedurą taryfową i oczywiście to będzie, że tak powiem, no ja bym liczył na, ale to nie jest moja decyzja, więc pewnie... Nie wiem, proszę mi przypomnieć, to będzie rok wyborczy czy nie?
1: Może być.
0: Nie, ale później będą 27, wybory też samorządowe. No więc
1: lata,
0: pewnie,
1: tak?
0: Pewnie ta decyzja będzie korzystna dla obywateli. W związku z tym pozyskujemy dzięki na przykład współpracy z miastem Łomża, ponieważ miasto Łomża jako nasz właściciel, ale spółka, więc my musimy sami się finansować, ale też nam pomaga, bardzo nam pomaga i środki na przykład z ochrony cywilnej, obrony ludności, które miasto pozyskuje, duża część idzie też na nasze potrzeby. W zeszłym roku z tych środków zakupiliśmy bardzo potrzebną lampę UV na ujęcie rybaki. Do tego kupiliśmy chlorator, czyli takie specjalistyczne urządzenie na wypadek awarii. W tym roku będzie beczkowóz taki ogromny, też z lampą UV, nowoczesny. Plus do tego no takie urządzenie zwane na wypadek no, działań jakichś takich kryzysowych paczkowarka do wody, czyli my będziemy mogli no taką, powiedzmy, umówmy się, jakąś linię produkcyjną wody w workach uruchomić, żeby szybko ją wydawać. Plus czyli, do tego magazyn obrony cywilnej.
1: Czyli takie inwestycje, które mają wpłynąć na zapewnienie bezpieczeństwa
0: tak,
1: wodnego
0: podstawa,
1: w ramach kryzysu.
0: To jest podstawa. To jest podstawa. Tak. Taka jest w tej chwili no, potrzeba. No bo widzimy, co się dzieje. Znaczy, my funkcjonujemy jako infrastruktura krytyczna. Ilość komunikatów, ilość alertów, ilość rekomendacji, które ja codziennie otrzymuje zarządzanie kryzysowego z ABW, z RCB, to znaczy państwo o tym nie wiecie,
1: czyli,
0: ale to trwa, to się dzieje.
1: MPWiK jest ofiarą częstych ataków hakerskich, różnego rodzaju ataków?
0: Ofiarą na szczęście nie jest, bo nie było, że tak powiem, żadnej skutecznej akcji, ale na pewno celem. Infrastruktura krytyczna w Polsce, to znaczy nawet ostatnio, nie wiem, ze 2 dni temu minister obrony narodowej wypowiadał się na temat tych możliwych ostatnio potencjalnych ataków Federacji Rosyjskiej.
1: Premier.
0: Federacji Rosyjskiej na Polskę. I tam były różne elementy, w tym było wprost powiedziane wojna hybrydowa, ataki i prowokacje na infrastrukturę krytyczną, w domyśle na ujęcia wody, bo w okresie wakacyjnym, jak mamy teraz, no to przecież nikt nie będzie ciepłownictwa atakował. Atakuje się prąd, linie przesyłowe energetyczne i wodę, bo woda jest źródłem życia, bez wody nas nie ma. W związku z tym my o tym wiemy i to trwa. I dlatego chlorowanie, dlatego ochrona ludności i obrona cywilna, dlatego zakup zapasów, dlatego paczkowarka, bo my musimy być przygotowani na nie daj Boże coś. Ja mam nadzieję i wierzę w to, że się nigdy nic nie wydarzy, no ale mamy takie dzikie czasy, jakie mamy, więc my musimy być przygotowani.
1: To czy dzisiaj Łomża jest bezpieczna, jeżeli chodzi o dostawy wody w razie jakiegoś niebezpieczeństwa,
0: tak,
1: jakiegoś kryzysu?
0: Myślę, że tak. Oczywiście chciałbym więcej. Nie jedną beczkę, a 2 beczki. Nie jedna paczkowarka, a 2. Przenośny taki kontenerowy zestaw do utylizacji, znaczy do utylizacji, do może złe słowo, do jakby pozyskiwania, neutralizacji bakterii z brudnej wody, na przykład, żeby moglibyśmy korzystać z rzeki. Taki zestaw kontenerowy, modułowy, stawiamy przy Narwi, pobieramy wodę z Narwi, no i ona po tym całym procesie jest na przykład zdatna do picia. To wszystko jest, ten sprzęt jest, tylko to oczywiście są miliony euro, więc jest potrzeb wiele, ale jesteśmy przygotowani. Nie chcę mówić, bo jakby wyciągając jakieś pozytywy z tych sytuacji, które były w zeszłym roku, no to jest to doświadczenie, nie? To no, tego nikt nam nie zabierze.
1: To od tego wydarzenia, kiedy jakość wody spadła.
0: No, tak. Dobrze, możemy się umówić, że woda była no, skażona.
1: Tak. To dziękuję. Była woda skażona. To jak od tamtego czasu zmienił się MPWiK?
0: Bardzo. W sensie i technologicznym, i proceduralnym, i mentalnym, i no... Wie pan, jak zarządza się jakąś jednostką i zbiera się to doświadczenie, to, to właśnie stal wykuwa się w ogniu, tak? No, zresztą pan pamięta, panie redaktorze, bo i Radio Nadzieja bardzo pomagało nam, relacjonowało te wszystkie sytuacje. No ja się dużo nauczyłem, tak? I nawet jak się zdarzają takie sytuacje, powiedzmy gdzieś w okolicy, czy nawet w dalszym takim okręgu w innych województwach, to poszczególni prezesi czy zarządzający też do nas dzwonią, do mnie dzwonią, bo wiedzą, że my to przyszliśmy, tak? Pytają się, jakie mieliśmy wnioski, jakie procedury wdrożyliśmy, co można poprawić. Także my się tą wiedzą dzielimy i myślę, że nas wszystkich to nauczyło, bo wtedy wszyscy współpracowaliśmy, i wojsko, i przede wszystkim zarządzanie kryzysowe, i straż pożarna, i spółdzielnie mieszkaniowe, i MPGKiM. I my się do tej pory spotykamy przy okazji jakichś tam narad i rozmawiamy o tym, co było, co można jeszcze poprawić, i jakby nie daj Boże znowu się to powtórzyło, no to już wiemy, jak działać. Nie?
1: To macie tak, i nowe procedury, infrastrukturę, jakąś technologię nową, tak to wszystko
0: mamy
1: poszło.
0: Zabezpieczone ujęcia lampami UV, chlorujemy w stopniu minimalnym sieć. W przyszłym roku planujemy zakupić dodatkowe lampy UV właśnie na sieć, czyli montować je w takich miejscach, powiedzmy to się krańcówki nazywa, gdzie woda już nie ma gdzie odpłynąć, jest koniec sieci i ta woda w końcówkach zagniwa. I tam chlor nie dochodzi, bo chlor musi się rozprowadzać równomiernie, więc woda musi krążyć, tak, w krwiobiegu, czy tam w wodociągu. Więc tam chcemy właśnie montować też lampy UV. Natomiast jakby jedno zdanie, skąd się te skażenia biorą? Państwo musicie sobie zdać sprawę, że my mamy ponad 200 kilometrów w Łomży, bardzo gęstej, bo jesteśmy w gęstej zabudowie sieci wodociągowej, i my nie jesteśmy w stanie wyłapać, gdzie ktoś w danym miejscu w nocy, nie w nocy, wieczorem, na przykład kopie koparką. No są różne budowy, ludzie budują domy, kładą firmy sieci światłowodowe, cały czas coś, jak państwo widzicie, w Łomży się dzieje. I wystarczy, że ktoś błychą tą koparki, walnie w naszą sieć i się nie przyzna, bo tak było, powiedzmy, chyba 6 czy 7 lat temu takie duże skażenie, bo ktoś walnął koparką i się nie przyznał i zatkał wyciek brudną szmatą. No to ja nie mam, to ja mogę tylko się rozpłakać, ale ja nie mam na to wpływu.
1: To i teraz też tak mogło być, te rok temu? Bo do tej pory nie znacie przyczyny.
0: Nie
1: tak?
0: Znamy, nie znamy. My znamy jakby takie warianty hipotetyczne, bo wiemy, jakby efekt znamy, więc po efekcie możemy dojść, co było taką pośrednią przyczyną, nie? Natomiast bezpośredniej nie znaleźliśmy. Dlaczego? Bo zarówno wariant z pożarem, jak i wariant z jakby celowym działaniem, czy wariant z awarią sieci kanalizacyjnej, która, nie wiem, miała miejsce w którymś tam miejscu, a przeszło przez grunt i akurat zeszło się tak, że była awaria sieci wodociągowej, gdzieś te płyny się spotkały. Tego nie ustaliliśmy. Powiem więcej, wszystkie tego typu sprawy, one są badane przez nie tylko organy do tego powołane, ale też przez prokuraturę, bo ja zawsze zgłaszam ten fakt, żeby mieć właśnie pewność, że niezależnie to zostało zbadane i też to postępowanie zostało umorzone ze względu na brak wykrycia sprawcy, no i też ze względu na brak znamion przestępstwa, tak, no bo tu trzeba to udowodnić, to nie jest takie nasze tylko przeczucie czy poczucie, to trzeba udowodnić, mieć konkretne dowody. Natomiast jakby dla nas rzeczą pierwszorzędną jest po wykryciu usunięcie, a dopiero później szukanie przyczyn.
1: I to jeżeli chodzi jeszcze o tą sytuację sprzed roku, no to były zarzuty, jeżeli chodzi o komunikację z mieszkańcami, o komunikowanie mieszkańcom, nie wiem, przez jakąś aplikację specjalną, że tu w twoim mieszkaniu gdzieś jest woda niezdatna do picia. Czy coś w tym temacie robicie, żeby taka aplikacja była na przykład?
0: Tak, zresztą bardzo głośno o tym było też i na sesjach, i radni o to zabiegali, słusznie. My jakby poprawiliśmy już wtedy z dnia na dzień tą komunikację, bo mieliśmy te uwagi. Oczywiście dziękuję mediom i wszystkim, którzy byli żywo zainteresowani, ale wiadomo, że nie do każdego ta informacja dotrze. Były te plakaty, były ulotki, ale właśnie ze względu na to, że najprostszym teraz w dzisiejszych czasach sposobem jest dotarcie przez SMS, tak jak już wtedy zapowiedziałem, my mamy wewnętrzną taką aplikację, taki sposób, że jeżeli coś się stanie, my będziemy już SMS-ami rozsyłać komunikaty do mieszkańców z danego terenu, czy z całego miasta, czy z danego obszaru. Problem jest tylko jeden. My i cały czas o to prosimy, apelujemy, żeby wszyscy mieszkańcy Łomży dali nam swoje aktualne komórki. Ponieważ jak ktoś podpisał umowę 20-30 lat temu, czy 15, czy 5, to my mamy tą komórkę, ale bardzo często już takie komórki nie są aktualne.
1: To jak to można zrobić?
0: Wystarczy do nas zadzwonić, napisać maila, wysłać, nie wiem, list, albo przyjechać.
1: Czyli jestem mieszkańcem ulicy takiej, takiej, to mój numer telefonu.
0: Tak jest, dokładnie. Jestem odbiorcą, prawda, podać adres i chciałbym zaktualizować swój numer telefonu, bo wtedy mamy pewność, że ta informacja do nas dotrze, ale tak jak ostatnio, zresztą przed anteną o tym rozmawialiśmy, było w niedalekiej okolicy skażenie i wszyscy otrzymaliśmy alert RCB. Też już jakby wychodząc naprzeciw, jeżeli coś takiego się u nas zdarzy, to oprócz naszego wewnętrznego systemu, też mieszkańcy otrzymają powiadomienie z RCB.
1: To już na koniec, bo w kilku zdaniach, bo zostało nam niewiele czasu, w zimę dochodziło do pęknięć rur.
0: Tak.
1: Z tego
0: co
1: względu, że było bardzo zimno, sroga tak. Zima była i te rury są stare. Czy w Łomży wymieniane są właśnie te rury, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło?
0: Tak, to było też... pojawiało się w pytaniach od radnych i od mieszkańców. Szanowni Państwo, Łomża jest starym miastem. I tak jak nowe osiedla, które powstają od 15, 20, 30 lat, załóżmy 26 od lat 2000, one są fantastycznie wybudowane. To są eleganckie, nowe rury, nowe przepompownie, wszystko jest jak najbardziej tip-top, klasa europejska, światowa. Natomiast, no umówmy się, większość miasta to niestety to są lata 40, 50, 60 ubiegłego wieku, 70, całe osiedle Południe, Gierek, powstanie województwa. No więc my mamy ponad 200 kilometrów rur, z czego no powiedzmy 3/4 to są rury, które w rozumieniu dzisiejszego świata nie spełniają żadnych wymogów. To jest stare żeliwo, stare kamionka, więc wystarczy, że jest duży mróz i ta ziemia pracuje i one pękają, bo to nie jest PCV, to nie są nowoczesne materiały, powiedzmy tak umownie plastikowe.
1: Więc czy je wymieniacie?
0: Wymieniamy, ale nie tak, jakbyśmy chcieli, bo wracamy do tematu. Nie mamy na to pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ my mamy jakby obowiązek realizowania inwestycji, które planujemy z rocznym wyprzedzeniem w uzgodnieniu z miastem. Ponieważ miasto buduje drogi, my musimy budować i wymieniać tam, gdzie miasto te drogi robi. Więc w tym roku zaplanowaliśmy dwie duże inwestycje. Ulica Owocowa i ulica Nowogrodzka. Więc w ulicy Nowocowej są nowe sieci, już te, o których mówiłem, z nowych, nowoczesnych materiałów, ale wymieniamy na przykład całą ulicę Nowogrodzką, te stare rury właśnie na nowoczesne. Więc w tym kontekście tak, prawda? Ale jeżeli awaria, tak jak w zimę, zdarzy się, nie wiem, na ulicy Długiej, Chopin, na Broniewskiego, gdziekolwiek, to my usuwamy tą awarię i wycinamy ten stary fragment i wstawiamy nowy. Natomiast my nie mamy ani czasu, ani pieniędzy na to, żeby przy okazji wymieniać stare jest. Rury. Ponieważ nie sam koszt rury i sam koszt pracowników, bo to jest jakby nasza wewnętrzna sprawa. Natomiast to, że my musimy zgodnie z przepisami odtworzyć tą nawierzchnię, więc ją utwardzić, zagęścić i odtworzyć asfalt. No więc jak ktoś wie, jakie są ceny budowy dróg, więc wie, że to jest najgorsze w tym konkretnym przypadku, ale są takie bardzo pozytywne efekty, jak na przykład to, o czym mieszkańcy jednej z ulic myśleli, czekali wiele lat. W tym roku miasto pozyskało dodatkowe pieniądze na ulicę Jesienną, to jest wielka, długa ulica i my też tam będziemy, chociaż nie planowaliśmy robić wodę i ścieki.
1: Postawić kropkę, bo kończy nam się czas.
0: No to szybko zleciało.
1: Szybko. Dziękuję bardzo. Maciej Borysewicz, prezes MPWiK-u w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Nasz gość dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Mamy wewnętrzną aplikację, jeżeli coś się stanie, to będziemy SMS-ami rozsyłać komunikaty do mieszkańców danego terenu. Mówi na naszej antenie prezes MPWiK w Łomży Maciej Borysewicz. Dzisiejszy gość dnia Radio Nadzieja mówił, że spółka wyciągnęła wnioski po zeszłorocznym skażeniu wody. To m.in. udoskonalona infrastruktura, procedury i komunikowanie z mieszkańcami. Prezes MPWiK zachęca mieszkańców do tego, aby podawali swoje aktualne numery telefonów.
2: Jeżeli coś się stanie, my będziemy już SMS-ami rozsyłać komunikaty do mieszkańców z danego terenu, czy z całego miasta, czy z danego obszaru. Problem jest tylko jeden. Nie wszyscy mieszkańcy Łomży dali nam swoje aktualne komórki, ponieważ jak ktoś podpisał umowę 20, 30 lat temu, czy 15, czy 5, to my mamy tą komórkę, ale bardzo często już takie komórki nie są aktualne.
1: Jak to można zrobić?
2: Wystarczy do nas zadzwonić, napisać maila, wysłać, nie wiem, list. Jestem odbiorcą, podać adres. Chciałbym zaktualizować swój numer telefonu, bo wtedy mamy pewność, że ta informacja do nas dotrze.
1: Wysyłane mają być również alerty RCB.
2: Tak jak ostatnio było w niedalekiej okolicy skażenie i wszyscy otrzymaliśmy alert RCB, też już wychodząc naprzeciw, jeżeli coś takiego się u nas zdarzy, to oprócz naszego wewnętrznego systemu, też mieszkańcy otrzymają powiadomienie z RCB.
1: Cała rozmowa z prezesem MPWiK jest na naszej stronie radionadzieja.pl. Niemal 13 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2027-2031 otrzymało miasto Łomża na 3 proekologiczne inwestycje. Samorząd planuje kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz rozpoczęcie rewitalizacji zabytkowego parku imienia Jakuba Wagi. O szczegółach podpisanych umów mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
3: Pierwsza dotyczy modernizacji energetycznej budynków zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących. Druga to montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na 7 obiektach użyteczności publicznej. I trzecia, bardzo długo wyczekiwana, związana z rewitalizacją Parku Jakuba Wagi. Pierwszy etap. Wszystkie te trzy przedsięwzięcia wpisują się w współczesne wyzwania związane z ochroną klimatu, poprawą jakości powietrza oraz z racjonalnym gospodarowaniem energią.
1: Te inwestycje mają sprawić, że miasto zyska bardziej ekologiczne oblicze.
3: Wpisują się one w strategię zrównoważonego rozwoju Łomży i spowodują, że Łomża zyska nowoczesne, energooszczędne obiekty oraz atrakcyjniejsze tereny zielone, które będą służyły mieszkańcom Łomży przez lata.
1: Największe dofinansowanie, bo w wysokości ponad 9,5 miliona złotych, pozyskano na modernizację energetyczną 4 budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, które obejmie m.in. ocieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także montaż nowoczesnego oświetlenia LED. Fakt, że Rada Gminy jednogłośnie udzieliła mi wotum zaufania oraz absolutorium, to dowód na bardzo dobrą pracę wszystkich zatrudnionych w urzędzie. Ocenił w rozmowie z Radiem Nadzieja wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Samorządowiec podkreśla, że ubiegły rok był dla gminy bardzo udany i jest to zasługa wielu osób.
4: Traktuję to jako efekt dobrej współpracy między radnymi, sołtysami, a urzędem gminy. No i przede wszystkim jako efekt bardzo dobrej pracy urzędników gminnych oraz osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach podległych. Rok 2025 był dla nas bardzo wyjątkowy. Nie tylko był lepszy od poprzedniego, ale znowu pobiliśmy kolejne rekordy. Po raz pierwszy budżet gminy przekroczył 100 milionów złotych. Mamy po stronie dochodowej około 115 milionów złotych.
1: To dochody o 30% większe w porównaniu do ubiegłego roku. Szpital Wojewódzki w Łomży i Zakład Karny w Czerwonym Borze będą kontynuować współpracę. Po roku od podpisania porozumienia dotyczącego nieodpłatnej pracy osadzonym, obie strony zdecydowały o przedłużeniu umowy na kolejne 12 miesięcy. Skazani nadal będą wykonywać przede wszystkim prace porządkowe i remontowe na terenie ośrodka rehabilitacyjnego w Kisielnicy. Są to osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą opuszczać teren zakładu karnego i pracować poza jednostką, mówi dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz.
5: Ogromna pomoc i naprawdę bardzo dobry czyn społeczny, ale myślę, że w tym procesie resocjalizacji też ogromnie ważny. Ja widzę, jak pracują, tak? Naprawdę to są pełnowartościowi, dobrzy pracownicy, którzy czują tą misję, tak? Bo zapoznajemy ich, co to jest za miejsce, po co powstało, kto z tego miejsca korzysta. Zresztą oni na co dzień widzą i myślę, że to jest taki motor napędowy do takiej wydajnej pracy, a nie, mówiąc kolokwialnie, przyjść i odsiedzieć te godziny, tak? To jest naprawdę bardzo miłe. Ja serdecznie dziękuję panu dyrektorowi, tym wszystkim osadzonym.
1: W związku ze współpracą na rzecz szpitala nieodpłatnie pracuje około 20 osób. Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego gminy Czyżew. Mieszkańcy mają do dyspozycji 100 tysięcy złotych. Burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski liczy na to, że tym razem projekt, który uzyska najwięcej głosów, zostanie zrealizowany. Zwycięskie zadanie z zeszłego roku, czyli wykonanie wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko przy ulicy Cichej, nie zostanie wykonane. To ze względu na to, iż okazało się, że nie można utwardzać już terenu, na którym miała powstać wiata.
0: Bo tam zostały tereny utwardzone. Można utwardzić 10% działki i to już jest utwardzone. Nie możemy zrobić nawet podbudowy pod wiatę. I to jest jeden z głównych powodów. No drugie, że w tych 100 tysiącach kosztów byśmy się nie wyrobili, bo potrzeba zrobić oświetlenie, doprowadzić wodę. No przykro mi, te pieniądze nie przepadają, bo one są, to są pieniądze budżetu gminy, przeznaczone na budżet obywatelski i z końcem roku one wrócą z powrotem do gminy. Więc w przyszłym roku będziemy mieli możliwość większych pieniędzy przeznaczenia na budżet obywatelski.
1: Burmistrz przyznaje, że dopuszczenie tego projektu do głosowania było błędem urzędników.
0: Niestety nie wychwyciliśmy. Wydawało się, że to będzie wszystko dobrze, a tutaj powiedzmy wystąpił ten problem.
6: Czyli tutaj po stronie gminy jednak było niedociągnięcie, był błąd.
0: Był błąd, tak. Przyznaję.
1: Mieszkańcy Czyżewa mają czas na zgłaszanie projektów do 31 lipca. Ich weryfikacja odbędzie się do końca sierpnia, a głosowanie zaplanowano od 1 do 15 października.
7: Flash regionu.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Po reklamie.

0: Gościem poranka 7-9 jest Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
1: Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie, oczywiście pana redaktora również.
0: Panie marszałku, przyjęliście stanowisko podczas ostatniej sesji sejmiku popierające stałą obecność Polski w Unii Europejskiej. Dotyczyło to stanowisko też bezpieczeństwa województwa podlaskiego. No, miało być stanowisko przeciwko temu paktowi migracyjnemu, a jest stanowisko, którego idea właściwie nie wiadomo skąd się wzięła.
1: Tak, no ja powtarzam cały czas, ta narracja, ta atmosfera antymigracyjna w Polsce, sztucznie wywołana przez opozycję naszego sejmiku, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość i głównie jej lidera, byłego marszałka, jest jakby, powtarza się od pewnego momentu w naszym sejmiku województwa i służy ona generalnie kampanii wyborczej, która tak naprawdę już się zaczęła do parlamentu w roku następnym. I my jesteśmy już zmęczeni, można powiedzieć, tym ciągłym takim targaniem sejmiku województwa, przyprowadzaniem ludzi z zewnątrz.
0: Może trzeba było przyjąć stanowisko.
1: Nie może, żeby rządzić, proszę pana, to trzeba mieć większość. A niestety Prawo i Sprawiedliwość większości nie ma, a więc musi się podporządkować regułom demokratycznym. Rządzi dzisiaj większość, to jest Koalicja Obywatelska, PSL i dwóch radnych niezależnych. I tak to wygląda. I my dzisiaj stanowczo sprzeciwiamy się używania sejmiku województwa podlaskiego do gierek politycznych. I pakt migracyjny powtarzany przez PiS w naszym sejmiku nigdy nie zostanie przyjęty. Także mamy w tym jakby porozumienie sił koalicyjnych i wierzę, że tak będzie. A przyjęliśmy takie stanowisko, które wręcz jest przeciwne, że chcemy być w silnej Unii Europejskiej, chcemy być silnym krajem, korzystamy z pieniędzy unijnych, przed nami 2 miliardy euro, które będziemy mogli skonsumować w naszym regionie. Jak wynika, jak drodzy państwo widzicie, jak dzisiaj wygląda Polska, a jak Polska jeszcze sprzed 22 lat, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to możecie państwo wyciągnąć wnioski. Ja powtarzam to już 1000 razy, dzięki ciężkiej pracy Polaków i dzięki środkom z Unii Europejskiej i dzięki temu, że tam jesteśmy, dzisiaj mogliśmy tak nasz kraj zmodernizować, że jesteśmy 20. gospodarką świata.
0: No już spadliśmy, już nie jesteśmy chyba 20.
1: I powiem szczerze, że wszelkie tego typu hucpy i jakieś protesty, jakieś krzyki.
0: Ale panie marszałku, ale przecież stanowisko przyjęliście podobne kilka miesięcy temu.
1: To nie było podobne, tylko zmodyfikowane. Przyjęliśmy, żeby Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało swoje, w ogóle niezgodne z prawdą. W związku z tym dokonaliśmy jego modyfikacji, dokonaliśmy też, zmieniliśmy treść. Nie udało się wyrzucić dwóch zdań, tak jakoś wyszło. W związku z tym musieliśmy później te stanowisko też uchylić, ale przypomnę, że wtedy właśnie Prawo i Sprawiedliwość, mimo że przyjęliśmy stanowisko przeciwko migracji, paktowi migracyjnemu, to Prawo i Sprawiedliwość nie poparło tego stanowiska. Dzisiaj domagają się z powrotem, żebyśmy jeszcze raz je przyjmowali.
0: No marszałek Kosicki, były marszałek Kosicki mówi, że co sesję sejmiku będzie zgłaszał taki projekt, stanowisko.
1: Marszałek Kosicki, tak jak powiedziałem, no człowiek sfrustrowany, już 2 lata mamy po wyborach, dalej nie może się pogodzić z tym, co się stało.
0: Ale może walczy o bezpieczeństwo mieszkańców województwa, którzy nie chcą tego paktu mieć.
1: Niech pan nie żartuje, że marszałek Kosicki aż tak walczy o to. Marszałek Kosicki walczy o punkty swojej partii. On też prawdopodobnie ma ambicje parlamentarne. Także kampania się zaczęła. Żeby było o nim głośno, musi coś robić. Szkoda, że w taki sposób, niszcząc jakby reguły demokratyczne, niszcząc bezpieczeństwo sejmiku i ludzi tam pracujących, niszcząc też porządek obrad sejmiku, bo przecież sejmik funkcjonuje w ramach pewnych demokratycznych reguł ustanowionych ustawą, on chce zaistnieć, każdy wybiera sobie jakąś drogę, jeden coś robi konkretnego, drugi robi hucpę polityczną, no i on sobie wybrał to drugie.
0: A ja się zastanawiam, panie marszałku, na ile to stanowisko, które przyjęliście teraz, było tak czyste, w 100% waszego autorstwa, na ile narzucono wam to stanowisko, aby dostać pieniądze na operę?
1: Nic nam nikt nie narzuca. My byśmy nawet chcieli, żeby coś nam narzucano, ale jakoś nie możemy się z tym spotkać. Wszystkie pomysły, które są realizowane w sejmiku, są naszego autorstwa. Na pewno pracuje nad tym marszałek, zarząd województwa.
0: A nie było uzgodnione, że jak przyjmiecie stanowisko, że chcecie być w Unii, no to wtedy dostaniecie pieniądze.
1: Oczywiście było to to, że uchyliliśmy tamto stanowisko, było podyktowane tym, że nie otrzymaliśmy środków finansowych na modernizację Opery Filharmonii Podlaskiej. To jest około 45 milionów złotych właśnie ze względu na pakt i na to stanowisko, które nie było zgodne z kanonami, przepisami Unii Europejskiej. Dlatego chcąc się uchronić od tego typu sytuacji w przyszłości, że będziemy mieli jakieś projekty, a nie będziemy mogli otrzymać na nie unijnego dofinansowania, zrezygnowaliśmy z tego stanowiska. Nie ma ono większego znaczenia.
0: To równie dobrze, żadnego można było nie przyjmować teraz.
1: A my otrzymujemy środki finansowe na nasz rozwój.
0: To równie dobrze można tego ostatniego stanowiska nie przyjmować, bo w zasadzie co ono zmienia? Kompletnie nic.
1: No nic nie zmienia. Chcieliśmy zrobić taką przeciwwagę dla tego stanowiska, które zaproponował PiS.
0: A tam nie było wyjścia z Unii.
1: Trzeba
0: przecież
1: też pamiętać, że wtedy w momencie, kiedy marszałek Kosicki ze swoją ekipą wchodził na sejmik po raz kolejny, to i ludźmi z ulicy, to też odbywała się demonstracja proeuropejska pod urzędem marszałkowskim. Spokojna, kulturalna, chyba nawet większa ilość osób niż sprowadził PiS na sejmik. I oni też mają jakieś oczekiwania. Są to ludzie chcący być w Unii Europejskiej.
0: Ale Polacy
1: popierający
0: w ogóle chcą być w Unii Europejskiej.
1: Oczywiście,
0: więc ja się zastanawiam, to po co takie stanowisko, jakby był jakiś problem? A tego problemu nie ma, bo wszyscy chcą być w Unii. No zdecydowana
1: tak,
0: większość
1: Polaków. To była taka sytuacja chwili. No, chcieliśmy zrobić przeciwwagę do stanowiska tego antyunijnego. Chcieliśmy pokazać wręcz, że po pierwsze, nie przyjmiemy tego antyunijnego stanowiska, to raz, a po drugie, jesteśmy za Unią Europejską, chcemy funkcjonować w silnej Unii Europejskiej i się rozwijać, dlatego chcieliśmy zademonstrować właśnie to poprzez również stanowisko dodatkowe.
0: A czy mieszkańcy województwa podlaskiego nie mają podstaw, aby mieszkańcy w ogóle Polski, albo obawiać się tego, że jednak, bo Polska jest wyłączona z tego paktu na rok tylko, a za rok wiemy, co będzie, wybory parlamentarne. Czy Polacy nie mają podstawy, by się obawiać tego, że to będzie element gry politycznej? Jak wygra PiS, to jednak pakt będzie obowiązywał.
1: Pan,
0: PiS sam nie wygra, no wiadomo. Ale
1: wie pan, różnie może być w polityce. Ja się niczego nie obawiam. Relokacja cudzoziemców oczywiście obowiązuje do końca roku w ramach paktu migracyjnego. Będzie ona przedłużona na kolejne lata. Ja naprawdę nie widzę tutaj żadnego zagrożenia. Nie.

0: Oni chętnie wtedy na tych, którzy takie hasło głoszą, głosują i robi to nasza opozycja. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Nie grozi nam żadna nielegalna migracja. Polska broni się przed nią dobrze. Jeśli chodzi o relokację cudzoziemców, nas ona nie obowiązuje, ponieważ przyjęliśmy migrantów z Ukrainy. W związku z tym ja tutaj nie widzę żadnego problemu.
1: Ale pan mówi o nielegalnej, a jeżeli pakt będzie obowiązywał, to ona będzie legalna.
0: Tak, tylko ja mówię, że pakt nie będzie obowiązywał, dlatego że Polska jest Polska nie musi przyjmować uchodźców z tego względu, że przyjęła dużą społeczność ukraińską.
1: Oj, nie takie cuda się widziało jeszcze.
0: Niech pan się nie obawia, spokojnie. Do tej pory nic złego z Unii Europejskiej nas nie spotkało. Dzięki niej dzisiaj żyjemy w zmodernizowanym kraju. Dzięki temu mogę być w studio Radio Nadzieja, które jest jednym z najpiękniejszych może w północno-wschodniej Polsce. Rozwijamy się dobrze.
1: Bardzo.
0: Rozwijamy się dobrze i proszę się tego nie obawiać.
1: No dobrze, bo czy jest jakaś już informacja na temat tych pieniędzy z opery, które zostały zablokowane w związku właśnie z tym przyjętym stanowiskiem?
0: No właśnie z niecierpliwością czekamy, bo...
1: Czyli jeszcze nie wiadomo.
0: Nie. Złożyliśmy protest, czyli odwołanie od tego, od tej decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odwołanie można było złożyć do Ministerstwa Funduszy Europejskich. Ministerstwo Funduszy Europejskich po tym, jak to stanowisko uchyliliśmy sejmiku, uchyliło decyzję Ministerstwa Kultury i przekazało do ponownego rozpatrzenia. Nie wiem, jak będzie. Tam trzeba jeszcze też zwrócić uwagę, że nie dostaliśmy tych pieniędzy nie tylko dlatego, że było stanowisko. Stanowisko było głównie po to, ale też zwrócono uwagę, że brakuje kilku punktów. Ale myśmy przeprowadzili właśnie ten proces odwoławczy, udowadniając, że niesłusznie nam je odebrano. W związku z tym no wierzę, że wszystko będzie okej.
1: Okay. No przyjęliście teraz pieniądze, piękne stanowisko dotyczące dostaniemy. Obecności w Unii Europejskiej, no to już na pewno inaczej na to spojrzą.
0: No tak, tylko powiem panu tak, nie jestem taki do końca pewny, to raz, bo stanowisko, a więc tą główną przyczynę nieotrzymania środków finansowych uchyliliśmy, ale jest sprawa jeszcze tych kilku punktów. Mam nadzieję, że w tym procesie odwoławczym, bo udowadniamy i to dobrze, tam cały taki proces odwoławczy został przeprowadzony. No, wierzymy, że zostanie uwzględniony i te środki finansowe otrzymamy. Ale też zwrócę uwagę, że w momencie, kiedy jeszcze było stanowisko, również analizowano nasz projekt z Feniksa, jeśli chodzi o dużą inwestycję w zakresie kultury. To jest budowa Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. I też było zagrożenie. W momencie, kiedy to stanowisko uchyliliśmy, to analizę przerwano.
1: Czyli to jest też element gry politycznej właśnie.
0: Tak może sobie pan to tłumaczyć, wie pan.
1: No nie tłumaczę, tylko taka jest rzeczywistość.
0: Pan ma swoje przekonania.
1: To
0: ja
1: nie
0: pana,
1: są przekonania, ja pan, tylko opieranie się na faktach.
0: Ja pana nie przekonam. No tak, tylko że my to możemy nazywać grą. Ktoś może powiedzieć, że to jest analiza przepisów, które dotyczą przeznaczania funduszy europejskich dla beneficjentów, a jednym z kanonów i jedną z zasad przekazywania tych pieniędzy jest funkcjonowanie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. A jeśli ktoś tworzy sobie nadprzepisy, które są niezgodne z tymi z Unii Europejskiej, no to musi też zrezygnować ze środków Unii Europejskiej. My ze środków europejskich nie zrezygnujemy, nie chcemy, dlatego że dzięki temu się rozwijamy.
1: Panie marszałku, zostawiając ten temat już, pojawiają się głosy niezadowolenia, jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania muzycznych dni Trostowo-Łomża. Nie wiem, czy pan się spotkał z takimi opiniami, z takimi głosami. Pan Jacek Szymański, dyrektor tego festiwalu, mówi, że Zenek dostaje 70 tysięcy złotych, a my dostaliśmy tylko 40 tysięcy na kulturę wysoką.
0: A skąd on wie, że Zenek dostał 70 tysięcy?
1: Dobre pytanie.
0: Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, ile Zenek dostał. To się wszystko dzieje w promocji. Myśmy Zenka robili w promocji w partnerstwie z gminą Łomża w Konowie.

0: Księżycach. Nie mam pojęcia, jeśli chodzi o muzyczne dni Drozdowo-Łomża, jesteśmy z tym festiwalem już od 19 lat, w momencie kiedy zostałem pierwszy raz członkiem zarządu województwa, myśmy nawet wtedy przyjęli to jako współorganizację. W tym roku festiwal otrzymał od nas 60 tysięcy złotych. I to praktycznie rok rocznie tak to wygląda. Nawet w momencie, kiedy rządził PiS, to również były te same sumy.
1: Czyli, bo tu jest narzekanie, że to jest, to, że mówi o 40 tysiącach złotych, że jest to za mało, że muszą kombinować właściwie i...
0: Nie, no to proszę sprawdzić. To jest wszystko transparentne. I ja panu powiem, ponieważ ja chyba też podpisywałem umowę, ja pamiętam, że na niej widniało 60 tysięcy złotych. Także to znaczy, może inaczej, na początku było 10 tysięcy mniej i później jeszcze dodaliśmy 10 tysięcy ze względu na to, że zależało nam na tym, na to, żeby w naszej jednostce w Skansenie w Nowogrodzie również taki konkurs, taki koncert się odbył. Ekipa i Jacek Szymański i Jarek Cholewicki z Regionalnego Ośrodka Kultury przystali na to. Oczywiście wiązało się z to z dodatkowymi środkami finansowymi i je przekazaliśmy, a więc 60 tysięcy, no trzeba pamiętać, że ja też myślę, że mało. Ja też myślę, że powinno być więcej. To nie jest tak, że to jest tak duży festiwal i tak znany festiwal w tej chwili, że powinien mieć większe dofinansowanie, ale też trzeba pamiętać, że tam jest mnóstwo sponsorów, też dofinansowanie publiczne z innych miejsc. No, ja jak jestem z kolegami, się z nimi widuję i spotykam, to czasami mi o tym mówią, ale to tak nie naciskają, aż mnie to boli. Oczywiście przypominają, że dobrze byłoby więcej, ale też my dofinansowujemy Regionalny Ośrodek Kultury, a Regionalny Ośrodek Kultury otrzymuje też dużo środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na inne przedsięwzięcia, chociażby turniej tańca ogólnopolski, który się odbywa na jesieni w Piątnicy, chociażby Dni Kurpiowskie w Nowogrodzie, przeglądy kurpiowskie, gawędziarzy, twórców ludowych i tego typu przedsięwzięcia. Tych pieniędzy się trochę nazbiera.
1: A jest szansa na to, żeby w przyszłym roku ewentualnie ten festiwal dostał większe dofinansowanie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zrobimy wszystko, żeby to było większe dofinansowanie.
1: To jeżeli chodzi też o przyznanie pieniędzy, no to wczoraj, bo dokładnie w poniedziałek, podpisano umowy z samorządami subregionu łomżyńskiego. To przydatne miliony inwestycje?
0: Tak, to były duże pieniądze. To wie pan, my mówimy Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 60 tysięcy. Tutaj były fajne pieniądze, bo to 11 umów, 8 beneficjentów, a suma dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, to są środki finansowe, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski i przekazuje dalej beneficjentom. To jest całkowita, także ta suma to jest 30 milionów złotych, a projekty opiewały na ponad 48 milionów, kiedy dodamy jeszcze wkłady własnych tych beneficjentów. Dlaczego zrobiliśmy to w Łomży? Dlatego, że dotyczyły generalnie samorządów z byłego województwa łomżyńskiego, a więc szeroko pojętej ziemi łomżyńskiej. Na uwagę zasługują fajne trzy projekty miasta Łomży. Tutaj jeden to jest rozbudowa zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących, czyli budowlanki. To jest duży projekt, prawie 19 milionów złotych, w tym połowa dofinansowania z Unii Europejskiej. Drugi projekt to jest budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej. Myśmy tam dali około miliona złotych, ale cały projekt to ponad 3. I jeszcze taki projekt, na który zwrócę uwagę, to jest rewitalizacja, bo to już w obszarze bioróżnorodności, różnorodności, rewitalizacja parku Jakuba Wagi, ten park w okolicach ulicy Wojska Polskiego Nowogrodzkiej wymaga interwencji. Kiedyś przed wojną to było centrum, można powiedzieć, rozrywkowe, kulturalne Łomży. Tam mieszczaństwo łomżyńskie się przechadzało. Tam przybywali ludzie po to, aby słuchać koncertów. Naprawdę to wyglądało niezwykle atrakcyjnie. Prawdopodobnie zgodnie z koncepcją taką formę ma przybrać ten park obecnie. Oczywiście zostanie zmodernizowany, nowe ścieżki, nowe nasadzenia, oświetlenie, multimedia i tak dalej, i tak dalej. No wierzę, że to się uda. 2 miliony złotych przekazaliśmy z funduszy europejskich na ten park. 2 miliony dodało miasto Łomża, ale to jest dopiero etap pierwszy. Całkowita wartość to ponad 10 milionów złotych i wierzę, że naprawdę będziemy mieli fajne, atrakcyjne miejsce w Łomży.
1: No ale mówi pan o trzech takich projektach łomżyńskich, ale w imieniu samorządowców przemawiał wójt gminy Łomża Piotr Kłys. No i część ludzi się tak domniemuje, że to nie jest przypadek.
0: Wszyscy mówią, wie pan, już mi się śmiać chce trochę, że my Kłysa faworyzujemy w Urzędzie Marszałkowskim.
1: No mówi się nawet, że miałby być wiceprezydentem Łomży, jakby Dariusz Domasiewicz wygrał.
0: A to ciekawe, wie pan. O,
1: i
0: wie
1: takie pan,
0: ja muszę z panem się częściej spotykać, żeby się czegoś dowiedzieć. To jest interesujące. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. W każdym razie takie pogłoski mnie dochodzą, że dlaczego wy cały czas tego Kłysa faworyzujecie? My go po pierwsze nie faworyzujemy. On naprawdę ma dobrą politykę, współpracuje z samorządem województwa, nie robi żadnych tutaj sztucznych problemów. W wielu projektach jesteśmy razem. Także no,
1: to ładną rekomendację pan daje.
0: Tak, dobrą mu rekomendację daje, chociaż politycznie się różnimy oczywiście. To nie ulega wątpliwości. A dlaczego on wczoraj przemawiał w imieniu wszystkich samorządowców, bo pani prowadząca, pani dyrektor Departamentu Informacji jego poprosiła o to. No, to ja nawet jak później wyszedłem na scenę, to powiedziałem, że szanowni państwo, Kłys jest tutaj obok mnie, wójt Kłys jest obok mnie z tego względu, że pani dyrektor go wybrała i ładnie przemówił w imieniu wszystkich. Nie sądzę, żeby ktoś tam miał jakiś problem z tym.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki, jak to się mówi.
0: No niech będzie, dobra.
1: To już na koniec, panie marszałku, wakacje się zbliżają, pewnie część naszych słuchaczy ma już plany na wakacje, część może się jeszcze zastanawia, to dlaczego warto ten urlop spędzić w województwie podlaskim?
0: Myślałem, że pan zada mi pytanie o nasz pobyt w Bawarii, ale to następnym razem.
1: To może następnym razem.
0: To następnym razem, bo bardzo ciekawy i
1: no dobrze, tak już pan zapowiedział, to proszę powiedzieć, co tam w Bawarii było ciekawego.
0: Okej, okay, dobra, to powiem w ten sposób. 25 lat taki jubileusz współpracy gminy Śniadowo i gminy Markelkofen w powiecie Dingolfing-Landau, powiat Dingolfing-Landau i powiat łomżyński współpracują od 27 lat. Miałem możliwość zainicjowania tej współpracy, kiedy byłem wicestarostą właśnie przed 27 laty. Przez te 27 lat przepięknie ta współpraca się odbywała. Mnóstwo wizyt po jednej, po drugiej stronie, ale to nie tylko polityków, ale też i przedsiębiorców, straży pożarnych, młodzieży. W tej chwili nowy prognostyk na rozwój z tego względu, że gmina Niederwichbach, jedna właśnie z powiatu Dingolfing-Landau, chce zawrzeć porozumienie z gminą Miastkowo. Mieliśmy okazję przy okazji zlustrować tą gminę, porozmawiać z radnymi tej gminy i wójtem i tam rzeczywiście jest zrozumienie i chcą z nami współpracować. I jest jeszcze jedna gmina, Mengkofen z powiatu Dingolfing-Landau. Dla niej jeszcze nie mamy partnera z gminy, z powiatu łomżyńskiego. Wkrótce go znajdziemy i już to będą, można powiedzieć, 4 partnerstwa funkcjonujące. A układają się naprawdę doskonale. Proszę porozmawiać. Ja mogę nie być obiektywny w tym wszystkim, bo kiedy byłem inicjatorem, zresztą zawsze jestem przy tej, przy tych spotkaniach, mogę być nieobiektywny, ale, ale każdego, kto, kogo pan spyta, naprawdę ogromne zrozumienie, wspaniała integracja, pomoc, bo chociażby przywożą wszelko, chociażby kiedy była zbiórka dla Ukrainy w powiecie łomżyńskim, to cały tir przyjechał z Bawarii. Jeśli są, jak jest jakaś potrzeba, chociażby łóżek szpitalnych, tego już jest coraz mniej oczywiście, bo my już nie potrzebujemy.
1: Ale to o tej współpracy na pewno będziemy rozmawiać
0: jeszcze. Jest tego dużo i naprawdę to funkcjonuje dobrze i będziemy tą współpracę rozwijać.
1: Tak, to na koniec. Dlaczego wakacje na Podlasiu?
0: Dlatego, że mam taki mały domek nad jeziorem Rejgrodzkim i od 30 lat tam bywam. Kocham to jezioro, można powiedzieć, i nie wyobrażam sobie, żebym tam wakacji nie spędzał. Także, ale nie tylko, bo jeżdżę też, praktycznie u mnie wakacje wyglądają rokrocznie tak samo. To jest jezioro Rejgrodzkie. To jest Gdańsk, w którym mieszka moja córka i tam zawsze jeździmy w momencie, kiedy otwiera się jarmark dominikański. Zachęca wszystkich państwa, doskonała atmosfera. I zawsze też wybieramy sobie z żoną jakąś destynację w naszym kraju. Jedziemy głównie do miasta regionalnego, dużego, i robimy sobie wypady. W tym roku będzie to Polszczyzna.
1: Tu stawiamy kropkę. Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: Na antenie Maryla Rodowicz, futbol i o tym futbolu teraz właśnie będę rozmawiał z Wojtkiem Papugą, dziennikarzem TVP Sport. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Znamy już praktycznie wszystkich ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Wczoraj Portugalia została wyeliminowana przez Hiszpanię, USA przez Belgię. Jeżeli chodzi o mecz Portugalia-Hiszpania, to nie wiem jak ty, ale ja spodziewałem się trochę więcej po tym meczu.
2: No tak, oczywiście. Na papierze to był chyba najciekawiej spowiadający się mecz 1/8. Taki można powiedzieć poniekąd przedwczesny finał, bo gdybyśmy takie oba zespoły zobaczyli w finale, oczywiście nie patrząc na drabinkę, bo drabinka sugerowała, że takiego finału być nie mogło, no to też byśmy nie byli specjalnie zaskoczeni. Natomiast spotkanie rozczarowało. Jeszcze wydaje mi się, że ta pierwsza połowa była w miarę ciekawa, w miarę interesująca, bo tam te sytuacje bramkowe oba zespoły mimo wszystko miały. Portugalia była blisko, żeby zdobyć bramkę, przecież po jednym ze strzałów bodajże Nuno Mendesa piłka trafiła w poprzeczkę. Tak, druga połowa rozczarowała, no i gol rzeczywiście w 90 minucie. Natomiast tak z przekroju całego spotkania odnoszę wrażenie, że jednak to Hiszpania była tym zespołem ciut lepszym, jeżeli można byłoby kogoś wskazywać, kto mimo wszystko bardziej sobie zasłużył na zwycięstwo, na awans, no to jednak mimo wszystko była to drużyna Luisa de la Puente.
1: Czy Portugalia zawiodła na tych mistrzostwach, biorąc pod uwagę ogromną jakość tego zespołu?
2: No oczywiście, tak. Patrząc na to, jakim potencjałem ludzkim dysponowała Portugalia, zwłaszcza w ofensywie, mieli się pełne prawo liczyć na to, że to będzie drużyna, która zajdzie dalej. Trzeba było mieć przede wszystkim też na uwadze fakt, że to ostatni turniej tak chyba już na 99,9% Cristiano Ronaldo, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, ale Portugalia trochę wydaje mi się, że przypomina tą Portugalię z Euro 2024 Roberto Martineza, czyli drużyna, która wtedy też odpadła w ćwierćfinale, przegrała z Francją w karnych, wcześniej męczyła się okrutnie ze Słowenią, z którą też wygrała po karnych i to była taka właśnie Portugalia, która nie do końca dojeżdżała. Co prawda do pewnego momentu wygrywała te mecze, ale w mało porywającym stylu. No i tak też było na tym mundialu, bo trudno sobie przypomnieć jakiś naprawdę dobry mecz Portugalii na tym turnieju. No ciężko tutaj mówić, że akurat można byłoby wyróżnić mecz na przykład z Uzbekistanem. Z Chorwacją bardzo solidne spotkanie, szczęśliwie wygrane. Ale tak, z przekroju całego turnieju na pewno Portugalia, a na Portugalię można było, od Portugalii można było oczekiwać więcej, a skończyło się na dużym rozczarowaniu.
1: Czy tak grająca Hiszpania ma szansę na Mistrzostwo Świata?
2: Myślę, że tak. No to nie jest oczywiście Hiszpania, która może porywa, o której będziemy dzisiaj mówić, czy to jest pewny kandydat do złota, ale gdybyśmy tak popatrzyli na wszystkie zespoły, które grają na tym turnieju, no to poza Francją chyba nie ma takiej drużyny, która można byłoby powiedzieć, że dojeżdża tak w 100% formą i w pełni przekonuje na tym turnieju. No nawet w Francji ten mecz z Paragwajem ostatnio też tak do końca nie wyszedł i to nie było jakieś zwycięstwo niesione w porywającym stylu, ale Hiszpania kto wie, no pamiętajmy, że na mundialu w RPA w 2010 roku też przecież te kolejne mecze, które wygrywała w drodze po złoty medal, nie wygrywała w jakimś porywającym stylu, to się kończyło zazwyczaj, a zawsze, praktycznie zawsze kończyło się na 1-0 w fazie pucharowej. Także można wygrywać i tak. O to chodzi na tych dużych turniejach, nie liczy się styl, chodzi o wyniki, o to, żeby strzelić tą po prostu jedną bramkę więcej i wygrać.
1: Mówisz o tych drużynach, które dojeżdżają w 100%, ale mam wrażenie, że praktycznie każda gwiazda dojechała na ten turniej.
2: Tak, no to jest, można powiedzieć, taki trudno wskazać sobie drugi taki turniej w XXI wieku, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata czy Europy, żeby te największe gwiazdy były w takiej formie, przede wszystkim strzeleckiej, bo jak popatrzymy na klasyfikację strzelców Mistrzostw Świata, to można się złapać za głowę, że na tym etapie turnieju jest tylu piłkarzy już z tak pokaźnym dorobkiem bramkowym, no ta statystyka mówiąca, że pierwszy raz w historii Mistrzostw Świata zdarzyło się, żeby trzech piłkarzy na jednym mundialu strzeliło przynajmniej 7 goli, no to jest niesamowite, a przecież czwarty w klasyfikacji Kane ma 6 goli, także te wyniki, te statystyki, te rekordy będą tylko śrubowane. Wydaje mi się, że z tych takich topowych gwiazd można byłoby się mimo wszystko więcej spodziewać, jeżeli mamy się już kogoś czepiać, to może Jamal, bo co prawda ma bramkę, ma chyba asystę na swoim koncie, ale wydaje mi się, że z przekroju całego turnieju można było ciut więcej oczekiwać, ale oczywiście trzeba mieć też z tyłu głowy to, że on przez 2 miesiące nie grał i trochę no jakby na innej świeżości wchodził w ten turniej niż nie wiem, niż Haaland, niż Mbappé, niż Kane czy Messi. Natomiast tak, no, ten turniej pod tym kątem jest niesamowity. Jest spora szansa na to, że po raz pierwszy od 1970 roku, a więc od po 56 latach przerwy, doczekamy się króla strzelców Mistrzostw Świata, który strzeli przynajmniej 10 goli. No Messi czy Mbappé, do tego dorobku brakuje im tylko 3 goli.
1: To no, pamiętamy, czy te Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, gdzie żeby być królem strzelców, to wcale tych bramek nie trzeba było nie wiadomo jak dużo strzelić. 4 czasami wystarczyły, żeby ktoś był królem strzelców. No teraz widzimy, że ta forma jest. Norwegia, to jest zespół, który idealnie wstrzelił się z formą. I czy to może być zespół, który zaskoczy na tyle, aby tę Anglię pokonać i awansować do półfinału?
2: Tak, jeszcze kończę ten wątek wcześniej. Przecież na ostatnim Euro 2024 królami strzelców zostało 6 piłkarzy, którzy strzelili tylko 3 gole, a samy już 7. Także tak, jest tutaj znacząca różnica, natomiast no, Norwegia to był taki najbardziej spodziewany czarny koń i rzeczywiście czarny koń, który w 100% się sprawdza już teraz bez względu na końcowy wynik. Na pewno Norwegię stać na to, żeby pokonać Anglię. Skoro wygrała z Brazylią, no to może i wygrać się z Anglią. Oczywiście na tym turnieju wydaje się, że Anglicy są w trochę lepszej dyspozycji i oni cały czas tutaj będą faworytem tego meczu. Ale Norwegia mimo wszystko też, tak sobie myślę, z jednej strony niby czarny koń, z jednej strony niby większość chyba się spodziewała jakiegoś dobrego wyniku, a z drugiej strony jednak z każdym kolejnym meczem oni bardzo pozytywnie zaskakują. Z tą Brazylią, no to też z jednej strony historia była niby po ich stronie, bo przecież to jest niebywałe, że Norwegia to jest jedyny w historii zespół, z którym Brazylia nigdy nie wygrała, a mierzyła się z 90, miała 91 rywali naprzeciw siebie w historii i tylko z Norwegią nigdy nie wygrała, to jednak mimo wszystko ma to jakiś historyczny wymiar, że taka Norwegia jakby z historycznego punktu widzenia przeciętna drużyna eliminuje z turnieju Brazylię i oczywiście jest na fali, może pójść za ciosem, może tą Anglię wyeliminować, może znowu kolejne gole dorzucić Erling Haaland, ale cały czas tutaj jednak bym stawiał mimo wszystko w roli faworyta Anglików, no ale ta Norwegia, ta generacja piłkarzy, no jest niesamowite, że rzeczywiście to nie był przypadek, że ona tak w cuglach wygrała tę eliminację, gdzie przecież 2 razy rozbiła Włochy, bodajże 3-0, 4-1, nawet jeżeli mówimy o Włochach w kryzysie, to jednak no nie wygrywa się z taką drużyną przez przypadek 7-1 w 2 meczu i że to wszystko miało rzeczywiście przełożenie na turniej, że ci piłkarze trafili z formą, no i że są już na niej przy ósemce. To też jest ciekawe, że Norwegia pierwszy raz w historii jest w ćwierćfinale dużego turnieju, nie tylko mistrzostw świata, ale w ogóle.
1: Tak patrząc na tę Norwegię, to tak się zastanawiam, tak myślę, że to, co gra teraz na tych mistrzostwach Haaland, to, co gra Odegaard, to zawsze właśnie dokładnie tego oczekiwaliśmy od Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego.
2: No można tą reprezentację jakoś porównywać na przykład z tą naszą kadrą z Euro 2016, ale z tym zastrzeżeniem, że gdyby tak na przykład porównywać 1-1 Haalanda do Lewandowskiego i Odegaarda do Zielińskiego, no to pamiętajmy, że jednak na Euro 2016 Zieliński nie był piłkarzem pierwszego składu. Tu z kolei Odegaard też nie do końca jest w jakiejś super formie, bo no gdyby tak popatrzeć na statystyki same, no to się tam liczby zgadzają, on ma 3 asysty, on potrafi posłać kluczowe podanie w meczu, ale z drugiej strony jest dużo tych minusów, jeżeli chodzi o grę piłkarza Arsenalu. Tu przede wszystkim olbrzymią różnicę z przodu robi Haaland, który też taką dobrą sprawę wielu sytuacji do strzelania goli nie potrzebuje. On bodajże na tym mundialu oddał 19 strzałów i z tych 19 strzałów 7 zamienił na gola. To jest mniej więcej 40%, także to jest niesamowita skuteczność. No i stąd też te bardzo dobre wyniki Norwegów się biorą.
1: Dzisiaj Szwajcaria zagra z Kolumbią, Argentyna z Egiptem. Jakie typy?
2: Argentyna raz, bo Egipt na tym mundialu, patrząc na dyspozycję tego zespołu, na drużynę Hossama Hassana, i gdyby tak na przykład ją zostawić z Capo Verde, no to gdyby tak do takiego meczu miał dojść, to może i Capo Verde byłoby delikatnym faworytem, tam gdzie dzisiaj Argentyna wcale nie mierzy się z zespołem, który jest mocniejszy od tego zespołu, z którym mierzył się rundę wcześniej. Także tutaj Argentyna. Przy Argentynie myślę, że nie będzie większego znaku zapytania. To raz. Chociaż też no, może nie mamy się, może nie trzeba się znowu spodziewać jakiejś wysokiej wygranej. A jeżeli chodzi o Kolumbię i Szwajcarię, oba zespoły bardzo pozytywnie w tym, na tych mistrzostwach, ale Kolumbia to może być taka drużyna, która może bardzo mocno jeszcze namieszać, która według mnie jest faworytem ze Szwajcarią i która może też zaskoczyć w kolejnym ewentualnym meczu, jeżeli oczywiście ogra Helwetów Argentynę. Bardzo dobra przede wszystkim postawa Kolumbijczyków na tym turnieju w defensywie.
1: A jak w ogóle oceniasz poziom tych mistrzostw świata? Bo wiele było głosów takiej krytyki na temat tego mundialu, ale już kilka takich naprawdę meczów na bardzo fajnym, wysokim poziomie mieliśmy.
2: Tak, ja jestem, powiem szczerze, zadowolony z tych mistrzostw, jeżeli chodzi o poziom. Początek może nie bardzo mnie do końca przekonywał, jak być może bardziej przez pryzmat takiego nastawienia tego, że ten turniej 48 reprezentacji, nie ma reprezentacji Polski, te mecze po nosach i tak dalej. I tak czasami człowiek może podchodził do tego wszystkiego mimo wszystko sceptycznie. Ale tak, no, faza grupowa była całkiem przyzwoita, ale faza pucharowa, no to jest znakomita, bo praktycznie każdy mecz w fazie pucharowej, jeżeli nie do końca spełniał oczekiwania pod kątem takiego poziomu sportowego, no to ma w zasadzie jakąś historię. Nawet można powiedzieć mało widowiskowy, nudny mecz Kanady z RPA, no ale z drugiej strony historyczna wygrana Kanady w fazie pucharowej. Pierwszy gol w historii Mistrzostw Świata na tym w 1/16, bo to był pierwszy mecz w ogóle 1/16. Gol w 90 minucie, ale wiele innych wspaniałych meczów. Anglii z Demokratyczną Republiką Konga, no Belgii z Senegalem, Argentyny z Capo Verde i tak dalej. Także ta faza pucharowa naprawdę myślę, że bardzo się może się podobać. Dużo emocji, dużo goli. Wiele takich spotkań, gdzie drużyna przegrywa, ostatecznie wygrywa te spotkania i przychodzi do kolejnego etapu rozgrywek. Także tak, także myślę, że na razie ten Mundial 2026 jest, stoi na dobrym poziomie, po prostu.
1: Wojciech Papuga, dziennikarz TVP Sport, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.

0: grupa Lemon, Agnieszka Chylińska. Niespełna minuta dzieli nas od godziny 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Za kilka chwil przeniesiemy się więc do kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Pochwalebna święta Anno, Matko Maryi, Babcie Jezusa, Tobie oddaję serce moje, duszę moją, wszystkie potrzeby moje, Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Rad, że mnie dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić, abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować, żebym się wnukowi Twemu, Jezusowi Panu i Najświętszej Córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję gorącą ku Bogu miłość. W potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami, zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę. I oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, Córki Twojej, przez zasługi Twoje, od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i Ciebie, święta Anno, wysławiać na wieki. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno Służebnica Ojca Przedwiecznego, Święta Anno Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego, Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno, Miłością Bożą Pałająca, Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno, Przykładzie Wiernych Żon, Święta Anno, Wzorze Wszystkich Matek, Święta Anno, cicha i pokorna, Święta Anno, Matko Sprawiedliwa, Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga, Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, Święta Anno, Aniele cierpliwości i wyrozumiałości, Święta Anno, Mistrzyni modlitwy i ofiary, Święta Anno, Nauczycielko prawdy i miłości, Święta Anno, nadzieją chorych i nieszczęśliwych, Święta Anno, obroną sierot i wdów, Święta Anno, pociechą ubogich i opuszczonych, Święta Anno, ucieczko błądzących, Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, Święta Anno, przemożna orędowniczko uboga. Prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, abyś podróżujących od wypadków zachowała, abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami, święta Anno. Módlmy się, Boże, który wybrałeś świętą Annę na matkę rodzicielki Twojego jednorodzonego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Dzisiejsze czytania przypominają nam o wierności Bogu i potrzebnie pełnienia Jego woli. Prorok Ozeasz ukazuje, jak łatwo ludzie schodzą z dróg Bożych, a Ewangelia Mateusza zachęca nas do zaangażowania w misję głoszenia dobrej nowiny. Jezus, widząc tłumy, dostrzega ich zagubienie i wzywa do modlitwy o robotników na żniwo. Podczas tej mszy świętej prosimy Boga o łaskę wiernego trwania przy Nim i o gotowość do służby tam, gdzie nas posyła. Podczas tej mszy świętej modlę się w intencji za świętej pamięci Czesławę i Edwarda Kaliściak. Poza parafią kapłan włączności duchowej modli się o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Bartłomieja z okazji 18 urodzin. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej przenajświętszej ofierze. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przy

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan. Synowie Izraela ustanowili sobie królów, ale beze mnie. Książąt mianowali, też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota na własną zagładę. Odrzucam cielca Twego, Samario. Gniew mój się na nich rozplata. Jak długo jeszcze nie będą mogli być wolni od winy synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on Bogiem. W kawałki się rozleci cielec samaryjski. Skoro sieją wiatr, zbiorą burzę. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki. Jeśli by nawet dało, zbierze ją obcy. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, lecz służą mu jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają. Lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy ich przewinienia i karzę ich za grzechy. Niech wrócą znów do Egiptu. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, dzisiejszy fragment Ewangelii Mateuszowej z 9 rozdziału zaczyna się od uzdrowienia niemego opętanego. Zły duch bardzo często działa w ukryciu, paraliżując ludzkie usta. Nie pozwala głośno wypowiedzieć bólu, wyznać grzechu na spowiedzi, ani podziękować Bogu za Jego dobroć. I zapytaj siebie, czy w moim życiu są sprawy, o których milczę ze wstydu lub lęku? Jezus nie tylko wyrzuca demona, ale natychmiast przywraca człowiekowi zdolność komunikacji, relacji. Uwolnienie od zła zawsze owocuje otwarciem na Boga i drugiego człowieka. Kiedy Jezus dotyka serca, usta zaczynają Go chwalić. Moi drodzy, w drugiej części dzisiejszego fragmentu Ewangelii widzimy Jezusa obchodzącego miasta i wioski. Kiedy patrzy na tłumy, nie widzi w nich anonimowej masy, ale ludzi znękanych i porzuconych jak owce nie mające pasterza. Serce Boga nie reaguje gniewem czy zniecierpliwieniem, ale czystym, głębokim miłosierdziem, bo Bogu zależy na każdym człowieku. I dzisiejszy świat jest pełen ludzi znękanych pogonią za sukcesem, znękanych samotnością, znękanych brakiem autorytetów. I zapytajmy siebie, jak ja patrzę na ludzi wokół mnie, na tych zagubionych, na tych zbuntowanych, czy krytycznych jak faryzeusze. Czy potrafię współczuć zamiast oceniać i potępiać? Bo może się mylę, bo nie znam do końca historii człowieka. Moi drodzy, i dzisiejszy fragment Ewangelii Jezus kończy takim oto wezwaniem. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Te słowa nie dotyczą wyłącznie powołań kapłańskich czy zakonnych. Tu nie chodzi o księży. Każdy ochrzczony jest powołany do bycia robotnikiem na Bożym polu. Każdy z nas. Jezus nie każe uczniom natychmiast biec i działać na własną rękę. Tylko mówi: proście. Prawdziwa ewangelizacja i prawdziwa pomoc drugiemu człowiekowi zawsze muszą rodzić się na kolanach, z bliskości z Panem żniwa.
inaczej nigdy nie przyniosą żadnego owocu. I zapytajmy siebie, kończąc tą refleksję, w jakich sytuacjach moje usta pozostają nieme, zamiast głosić prawdę i dobro? Czy modlę się za ludzi, których widzę jako duchowo zagubionych, czy tylko narzekam na stan dzisiejszego świata? Czy mam w sobie gotowość, by odpowiedzieć na Boże wezwanie i stać się Jego narzędziem tam, gdzie żyję na co dzień? Amen. Z pokorą zanieśmy do Boga nasze prośby, ufając, że wysłucha nas w swojej dobroci. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił dobrą nowinę i prowadził ludzi do Boga drogami miłości i prawdy. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby ich decyzje zawsze były podejmowane z troską o dobro wspólne i sprawiedliwość społeczną. Ciebie prosimy. Módlmy się za zagubionych i cierpiących, aby w Chrystusie odnaleźli pocieszenie, a w Kościele pomoc w przezwyciężaniu trudności. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymów udających się do sanktuariów, aby ich droga była bezpieczna, a czas modlitwy i refleksji umacniał ich wiarę i przyniósł duchowe owoce. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Bartłomieja z okazji 18 urodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Czesławę i Edwarda Kaliściak, aby Pan przyjął ich do swojego królestwa, obdarzył ich wiecznym pokojem i radością życia w Jego obecności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i za całą naszą wspólnotę, abyśmy otwierali się na wezwanie Boże i odpowiadali na nie z wiarą i odwagą. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam łaskę wiernego wypełniania Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego żywą wiarą, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o

Wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z naszymi świętymi patronami, ze świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Pośleń tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Dla dzisiejszego jubilata Bartłomieja składamy najlepsze życzenia. Wielu łask Bożych, bo Bartek, życie dorosłe to też poważne decyzje, dlatego niech podczas podejmowania tych wszelkich decyzji zawsze towarzyszą Ci właśnie dary Ducha Świętego, żeby to były takie dobre wybory na Twoje życie. Ale też ja ze swojej strony to chcę Ci podziękować serdecznie za Twoją służbę przy ołtarzu. Tak więc wszystkiego dobrego, wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej, szczęść Boże. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: grupa Lighthouse Family przed momentem u nas. Za 14 minut będzie 19. Byliśmy w Kolnie, w parafii pod wezwaniem Świętej Janny. Stamtąd transmitowaliśmy mszę świętą. Jutro, podobnie jak dziś, o godzinie 18, planujemy transmisję Eucharystii, z tym, że przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. No a w tym momencie ponownie Kolno, ale już powiemy o pewnej dotacji. Pozyskało miasto blisko 2 miliony złotych z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 na rewitalizację zaniedbanych obszarów na terenie miasta. W ramach projektu zagospodarowane zostaną tereny przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza, Szkole Podstawowej nr 2 oraz właśnie Kościele Świętej Anny. Burmistrz Andrzej Duda wyjaśnił, co zmieni się na placu przed liceum.
1: Będzie tam takie miejsce, które będzie miało bardzo dużo nasadzeń, będą ławeczki, będzie można odpocząć. Także miejsce, które się zazieleni, taki malutki skwerek zieleni przed liceum ogólnokształcącym będzie służyć zapewne wszystkim, którzy będą przechodzili przy drodze krajowej nr 63, ale także szczególnie, można powiedzieć, uczniom liceum ogólnokształcącego.
0: Wiele zmieni się także na placu przy Kościele Świętej Anny.
1: Największe zadanie w tym projekcie to jest zagospodarowanie placu, który pozyskaliśmy, użyczyliśmy od parafii rzymskokatolickiej Świętej Anny. W tym obszarze nie mamy żadnego placu zabaw, nie mamy placu do rekreacji dla dzieci. No i w końcu powstanie, będzie tam amfiteatr, będzie plac zabaw, będą też nasadzenia i ścieżki edukacyjne zielone, z czego się niezmiernie cieszę.
0: Rewitalizacja zaniedbanych obszarów wpisuje się w realizację gminnego programu rewitalizacji miasta Kolno na lata 2024-2032. Igo, utwór Bruce, posłuchajmy.

0: the world outside.
1: Przenosimy się na piłkarskie murawy Mistrzostw Świata. Piłkarze Hiszpanii awansowali do ćwierćfinału tych rozgrywek. W rozegranym w Arlington pod Dallas meczu 1/8 finału pokonali Portugalii 1-0. Bramkę na wagę triumfu zdobył rezerwowy Mikel Merino w doliczonym czasie gry, zaledwie kilka minut po wejściu na boisko. Były reprezentant Polski Roman Kosecki jest pod wrażeniem postawy Hiszpanii.
2: W którym momencie powiedziałem, że kto strzeli, to wygra. No i strzelili Hiszpanię, ale powiem szczerze, że jakoś Hiszpanię też tak spokojnie w ataku. Portugalia jeszcze bardziej spokojnie. Leo świetnie coś tam raz spróbował. No nie, sam Cristiano Ronaldo nic tam nie zrobi, więc brakowało mi takiego wsparcia, jakiegoś większego ataku. Za dużo punktatorstwa, natomiast no bardziej elastyczni i bardziej tacy konkretni jednak byli Hiszpanie. No i oni wygrali, no i strzeli Merino. Merino, który jest synem kolegi mojego, z którym grałem w Pampelunie. Zresztą też odkrył Janek Urban. Fajnie, no ta Hiszpania idzie dalej. Obstawiałem w tym meczu właśnie na Hiszpanów. No i cóż, nie ma Portugalii, więc ciekawe będzie następne spotkanie. No Cristiano się żegna z Mundialem, pewnie z kadrą za chwilę się pożegna i trzeba budować nowy rozdział.
1: Gwiazda Portugalii Cristiano Ronaldo rozegrał ostatnie spotkanie w historii występów w Mundialach. Nigdy nie zdobył tytułu. Hiszpanie w ćwierćfinale zagrają z Belgami. No a piłkarze reprezentacji Stanów Zjednoczonych odpadli z Mistrzostw Świata w rozegranym meczu w Seattle. Amerykanie ulegli właśnie Belgom 1-4. Mimo słabszego początku mundialu, Czerwone Diabły zameldowały się w czołowej ósemce i z meczu na mecz grają coraz lepiej. Były reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Świata z 1982 roku, Marek Dziuba, który przez 5 lat występował w lidze belgijskiej, podkreśla duży potencjał reprezentacji tego kraju.
3: Lukaku, De Bruyne, to są zawodnicy, którzy, no, to jest ostatnia szansa, gdzie mogą odnieść sukces, gdzie zawsze byli Belgowie w gronie faworytów jakichś, czy na Mistrzostwo Europy, czy do Mistrzostw Świata. Pokonanie Amerykanów, no to u siebie Amerykanie grali, także na pewno jest to sukces i na pewno nie powiedzieli ostatniego zdania. Jedna, druga bramka i po prostu już idzie ciągiem, także to, no, chyba do grona faworytów mogą być, no.
1: Marek Dziuba kibicuje Belgom, ale nie ukrywa, że z jeszcze większą przyjemnością patrzy na grę innego zespołu. Posłuchajmy.
3: Moim faworytem, no jak gdyby już będę się trzymał do końca, jest Argentyna. Można powiedzieć, że opiera się wszystko na, jak gdyby na jednym Messi do tej pory. Jak to się mówi, ktoś ma palce do fortepianu, a drugi są do noszenia, także to żeby koncert się odbył, to muszą być jedni i drudzy, także to są, no taka prawda jest. No. Ktoś musi dostarczyć, żeby ten wirtuos na tym fortepianie grał.
1: W ćwierćfinale, tak jak mówimy, Belgia zmierzy się z Hiszpanią. Argentyna czeka jeszcze mecz 1/8 finału z Egiptem. Przed nami zatem mecz Argentyny z Egiptem, ale też Kolumbii ze Szwajcarią. Te mecze odbywają się w dzisiejszy wieczór. Jan Tomaszewski to oczywiście legendarny bramkarz reprezentacji Polski, który bronił m.in. w trakcie Mundialu 1974, kiedy biało-czerwoni pokonali Argentyńczyków 3-2. Przyznaję, że Argentyńczycy grają dość przewidywalnie z nastawieniem na swojego lidera. Jednak taka taktyka się sprawdza.
4: Coś tam nie zadziałało w tej maszynie argentyńskiej, bo oni grają 10 plus Messi, ale Messi strzela bramki. Ja mu z całego serca życzę, żeby zdobył w tych mistrzostwach króla strzelców, bo tylko to chyba mu brakuje. W karierze wszystko ma i sądzę, że tutaj Argentyna powinna kontrolować to spotkanie i powinna wygrać. Oczywiście Egipt też bardzo, ale oni nie mieli jakiegoś takiego porządnego przeciwnika. Oczywiście Salah jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale biorąc jakość, to Argentyna powinna wygrać.
1: Również w parze Kolumbia-Szwajcaria Tomaszewski wskazuje wyraźnego faworyta.
4: Na pewno faworytem jest Kolumbia. Oczywiście Szwajcaria i tak bardzo, bardzo wysoko zaszła, ale wydaje mi się, że Kolumbia w ostatnim meczu, kiedy wygrywała, ale cały czas panowała nad sytuacją i kontrolowała wynik do końca. Także na pewno tutaj Kolumbia jest faworytem.
1: Mecz Argentyna-Egipt rozpoczął się o godzinie 18 polskiego czasu, a Kolumbia zagra ze Szwajcarią o godzinie 22. Spójrzmy zatem na wynik spotkania Argentyna-Egipt. W tym momencie jest przerwa, no i prowadzenie Egiptu 1-0.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: Blue z utworem Nowy Ląd. Niemal 13 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2027-2031 otrzymało miasto Łomża na 3 proekologiczne inwestycje. Samorząd planuje kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz rozpoczęcie rewitalizacji zabytkowego parku imienia Jakuba Wagi. O szczegółach podpisanych umów wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
1: Pierwsza dotyczy modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Druga to montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na 7 obiektach użyteczności publicznej. I trzecia, bardzo długo wyczekiwana, związana z rewitalizacją Parku Jakuba Wagi, pierwszy etap. Wszystkie te trzy przedsięwzięcia wpisują się w współczesne wyzwania związane z ochroną klimatu, poprawą jakości powietrza oraz z racjonalnym gospodarowaniem energią.
0: Te inwestycje mają sprawić, że miasto zyska bardziej ekologiczne oblicze.
1: Wpisują się one w strategię zrównoważonego rozwoju Łomży i spowodują, że Łomża zyska nowoczesne, energooszczędne obiekty oraz atrakcyjniejsze tereny zielone, które będą służyły mieszkańcom Łomży przez lata.
0: Największe dofinansowanie, bo w wysokości ponad 9 milionów 700 tysięcy złotych, pozyskano na modernizację energetyczną 4 budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, która obejmie m.in. ocieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także montaż nowoczesnego oświetlenia LED. Teddy Swims, później Neil Horan na antenie Radio Nadzieja.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims na antenie Radia Nadzieja. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać przedsiębiorcom zamianę umowy zlecenia lub umowy B2B na umowę o pracę. Nowe przepisy jutro wejdą w życie. Inspektorzy PIP będą mogli zdecydować o administracyjnym przekształceniu umów, jeśli kontrola wykaże, że współpraca w rzeczywistości spełnia cechy etatu. Właściciele firmy powinni dostosować się do nowych regulacji w ciągu 12 miesięcy bez narażania się na sankcje. Dyrektor Generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz powiedziała, że przedsiębiorcy są przygotowani na zmiany.
1: To będą duże zmiany, zwłaszcza dla tych firm, które zatrudniają więcej osób albo z większą liczbą osób mają podpisane umowy cywilnoprawne bądź B2B. Natomiast zapewne pewien przegląd tych umów już się rozpoczął w tych większych przedsiębiorstwach i biorą one pod uwagę zapewne te nadchodzące przepisy w kontekście zawierania kolejnych umów.
0: Celem reformy Państwowej Inspekcji Pracy jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilno-prawne.

0: Neil Horan. 20, prawie 7 minut po 19. No, sprawdźmy, jak jest nad morzem. 17 stopni pokazują termometry. Właśnie nad samym morzem, a silny wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Do tego niemal bez przerwy pada deszcz. Kto spędza wakacje nad morzem i liczył na opalanie się na piasku, może być rozczarowany. Z turystami w Niechorzu i Rewalu rozmawiała Aneta Łuczkowska.
1: Pogoda typowo barowa.
2: Mąż w poniedziałek zaglądał na pogodę, miał być słonecznie, ale no widzimy jak jest, nie?
3: Trochę pada, musi popadać. Ja uciekłem od upału, bo u nas było 40 stopni na Dolnym Śląsku.
4: Co się robi jak pada i na plażę to tak średnio?
3: Na siłownię się chodzi, rowerkiem się jedzie, odpoczywa się. My z żoną nie leżymy na plaży.
4: Turystów jak na lekarstwo
5: tak,
4: dzisiaj.
5: Tak.
4: Siedzą teraz w domach?
5: No siedzą, no i popijają kawę czy tam, bo coś można robić, taki deszcz.
0: Pogoda nad morzem będzie się poprawiać. Jutro już nie powinno padać, ale zapowiadany jest silny wiatr. Ciepło i słonecznie będzie znów pod koniec tygodnia.

0: Szpital Wojewódzki w Łomży i Zakład Karny w Czerwonym Borze będą kontynuować współpracę. Po roku od podpisania porozumienia dotyczącego nieodpłatnej pracy osadzonych obie strony zdecydowały o przedłużeniu umowy na kolejne 12 miesięcy. Skazani nadal będą wykonywać przede wszystkim prace porządkowe i remontowe na terenie ośrodka rehabilitacyjnego w Kisielnicy. Są to osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą opuszczać teren zakładu karnego i pracować poza jednostką, mówi dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz.
1: Ogromna pomoc i naprawdę bardzo dobry czyn społeczny, ale myślę, że w tym procesie resocjalizacji też ogromnie ważny. Ja widzę, jak pracują, tak? Naprawdę to są pełnowartościowi, dobrzy pracownicy, którzy czują tą misję, tak? Bo zapoznajemy ich, co to jest za miejsce, po co powstało, kto z tego miejsca korzysta. Zresztą oni na co dzień widzą i myślę, że to jest taki motor napędowy do takiej wydajnej pracy, a nie, mówiąc kolokwialnie, przyjść i odsiedzieć te godziny, tak? To jest naprawdę bardzo miłe. Ja serdecznie dziękuję panu dyrektorowi, tym wszystkim osadzonym.
0: Pozytywnie miniony rok ocenia także dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, pułkownik Zbigniew Jankowski. Zwraca uwagę, że praca poza jednostką to ważny element resocjalizacji i przygotowania osadzonych do powrotu do normalnego życia.
2: Z punktu widzenia zakładu karnego, resocjalizacji osadzonych jest to jak najbardziej dobra inicjatywa i fajny program readaptacyjny. Z punktu widzenia szpitala myślę, że też jest to dobra inicjatywa, bo mają siłę roboczą, która może wykonać podstawowe takie prace remontowe. No i my wszyscy na tym korzystamy, bo z tych ośrodków, z tego terenu korzystają też mieszkańcy miast Łomży i okolicznych miejscowości. To jest ten proces readaptacji, przygotowywania do opuszczenia jednostki penitencjarnej. To jest jeden plus. Drugie, praca na rzecz społeczeństwa i robienie u nich tej właściwej postawy społecznej.
0: W związku ze współpracą na rzecz szpitala nieodpłatnie pracuje około 20 osób.

0: Dziupa Bajm, to jest Radio Nadzieja we wtorek, 36 minut po godzinie 19. Policja odnotowała na Mazowszu pierwsze utonięcia w czasie tegorocznych wakacji. Najbardziej niebezpieczne pozostają rzeki, a do utonięć najczęściej dochodzi podczas wypoczynku nad wodą. Ofiarami są przede wszystkim dorośli, mężczyźni, a najwięcej interwencji przypada w weekendy.
1: Od wielu lat już prowadzimy akcję instalowania czarnych punktów na terenie województwa. Przeważnie są to takie miejsca, które niestety były miejscem utonięć, czyli jakichś nadzwyczajnych wydarzeń nad wodą. Oprócz tego prowadzimy cały czas różnego rodzaju akcje prewencyjne, głównie wobec dzieci i młodzieży, bo w ramach takiej naszej akcji Bezpieczna Droga do Szkoły, która dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, no też mówimy o tych kwestiach bezpieczeństwa, zachowań nad wodą.
0: Na Mazowszu wyznaczono 114 miejsc oznakowanych tablicami czarny punkt wodny. Samorząd województwa przypomina, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie lekceważyć zasad bezpieczeństwa.

Ed Sheeran na antenie Radia Nadzieja, za nieco ponad kwadrans będzie godzina 20. Sudan Południowy stoi na skraju katastrofy humanitarnej, informuje Polska Akcja Humanitarna, informuje również UNICEF. Kraj zmaga się z chronicznym ubóstwem, skutkami zmian klimatycznych, falą uchodźców zagarniętego wojną sąsiedniego Sudanu. Sudan Południowy, który 15 lat temu uzyskał niepodległość, wciąż cierpi wskutek niestabilności politycznej i klęsk żywiołowych. Według danych Polskiej Akcji Humanitarnej 10 milionów osób, czyli 2/3 populacji kraju, nie ma dostępu do podstawowych zasobów, takich jak czysta woda, żywność czy opieka medyczna. Sytuacja uległa pogorszeniu po wybuchu wojny domowej w sąsiednim Sudanie w 2023 roku. Sudan Południowy przyjął już ponad 1 300 000 uchodźców, co znacząco obniżyło i tak już niewydolny system pomocy. Mimo upływu 15 lat od uzyskania niepodległości, kryzys humanitarny w Sudanie Południowym wymaga natychmiastowej odpowiedzi. Skala potrzeb nie maleje, a wręcz przeciwnie, w wielu regionach się zwiększa, podkreślił prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Maciej Bagiński. Dodał, że PAH obecna jest w tym regionie od 2 dekad i ostrzega, że brak zaangażowania społeczności międzynarodowej doprowadzi do tragicznych skutków. Polska Akcja Humanitarna i UNICEF informują, że obecnie zasoby pomocowe są na wyczerpaniu, apelują o solidarność, która przełoży się na konkretne działania w zakresie budowy infrastruktury krytycznej, dostarczania żywności i poprawy standardów higienicznych. I Ghost, Milowy Las, później Bruno Mars na antenie Radia Nadzieja.

Początek, Cortez, Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło, to w ramach męskiego grania. 2 minuty do 19 brakuje, za chwilę katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, ale wcześniej jeszcze o tym, że w Rzymie odbędzie się kolejna tura rozmów mediacyjnych między Libanem a Izraelem. Spotkanie zaplanowano na 15 i 16 lipca. Informację potwierdził włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani na platformie True Social, podkreślając, że Rzym jest miejscem spotkań na rzecz pokoju i dialogu. Włochy już kilka miesięcy temu zadeklarowały gotowość do wspierania rozmów pokojowych, wskazując stolicę jako miejsce negocjacji. Rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych w roli mediatora będą prowadzone na szczeblu ambasadorów. Konflikt izraelsko-libański trwa od wielu lat. Napięcia między tymi państwami utrzymują się m.in. z powodu działalności wspieranego przez Iran Hezbollahu na południu Libanu. Natomiast jeśli chodzi o strefę Gazy, co najmniej 7 osób, w tym dziecko, zginęło w izraelskich atakach. Siły Izraela dziś przeprowadziły ostrzały w Khan Yunus, Rafah i w mieście Gaza. W ataku w Khan Yunus zginął jeden z liderów ludowych komitetów oporu, organizacji odpowiedzialnej za ataki na Izrael. Hamas oskarża Izrael o naruszenie warunków zawieszenia broni. Od czasu wejścia w życie rozejmu w strefie Gazy zginęło ponad 1000 Palestyńczyków i 4 izraelskich żołnierzy. To już godzina prawie 20, więc pora na codzienny serwis katolicki. Posłuchajmy.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małsz, zapraszam. Uczniowie, misjonarze. Pod takim hasłem na Jasnej Górze w sobotę 11 lipca odbędzie się 21. Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa. Cykliści spotkają się o godzinie 9.30 pod częstochowską archikatedrą, by razem alejami wjechać na Jasną Górę. Msza święta na szczycie sprawowana będzie o godzinie 11.30. Cykliści prosić będą za kościół oraz o nowe powołania kapłańskie. Do jasnogórskiego sanktuarium zaprasza ksiądz Jerzy Grochowski, koordynator ogólnopolskiej pielgrzymki rowerowej.
2: Zapraszamy. Naprawdę warto coś z siebie rzucić, trochę potu przelać, niedużo, a zgłębić sobie Słowo Boże, tym Słowem Bożym później przez cały rok żyć. Warto w Kościele Powszechnym trwać, nieść to, co się potrafi, a więc rozważanie Słowa Bożego, śpiew, modlitwę i spotkanie we wspólnocie. Zapraszamy. Naprawdę warto pielgrzymować.
1: Ogólnopolska Pielgrzymka rowerowa zrzesza niezależne grupy z całego kraju zmierzające do sanktuarium w jednym określonym terminie. W tym roku cyklistom towarzyszy hasło Uczniowie Misjonarze.
2: Trzeba być i uczniem Chrystusa, żyjącym Ewangelią na co dzień, i misjonarzem, czyli nieść Ewangelię swoim życiem, swoim postępowaniem do drugiego człowieka, tworzyć wspólnotę kościoła, parafii. I to jest ważne, żeby być. Dlatego też 21 lat temu powstał myśl, żeby zorganizować pielgrzymkę rowerową ogólnopolską na Jasną Górę.
1: 21. ogólnopolską pielgrzymkę rowerową zwieńczy zawierzenie Matce Bożej o godzinie 13 w Kaplicy Cudownego Obrazu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców przybędą do Ostrowi Mazowieckiej. Peregrynacja odbędzie się 16 i 17 lipca w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W programie przewidziano uroczyste wprowadzenie relikwii, mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego oraz całonocne czuwanie modlitewne. Jak podkreśla ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, uroczystości rozpoczną się już 3 dni wcześniej.
3: W poniedziałek będziemy przygotowywać się na mszach świętych, z reguły tych wieczornych, też ucząc się pieśni, które będą do tego jakoś dostosowane, ale także będzie kazanie tematycznie związane z tymi osobami. W poniedziałek z Ludwikiem. We wtorek siostra przedstawi nam Zelię, którą zna bardzo dokładnie.
4: Czyli zapraszamy tatusiów,
3: tak,
4: mamusie.
3: W poniedziałek szczególnie tatusiów. We wtorek mamusie, a w środę ksiądz Łukasz Kołasyszewski, który jest jeszcze w seminarium, ma być tutaj u nas pracował jako wikariusz, będzie mówił o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. To będą przygotowania, a później uroczystości zaczynają się 16 lipca.
1: Warto na msze święte zabrać ze sobą róże, zachęca siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
4: To będzie też takie przywitanie relikwii. Róża jest atrybutem świętej Teresy. Nie tylko, że przedstawia się ją z różami, ale dla niej to było róża, te płatki róż były symbolem ofiar, symbolem takich dobrych uczynków, które czyniła, żeby sprawić Jezusowi przyjemność. Więc te róże będą w czasie mszy świętej poświęcone. Później będzie możliwość podejść z tą różą do relikwii, pomodlić się i zabrać do domu.
1: Święta Teresa należy do najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. Wraz z rodzicami jest dla wielu wiernych wzorem życia rodzinnego i zawierzania Bogu.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Olivia Dean, Sam Fender, ten duet na antenie Radia Nadzieja. Mamy wewnętrzną aplikację, jeżeli coś się stanie, to będziemy SMS-ami rozsyłać komunikaty do mieszkańców danego terenu, mówił na naszej antenie prezes MPWiK w Łomży, Maciej Borysewicz, dzisiejszego dnia Radia Nadzieja. Mówił, że spółka wyciągnęła wnioski po zeszłorocznym skażeniu wody. To między innymi udoskonalona infrastruktura, procedury i komunikowanie z mieszkańcami. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zachęca mieszkańców do tego, aby podawali swoje aktualne numery telefonów.
1: Jeżeli coś się stanie, my będziemy już SMS-ami rozsyłać komunikaty do mieszkańców z danego terenu, czy z całego miasta, czy z danego obszaru. Problem jest tylko jeden. Nie wszyscy mieszkańcy Łomży dali nam swoje aktualne komórki, ponieważ jak ktoś podpisał umowę 20-30 lat temu, czy 15, czy 5, to my mamy tą komórkę, ale bardzo często już takie komórki nie są aktualne.
2: To jak to można zrobić?
1: Wystarczy do nas zadzwonić, napisać maila, wysłać, nie wiem, list. Jestem odbiorcą, podać adres. Chciałbym zaktualizować swój numer telefonu, bo wtedy mamy pewność, że ta informacja do nas dotrze.
0: Wysłane mają być również alerty RCB. Posłuchajmy.
1: Tak jak ostatnio było w niedalekiej okolicy skażenie i wszyscy otrzymaliśmy alert RCB, też już wychodząc naprzeciw, jeżeli coś takiego się u nas zdarzy, to oprócz naszego wewnętrznego systemu, też mieszkańcy otrzymają powiadomienie z RCB.
0: Cała rozmowa z prezesem MPWiK, rozmowa, którą przeprowadził Bartosz Święciński, jest na radio nadzieja.pl. Chwila muzyki, to będzie zespół Moja Rodzina, a następnie modlitwa różańcowa w radiu Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów: 512 123 502. Albo drugi podobny numer 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, niech nasze serca, rozpalone ogniem miłości, naszą dzisiejszą modlitwą różańcową składamy w Twoje święte ręce, pełne naręcza naszych dobrych uczynków, kosze pełne kwiatów i wiązanek róż. Bo chcemy kochać tylko Ciebie, to już postanowione. Chcemy kochać tylko Ciebie, a wszystko będzie spełnione. Z różańcem w ręku, zasłuchani i zapatrzeni w Twoje święte oblicze, Maryjo, módlmy się. Boże

0: trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Przyjdź Duchu Święty i poprowadź naszą modlitwę różańcową. Rozważając tajemnice bolesne różańca świętego, modlimy się o pokój w naszej ojczyźnie, na całym świecie, w sercach ludzkich, intencjach rodzin i Radia Nadzieja. O miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka. O opatrzność Bożą nad Polską. O powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Jezus w chwili największego lęku modli się do Ojca. Choć przeżywa głęboki smutek, ufa, że wola Ojca jest święta. Panie, naucz nas nadziei, że każde cierpienie ma sens, jeśli powierzamy je Tobie. Bądź naszą siłą w chwilach trudności. Proszę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

0: Jego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani, szczęść Boże. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Każdy cios, który spada na ciało Jezusa, jest znakiem ludzkiego grzechu. Nasz Pan w pokorze przyjmuje cierpienie, niosąc nadzieję na odkupienie świata. Panie, pomóż nam pamiętać, że Twoja miłość jest silniejsza niż nasz grzech. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
4: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nie przyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mówiła za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu. Szczęść Boże. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Korona hańby Jezusa staje się koroną chwały. W każdej naszej słabości kryje się nadzieja na zwycięstwo. Panie, pomóż nam widzieć Twoje zwycięstwo w naszych upokorzeniach. Proszę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
5: i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani Jadwigo, z Panem Bogiem, szczęść Boże. Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa Pana Jezusa. Kroki Jezusa na drodze krzyżowej przypominają, że w cierpieniu nie jesteśmy sami. On jest z nami, niosąc nasze krzyże. Panie, daj nam siłę, byśmy nasze krzyże przyjmowali z nadzieją. Proszę.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uchwała za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy, szczęść Boże, Panem Bogiem, modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Śmierć Jezusa, choć wydaje się klęską, jest początkiem nowego życia. Panie, naucz nas, że w Tobie każda ciemność zamienia się w światło. W Twojej śmierci odnajdujemy życie. Proszę.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Z naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem. Modlitwa za Ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.
4: Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
2: A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową, tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Marii, dla Państwa Jadwigi z mężem, dla Pani Jadwigi, dla Pani Teresy, dla Państwa Krzysztofa z żoną. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
4: Maria,
2: Walentyna oraz Hubert, posługujący przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Mietek Szcześniak, Twoja miłość. Minuta dzieli nas od 21, więc już za krótką chwilę będziemy mogli w ramach apelu jasnogórskiego w łączności z modlitewnej, z pielgrzymami zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze, no ale też we wszystkich miejscach naszej ojczyzny i nie tylko, w których właśnie ten apel będzie śpiewany. Będziemy mogli wyśpiewać: Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież mianował moderatora kurii diecezji rzymskiej. Francuzi powracają do Boga, bo przeczuwają, że to właśnie wiara daje człowiekowi wolność, uważa arcybiskup de Moulin Beaufort, do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji. Pomimo wakacji na placu Świętego Piotra nie ustaje pomoc dla bezdomnych. Szukają nie tylko konkretnego wsparcia, ale także potwierdzenia własnej godności, mówi posługująca wśród nich polska palotynka. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież mianował moderatora kurii rzymskiej diecezji. To nowa funkcja wprowadzona w ramach reform, które przeprowadza obecnie w Rzymie Leon XIV. Moderatorem został ksiądz Pier Luigi Stolfi, proboszcz parafii świętego Linusa. Był między innymi wicerektorem rzymskiego seminarium. Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo. Jak przyznał, jest to czas odpoczynku, ale też przygotowania do kolejnych zadań. We wrześniu papież uda się w podróż apostolską do Francji. Ojciec Święty spotka tam kościół, który przechodzi głęboką transformację, a zarazem został obdarowany przez Boga młodymi, którzy proszą o chrzest, uważa arcybiskup Eric de Moulin Beaufort, metropolita Reims, a do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji.
2: Podkreśla, że Francja, którą zobaczy Leon XIV, to kraj wielkiego paradoksu. Z jednej strony ludzie chcieliby się uniezależnić od Boga, zarazem jednak widzą, że to chrześcijaństwo daje człowiekowi wolność. I to właśnie ta wewnętrzna wolność, ten ewangeliczny styl życia pociąga dziś nowe pokolenia. Arcybiskup de Moulin Beaufort podkreśla, że napływ młodych ludzi do kościoła nie jest efektem udanej działalności duszpasterskiej. Nie znaleźliśmy cudownego rozwiązania. Wierzę, że ci katechumeni są darem, jaki daje nam Bóg, aby zachęcić nas do pracy nad przemianą duszpasterską.
1: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Choć rozpoczęły się wakacje, dykasteria do spraw posługi miłosierdzia nie zawiesiła pomocy dla ubogich. Przy kolumnadzie na placu Świętego Piotra działa przychodnia dla ubogich i bezdomnych oraz prysznice. Od 11 lat posługuje tam jako wolontariuszka polska palotynka siostra Hanna Kiedrowska.
3: Moja praca polega na tym, że robię listę, aby wszyscy chętni, którzy chcą się wykąpać, którzy chcą skorzystać z pryszniców, mogli się zapisać. Tutaj później po kolei wołamy. W międzyczasie mogą się, kto chce, ogolić. Mogą skorzystać także z posiłku, który przygotowujemy.
1: Siostra Hanna podkreśla, że ważne jest nie tylko zapewnienie bezdomnym podstawowej pomocy, ale także przywrócenie im utraconej godności.
3: Jeśli ktoś chce porozmawiać, to rozmawiamy z nimi, bo do tych ludzi, którzy żyją na ulicy, jest potrzebna rozmowa, zainteresowanie. Oni też poszukują w swoim życiu sensu, poszukują swojej godności, bo ci ludzie upadli. Ci ludzie, nie wiadomo, że o własnych siłach nie mogą powstać. Są tak zranieni, że trudno im wrócić do normalnego życia.
1: Obok pryszniców przy placu Świętego Piotra w pomieszczeniach dawnej poczty funkcjonuje też przychodnia. Przez minionych 10 lat udzielono tam ponad 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych i wydano 180 tysięcy leków.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Znowu noc, znowu Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Maciej Borysewicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora, radiosłuchaczy Radia Nadzieja i też rozumiem, widzimy się przez kanał YouTube, także też pozdrawiamy naszych
2: Dokładnie.
3: Obserwujących.
2: I jesteśmy też na Facebooku nawet.
3: O, no to już full wypas.
2: Coraz więcej miejscowości w Polsce zmaga się z przeciążeniem sieci wodociągowych i spadkami ciśnienia. No, w wielu gminach sieć wodociągowa pracuje na granicy wydajności. Samorządy zapowiadają możliwe ograniczenia w poborze wody. Czy w Łomży taki problem istnieje? Czy w Łomży będą mieszkańcy musieli ograniczać trochę to wydatkowanie tej wody, używanie tej wody?
3: Znaczy są dwie kwestie. Pierwsza kwestia to tak bardzo krótko, ogólnie powiem światowa, tak, globalna, tak, że oszczędzać wodę trzeba, bo tej wody wszędzie będzie brakowało jako prawda, nasi obywatele, którzy są świadomi i chcą być zgodnie z naturą, ale też z tymi zagrożeniami globalnymi, to tak, trzeba tu wodę oszczędzać i to jakby bezwzględnie my to popieramy. Natomiast jeżeli chodzi już technikalia, to mieszkańcy Łomży mogą być spokojni. Nasze ujęcia wody, które eksploatujemy, czyli Rybaki i Podgórze, są to ujęcia, które pochodzą jak gdyby z tych złóż takich bardzo głęboko położonych tych cieków wodnych i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że badania, które były robione, jak uruchamiano te ujęcia, pozwalają mniej więcej prognozować, że jeszcze na kilkadziesiąt lat one wystarczą. Oczywiście Rybaki to jest takie ujęcie, które historycznie jest najstarszym w Łomży. Zresztą wokół tej ulicy też odkrywamy ślady tej działalności wodnej historycznej w naszym mieście. Natomiast Podgórze, przypomnę, zostało mniej więcej uruchomione 20 kilka lat temu, jako właśnie ujęcie, którego poszukiwali. Więc my zdajemy sobie sprawę, że jeżeli nawet mamy tej wody na 40 czy 50 lat, kolejni, że tak powiem, moi następcy czy kolejne pokolenia będą tej wody musiały szukać. Mamy kierunki mniej więcej, bo mapy te geologiczne są robione na bieżąco, takie operaty. Mniej więcej wiemy, w którym kierunku należałoby jej szukać i pewnie za te 10-15 lat należałoby takiej wody szukać na wypadek. Mamy jeszcze trzecie ujęcie rezerwowe, o którym nie mogę za bardzo mówić, bo ono, jak sama nazwa wskazuje, jest rezerwowe na wypadek jakiegoś kryzysu. Więc jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi o ciśnienie i o ilość wody, mieszkańcy Łomży są na te 30-40 lat na pewno zabezpieczeni i mogą śmiało z tej wody korzystać. Zresztą te, jak państwo wiecie, ograniczenia w mieście nie są wprowadzane, tak jak w okolicznych gminach, no bo gminy mają swoje ujęcia wody, jakby ciśnieniowo czy ilościowo dużo mniejsze niż Łomża. I też jest inna technikalia jakby używania tej wody. Proszę pamiętać, że te okoliczne gminy to nie tylko domy i ogródki, prawda, i trawa do podlewania w dużych ilościach, ale przede wszystkim gospodarstwa rolne, więc jakby tam ten zużycie wody jest dużo większe, więc no też naturalnie trzeba brać to pod uwagę. Natomiast uspokajam, jeżeli chodzi o Łomży, to te zasoby są wystarczające.
2: Czyli myć się można, a czy można pić wodę?
3: Nawet należy, bym powiedział. Należy. Tak.
2: Tym bardziej jak upały wrócą. A czy pić wodę z kranu w Łomży można?
3: No pewnie, że tak. I tą wodę zawsze można było pić. To, że czasami, co jest rzeczą naturalną i wszędzie się to zdarza, w całej Polsce i czy w okolicy i jak państwo czytacie, bądź gdzieś tam usłyszycie, no po prostu to się zdarza i jak pojawiają się czasowe spadki w jakości, bo ja bym chciał też, żebyśmy używali takich nomenklatury ustawowej, bo ktoś mówi woda skażona, to są
2: czyli
3: bardzo
2: nie woda skażona, górnolotne
3: słowa.
2: Tymczasowe obniżenie jakości.
3: Oczywiście, tak jest w rozporządzeniu i tak jest w ustawie. Woda albo spełnia jakościowe wymagania, albo nie spełnia, jest zero-jedynkowo. To nawet biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w zeszłym roku na w ograniczonym obszarze, też trzeba dodać, to nie ma wpływu na jakość tej wody, ponieważ jakość wody naszej w kranach jest niezależnie badana. To nie jest tak, że ja sobie państwu mówię, czy ta woda jest dobra, czy niedobra, bo może mam w tym jakiś interes. Nie. Służby państwowe, Sanepid, Ministerstwo Zdrowia, nasze wewnętrzne laboratorium, które jest niezależne od prezesa, wszystkie te jakby instytucje czy procedury, które są w przepisach, jakby badają tu wodę w stanie ciągłym, tak? Więc my wiemy, czy ta woda jest, czy nie jest. Jeżeli nie jest, no to tak jak mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, mamy ustawowy termin na przywrócenie tej wody do właściwych parametrów, a przywrócenie, no wiadomo, jest po prostu procedurą też nam znaną, to jest czyszczenie się sieci, pukanie sieci, chlorowanie.
2: No i jeżeli chodzi o chlorowanie, to ona jest teraz bardziej chlorowana jak wcześniej?
3: Nie, absolutnie. My, biorąc też pod uwagę, no...
2: Bo w zeszłym krytykę, roku, w lipcu, kiedy tak, była cała ta sytuacja, to były pomysły, tak, żeby ją bardziej chlorować już na zawsze, na cały czas.
3: To znaczy tak, uruchomiliśmy wtedy chlorowanie sieci i to chlorowanie nadal jest utrzymywane. Tylko chlorowanie może być maksymalne lub minimalne. To znaczy ustawa wskazuje rozporządzenie na maksymalny pułap jakby zawartości podchlorynu sodu, już tak nie wnikając w szczegóły, do 0,3 jednostki. Więc tyle moglibyśmy, ale te 0,3 to jest bardzo odczuwalne. Tak jak mówię, ta duża fala krytyki, zresztą słusznej, bo mieszkańcy mieli prawo czuć się no jakby zdziwieni tym, że czuć ten chlor i że ta woda jest w zapachu i w barwie i w smaku jakby niedobra. No jakby to też jest ciekawostka na marginesie, że rozporządzenie w tym temacie się nie wypowiada. To znaczy woda ma spełniać określone parametry, ale smak, barwa, gęstość, mętność to jest rzecz, no powiedzmy, akceptowalna bądź nie przez odbiorcę. Taki jest wymóg. Natomiast zmniejszyliśmy to po tych właśnie apelach, prośbach, słowa krytyki mieszkańców do minimum i w tej chwili na wszystkich tych punktach badania mamy 0,1, więc to jest jakby no 0,3 a 0,1, więc to jest duża różnica.
2: Albo ona do pewnego czasu nie była w ogóle chlorowana,
3: ona
2: tak?
3: W ogóle nigdy w historii nie była chlorowana i no ja nie chcę komentować tego, tak? W całej Polsce, w 90% dużych miast i w większości mniejszych, czy gmin, czy miast, woda jest chlorowana i to jest rzecz, która się dzieje nie ostatnio, tylko od 50, od 60 lat. Zresztą państwo wiecie, jeździcie też po świecie, na całym świecie woda jest chlorowana. Dlaczego? Bo to jest do tej pory jakby najbardziej bezpieczny dla zdrowia i jedyny sposób na zabezpieczanie sieci przed ewentualnymi jakimiś mikrozarazkami, bakteriami czy jakimkolwiek innym skażeniem. Powiem więcej, to właśnie o czym za chwilę jeszcze powiemy, ta nowa ustawa i nowe rozporządzenie wprowadza dodatkowe parametry badania tej wody,

0: Oczywiście ta jakość się poprawiła w stosunku do tego, co było rok temu, ale ja mam jeden dylemat. Ja jestem prezesem, ja odpowiadam za to jednoosobowo, karnie, cywilnie i zawodowo. Czy woda ma być w Łomży smaczna, czy ma być bezpieczna? No i ja jakby jestem zwolennikiem i takie mam obowiązki i tak ustawa na mnie to nakłada, ale też i właściciel, i rada nadzorcza, woda w Łomży ma być bezpieczna. Dopiero na drugim miejscu ma być smaczna, więc no zawsze jest ten dylemat.
1: No to jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, no to jest Unia Europejska też mocny nacisk kładzie, jeżeli chodzi o jakość wody, między innymi ta dyrektywa, którą tak pan jest. Tutaj ma tak. przygotowaną
0: pozwoliłem sobie
1: w formie
0: przynieść,
1: takiej ulotki.
0: Tak, tak. W formie takiej książeczki ja oczywiście tutaj panu redaktorowi zostawię, ale wszystkich zainteresowanych odsyłam do naszej strony internetowej, na której ta cała broszura jest umieszczona. To jest broszura Ministerstwa Infrastruktury, ale opracowana we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, przede wszystkim z Sanepidem. W czerwcu tego roku weszła w życie nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i wraz z nią nowe rozporządzenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. I to jest implementacja unijnej dyrektywy i to rewolucjonizuje w dużym stopniu sposób właśnie funkcjonowania jakby no tej gospodarki wodociągowej w naszym kraju.
1: W jaki sposób?
0: Przede wszystkim wprowadza nowe obowiązki dotyczące właśnie monitorowania jakości tej wody. My to monitorowanie do tej pory prowadziliśmy w oparciu o stare przepisy, właśnie chociażby ten stały monitoring, badania, laboratorium, ale były to pewne tylko w ograniczonym zakresie parametry właśnie, czy są obecne bakterie z różnych grup, czy woda jakby zawiera odpowiednie wartości tych mikroelementów i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili ze względu na to, że wiemy, jakie nowe są zagrożenia, jakie nowe mogą być próby skażenia wody, więc wprowadzono całkiem nowy zestaw promieniotwórczych pierwiastków, które należy badać. Tego, czy woda zawiera plastik, metale ciężkie, tego nie było. Więc to będziemy badać, więc to jeszcze jakby zwielokrotni to poczucie bezpieczeństwa. Do tego oczywiście wprowadzono obowiązek monitorowania sieci. My będziemy w przyszłym roku musieli zorganizować duży przetarg na jakby zmonitorowanie tej sieci, czyli budowę takich punktów pomiaru dotyczących przepływu wody, w jakich kierunkach one płyną, pod jakim ciśnieniem, gdzie są straty wody, bo też Unia oczywiście właśnie, nawiązując do tego, co mówiliśmy na początku, że mamy tu wodę oszczędzać, oczekuje, że my będziemy składać cały czas takie raporty, ile wody tracimy na ujęciach, czy wiemy w którym miejscu i o której porze wybuchła awaria, bo te awarie, które widzimy, to my je natychmiast usuwamy, prawda, jak te rury pękały. Natomiast są takie mikroawarie, które dzieją się gdzieś tam w ziemi i tego nie widać, a ta woda ucieka, prawda, więc to jest kolejny temat, monitoring sieci. Oczywiście obowiązkowe wprowadzenie biura obsługi klienta elektronicznego, nazwijmy to w ten sposób, że każdy obywatel będzie mógł, czy przez stronę internetową, czy za pomocą aplikacji wejść na swoje konto i sprawdzić, prawda, jak u niego wygląda ta woda, jaki skład, czy jaką jakość ma w jego tym konkretnym punkcie odbioru. Ile tej wody
1: to
0: zużywa.
1: To wy jeszcze tego wszystkiego nie wprowadziliście. Jest jakiś deadline na to, żeby te wszystkie
0: Tak, wprowadzić? Ten deadline jest, powiedzmy, mamy na to 3-4 lata, bo mamy poszczególne etapy robić co roku. Te wszystkie zobowiązania i wymogi, które w tym roku, do końca tego roku, my już mamy za sobą, ponieważ no wiedzieliśmy, znaliśmy projekt tej ustawy i rozporządzenia, zaczęliśmy to stosunkowo wcześniej, więc w tym roku wymagana jest dokumentacja, czyli ocena analizy ryzyka, plan bezpieczeństwa wody, rzeczy związane z wprowadzeniem tych pomiarów, więc też podpisaliśmy umowę z nowym laboratorium, które właśnie te metale ciężkie i pierwiastki promieniotwórcze będzie dla nas badało, więc na ten rok mamy wszystkie elementy prawne załatwione. W przyszłym roku właśnie mamy zamiar wprowadzić monitoring sieci i stopniowo co roku nowe elementy do naszych inwestycji, a docelowo w przyszłości też jeden system wodomierzy radiowych w całym mieście, które będą same się sczytywały i przesyłały informacje do centrali, do bazy, tak? Czyli już taka pełna nowoczesność.
1: Pieniądze są na to z jakichś programów rządowych, czy samorząd musi po prostu sięgnąć do kieszeni?
0: Ja powiem tak, oczywiście to jest temat drażliwy, no ale ja muszę to powiedzieć, bo ja patrzę na to z punktu widzenia zarządzającego instytucją. My nie mamy pieniędzy, sytuacja jest bardzo ciężka. Z czego ona wynika? No z jakby takiej politycznej kalkulacji, to znaczy bez względu na opcję, która rządzi, bo ten temat jest, ciągnie się już od wielu lat, my nie możemy ustalić ceny za wodę. Woda w Polsce, cena wody za, powiedzmy, za dostawę i za odprowadzanie ścieków jest ustalana odgórnie.

0: zgłoszenie przez instytucje centralne, w tym przypadku Wody Polskie. Więc jeżeli my udowodniamy, że koszt wyprodukowania tej wody i koszt oczyszczenia metra ścieków wynosi X, a dostajemy jedną drugą X, bo taka jest decyzja polityczna centrali. Przypomnę, że były pomysły, że woda w Polsce ma być za darmo całkiem niedawno. No to nie ma nic za darmo. Znaczy, no ktoś tą wodę musi wyprodukować, wyciągnąć. To są ogromne pompy, to jest elektronika, elektryka, to są rachunki za prąd. Ktoś, przecież to są dziesiątki ludzi. My pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pogotowie wodociągowe i tak dalej. No ale nic. Więc no, z założenia jesteśmy na stracie. No, nie mamy tak jak niektóre inne przedsiębiorstwa, gdzie tą cenę same dyktują, prawda? W związku z tym tych pieniędzy nie mamy, no ale nie możemy usiąść i się rozpłakać, trudno, prawda? Więc staramy się prowadzić taką gospodarkę, żeby zachowywać bezpieczeństwo funkcjonowania firmy, płynność, nawet nadpłynność finansową i wszystkie środki, które uda nam się wygospodarować, przeznaczamy na inwestycje i są pewne możliwości, chociażby to, o czym mogę powiedzieć, się pochwalić. Pozyskaliśmy w ramach rządowego programu grantowego Cyberbezpieczne Wodociągi 1 200 000 zł takiej jednorazowej dotacji bezzwrotnej na wybudowanie najnowocześniejszej, można powiedzieć, bo tak to będzie, serwerowni z nowymi serwerami, komputerami i całą to zarządzanie powiedzmy informatyczne całej sieci i całej oczyszczalni i całej firmy, właśnie na przykład przed zagrożeniami hakerskimi, będziemy już wyodrębnieni, więc to, na to byśmy pieniędzy nie mieli, udało się
1: pozyskać. Ale na inne rzeczy musicie skądś mieć pieniądze, no to podejrzewam, że no, mieszkańcy będą musieli zapłacić.
0: Znaczy my ustaliliśmy cenę i zawsze tak jest cena ustalana na co najmniej 3 lata. Przypomnę, że ta cena była ustalona powiedzmy rok temu, więc jeszcze ten rok i przyszły to jest ta stała cena, prawda? Za powiedzmy te 12, 13, 14 miesięcy będziemy musieli wystąpić do Wód Polskich z taką nową procedurą taryfową i oczywiście to będzie, że tak powiem, no ja bym liczył na, ale to nie jest moja decyzja, więc pewnie... Nie wiem, proszę mi przypomnieć, to będzie rok wyborczy czy nie?
1: Może być,
0: nie, ale później będą wybory też samorządowe. No więc
1: lata,
0: pewnie ta decyzja będzie korzystna dla obywateli. W związku z tym pozyskujemy dzięki na przykład współpracy z miastem Łomża, ponieważ miasto Łomża jako nasz właściciel, ale spółka, więc my musimy sami się finansować, ale też nam pomaga, bardzo nam pomaga i środki na przykład z ochrony cywilnej, obrony ludności, które miasto pozyskuje, duża część idzie też na nasze potrzeby. W zeszłym roku z tych środków zakupiliśmy bardzo potrzebną lampę UV na ujęcie rybaki. Do tego kupiliśmy chlorator, czyli takie specjalistyczne urządzenie na wypadek awarii. W tym roku będzie beczkowóz taki ogromny, też z lampą UV, nowoczesny. Plus do tego no takie urządzenie zwane na wypadek no, działań jakichś takich kryzysowych, paczkowarka do wody, czyli my będziemy mogli no taką, powiedzmy, umówmy się, jakąś linię produkcyjną wody w workach uruchomić, żeby szybko ją wydawać. Plus do tego magazyn obrony cywilnej.
1: Czyli takie inwestycje, które mają wpłynąć na zapewnienie bezpieczeństwa
0: tak,
1: wodnego
0: podstawa,
1: w ramach kryzysu.
0: To jest podstawa. To jest podstawa. Tak. Taka jest w tej chwili no, potrzeba. No bo widzimy, co się dzieje. Znaczy, my funkcjonujemy jako infrastruktura krytyczna. Ilość komunikatów, ilość alertów, ilość rekomendacji, które ja codziennie nie otrzymuje z zarządzania kryzysowego, z ABW, z RCB, to znaczy państwo o tym nie wiecie,
1: czyli,
0: ale to trwa, to się dzieje.
1: NBWiK jest ofiarą częstych ataków hakerskich, różnego rodzaju ataków?
0: Ofiarą na szczęście nie jest, bo nie było, że tak powiem, żadnej skutecznej akcji, ale na pewno celem. Infrastruktura krytyczna w Polsce, to znaczy nawet ostatnio, nie wiem, ze 2 dni temu minister obrony narodowej wypowiadał się na temat tych możliwych ostatnio potencjalnych ataków Federacji Rosyjskiej.
1: Premier.
0: Federacji Rosyjskiej na Polskę. I tam były różne elementy, w tym było wprost powiedziane wojna hybrydowa, ataki i prowokacje na infrastrukturę krytyczną, w domyśle na ujęcia wody, bo w okresie wakacyjnym jak mamy teraz, no to przecież nikt nie będzie ciepłownictwa atakował. Atakuje się prąd, linie przesyłowe energetyczne i wodę, bo woda jest źródłem życia. Bez wody nas nie ma. W związku z tym my o tym wiemy i to trwa. I dlatego chlorowanie, dlatego ochrona ludności, obrona cywilna, dlatego zakup zapasów, dlatego paczkowarka, bo my musimy być przygotowani na nie daj Boże coś. Ja mam nadzieję i wierzę w to, że się nigdy nic nie wydarzy, no ale mamy takie dzikie czasy, jakie mamy, więc my musimy być przygotowani.
1: To czy dzisiaj Łomża jest bezpieczna, jeżeli chodzi o dostawy wody w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, tak, jakiegoś kryzysu?
0: Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Oczywiście chciałbym więcej. Chciałbym więcej. Nie jedną beczkę, a dwie beczki. Nie jedna paczkowarka, a dwie. Przenośny taki kontenerowy zestaw do utylizacji, znaczy do utylizacji, do może złe słowo, do jakby pozyskiwania, neutralizacji bakterii z brudnej wody, na przykład, żeby moglibyśmy korzystać z rzeki. Taki zestaw kontenerowy, modułowy, stawiamy przy Narwi, pobieramy wodę z Narwi, no i ona po tym całym procesie jest na przykład zdatna do picia. To wszystko jest, ten sprzęt jest, tylko to oczywiście są miliony euro, więc jest potrzeb wiele, ale jesteśmy przygotowani. Nie chcę mówić, bo jakby wyciągając jakieś pozytywy z tych sytuacji, które były w zeszłym roku, no to jest to doświadczenie, nie? To no, tego nikt nam nie zabierze.
1: To od tego wydarzenia, kiedy jakość wody spadła.
0: No, tak. Dobrze, możemy się umówić, że woda była no, skażona.
1: Skażona. Tak. To dziękuję. Była woda skażona. To jak od tamtego czasu zmienił się MPWiK?
0: Bardzo. W sensie i technologicznym, i proceduralnym, i mentalnym, i no... Wie pan, jak zarządza się jakąś jednostką i zbiera się to doświadczenie, to ta właśnie stal wykuwa się w ogniu, tak? No zresztą pan pamięta, panie redaktorze, bo i Radio Nadzieja bardzo pomagało nam, relacjonowało te wszystkie sytuacje. No ja się dużo nauczyłem, tak? I nawet jak się zdarzają takie sytuacje, powiedzmy gdzieś w okolicy, czy nawet w dalszym takim okręgu w innych województwach, to poszczególni prezesi, czy zarządzający też do nas dzwonią, do mnie dzwonią, bo wiedzą, że my to przeszliśmy, tak? Pytają się, jakie mieliśmy wnioski, jakie procedury wdrożyliśmy, co można poprawić. Także my się tą wiedzą dzielimy i myślę, że nas wszystkich to nauczyło, bo wtedy wszyscy współpracowaliśmy i wojsko, i przede wszystkim zarządzanie kryzysowe, i straż pożarna, i spółdzielnie mieszkaniowe, i MPGKiM. I my się do tej pory spotykamy przy okazji jakichś tam narad i rozmawiamy o tym, co było, co można jeszcze poprawić. I jakby nie daj Boże, znowu się to powtórzyło, no to już wiemy, jak działać. Nie?
1: To macie tak, i nowe procedury, infrastrukturę, jakąś technologię nową, tak to wszystko
0: mamy
1: poszło.
0: Zabezpieczone ujęcia lampami UV, chlorujemy w stopniu minimalnym sieć. W przyszłym roku planujemy zakupić dodatkowe lampy UV właśnie na sieć, czyli montować je w takich miejscach, powiedzmy to się krańcówki nazywa, gdzie woda już nie ma gdzie odpłynąć, jest koniec sieci i ta woda w końcówkach zagniwa. I tam chlor nie dochodzi, bo chlor musi się rozprowadzać równomiernie, więc woda musi krążyć, tak, w krwiobiegu, czy tam w wodociągu. Więc tam chcemy właśnie montować też lampy UV. Natomiast jakby jedno zdanie, skąd się te skażenia biorą? Państwo musicie sobie zdać sprawę, że my mamy ponad 200 kilometrów w Łomży, bardzo gęstej, bo jesteśmy w gęstej zabudowie sieci wodociągowej i my nie jesteśmy w stanie wyłapać, gdzie ktoś w danym miejscu w nocy, nie w nocy, wieczorem na przykład kopie koparką. No są różne budowy, ludzie budują domy, kładą firmy sieci światłowodowe, cały czas coś, jak państwo widzicie, w Łomży się dzieje. I wystarczy, że ktoś błychą tą koparki, walnie w naszą sieć i się nie przyzna, bo tak było powiedzmy chyba 6 czy 7 lat temu takie duże skażenie, bo ktoś walnął koparką i się nie przyznał i zatkał wyciek brudną szmatą. No to się, to ja nie mam, to ja mogę tylko się rozpłakać, ale ja nie mam na to wpływu.
1: To i teraz też tak mogło być, te rok temu? Bo do tej pory nie znacie przyczyny.
0: Nie
1: tak?
0: Znamy, nie znamy. My znamy jakby takie warianty hipotetyczne, bo wiemy, jakby efekt znamy, więc po efekcie możemy dojść, co było taką pośrednią przyczyną, nie? Natomiast bezpośredniej nie znaleźliśmy. Dlaczego? Bo zarówno wariant z pożarem, jak i wariant z jakby celowym działaniem, czy wariant z awarią, awarią sieci kanalizacyjnej, która, nie wiem, miała miejsce w którymś tam miejscu, a przeszło przez grunt i akurat zaszło się tak, że była awaria sieci wodociągowej, gdzieś te płyny się spotkały. Tego nie ustaliliśmy. Powiem więcej, wszystkie tego typu sprawy, one są badane przez nie tylko organy do tego powołane, ale też przez prokuraturę, bo ja zawsze zgłaszam ten fakt, żeby mieć właśnie pewność, że niezależnie to zostało zbadane i też to postępowanie zostało umorzone ze względu na brak wykrycia sprawcy, no i też ze względu na brak znamion przestępstwa, tak? No bo tu trzeba to udowodnić, to nie jest takie nasze tylko przeczucie czy poczucie, to trzeba udowodnić, mieć konkretne dowody. Natomiast jakby dla nas rzeczą pierwszorzędną jest po wykryciu usunięcie, a dopiero później szukanie przyczyn.
1: I to jeżeli chodzi jeszcze o tą sytuację sprzed roku, no to były zarzuty, jeżeli chodzi o komunikację z mieszkańcami, o komunikowanie mieszkańcom, nie wiem, przez jakąś aplikację specjalną, że tu w twoim mieszkaniu gdzieś jest woda niezdatna do picia. Czy coś w tym temacie robicie, żeby taka aplikacja była na przykład?
0: Tak, zresztą bardzo głośno o tym było też i na sesjach, i radni o to zabiegali, i słusznie. My jakby poprawiliśmy już wtedy z dnia na dzień tą komunikację, bo mieliśmy te uwagi. Oczywiście dziękuję mediom i wszystkim, którzy byli żywo zainteresowani, ale wiadomo, że nie do każdego ta informacja dotrze. Były te plakaty, były ulotki, ale właśnie ze względu na to, że najprostszym teraz w dzisiejszych czasach sposobem jest dotarcie przez SMS, tak jak już wtedy zapowiedziałem, my mamy wewnętrzną taką aplikację, taki sposób, że jeżeli coś się stanie, my będziemy już SMS-ami rozsyłać komunikaty do mieszkańców z danego terenu, czy z całego miasta, czy z danego obszaru. Problem jest tylko jeden. My i cały czas o to prosimy, apelujemy, żeby wszyscy mieszkańcy Łomży dali nam swoje aktualne komórki. Ponieważ jak ktoś podpisał umowę 20-30 lat temu, czy 15, czy 5, to my mamy tą komórkę, ale bardzo często już takie komórki nie są aktualne.
1: To jak to można zrobić?
0: Wystarczy do nas zadzwonić, napisać maila, wysłać nie wiem, list, albo przyjechać.
1: Czyli jestem mieszkańcem ulicy takiej, takiej, to mój numer telefonu.
0: Tak jest, dokładnie. Jestem odbiorcą, prawda, podać adres i chciałbym zaktualizować swój numer telefonu, bo wtedy mamy pewność, że ta informacja do nas dotrze, ale tak jak ostatnio, zresztą przed anteną o tym rozmawialiśmy, było w niedalekiej okolicy skażenie i wszyscy otrzymaliśmy alert RCB, też już jakby wychodząc naprzeciw, jeżeli coś takiego się u nas zdarzy, to oprócz naszego wewnętrznego systemu, też mieszkańcy otrzymają powiadomienie z RCB.
1: To już na koniec, bo w kilku zdaniach, bo zostało nam niewiele czasu, w zimę dochodziło do pęknięć rur.
0: Tak.
1: Z tego względu, że było bardzo zimno, sroga zima była i te rury są stare. Czy w Łomży wymieniane są właśnie te rury, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło?
0: Tak, to było też, pojawiało się w pytaniach od radnych i od mieszkańców. Szanowni Państwo, Łomża jest starym miastem. I tak jak nowe osiedla, które powstają od 15, 20, 30 lat, załóżmy 26 od lat 2000, one są fantastycznie wybudowane. To są eleganckie, nowe rury, nowe przepompownie, wszystko jest jak najbardziej tip-top, klasa europejska, światowa. Natomiast, no umówmy się, większość miasta to niestety to są lata 40, 50, 60 ubiegłego wieku, 70, całe osiedle Południe, Gierek, powstanie województwa. No więc my mamy ponad 200 kilometrów rur, z czego no powiedzmy 3/4 to są rury, które w rozumieniu dzisiejszego świata nie spełniają żadnych wymogów. To jest stare żeliwo, stare kamionka, więc wystarczy, że jest duży mróz i ta ziemia pracuje i one pękają, bo to nie jest PCV, to nie są nowoczesne materiały, powiedzmy tak umownie plastikowe.
1: Więc czy je wymieniacie?
0: Wymieniamy, ale nie tak jakbyśmy chcieli, bo wracamy do tematu. Nie mamy na to pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ my mamy jakby obowiązek realizowania inwestycji, które planujemy z rocznym wyprzedzeniem w uzgodnieniu z miastem. Ponieważ miasto buduje drogi, my musimy budować i wymieniać tam, gdzie miasto te drogi robi. Więc w tym roku zaplanowaliśmy dwie duże inwestycje. Ulica Owocowa i ulica Nowogrodzka. Więc w ulicy Nowocowej są nowe sieci, już te, o których mówiłem, z nowych, nowoczesnych materiałów, ale wymieniamy na przykład całą ulicę Nowogrodzką, te stare rury właśnie na nowoczesne. Więc w tym kontekście tak, prawda? Ale jeżeli awaria, tak jak w zimę, zdarzy się, nie wiem, na ulicy Długiej, Chopina, Broniewskiego, gdziekolwiek, to my usuwamy tą awarię i wycinamy ten stary fragment i wstawiamy nowy. Natomiast my nie mamy ani czasu, ani pieniędzy na to, żeby przy okazji wymieniać stare rury. Ponieważ nie sam koszt rury i sam koszt pracowników, bo to jest jakby nasza wewnętrzna sprawa. Natomiast to, że my musimy zgodnie z przepisami odtworzyć tą nawierzchnię, więc ją utwardzić, zagęścić i odtworzyć asfalt. No więc jak ktoś wie, jakie są ceny budowy dróg, więc wie, że to jest najgorsze w tym konkretnym przypadku. Ale są takie bardzo pozytywne efekty, jak na przykład to, o czym mieszkańcy jednej z ulic myśleli, czekali wiele lat. W tym roku miasto pozyskało dodatkowe pieniądze na ulicę Jesienną. To jest wielka, długa ulica i my też tam będziemy, chociaż nie planowaliśmy robić wodę i ścieki.
1: Postawić kropkę, bo kończy nam się czas.
0: No to szybko zleciało.
1: Szybko. Dziękuję bardzo. Maciej Borysewicz, prezes MPWiK-u w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Marcin Grodzki, mieszkaniec Łomży i w ostatnim czasie najpopularniejszy kosiarz trawy w Łomży, jest naszym gościem.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
1: Skąd ta prowokacja? Jesteś prowokatorem. Zostałeś okrzyknięty w mediach prowokatorem. Jest nawet prośba, żebyś skończył z tą prowokacją i propagandą.
2: Czy to prowokacja, to nie wiem. To miała być oczywiście akcja medialna w zasięgu naszym lokalnym łomżyńskim. Ja się nie spodziewałem takiego rozwoju sytuacji. Myślę, że zyskało to rozgłos tylko dlatego, że przyjechała policja i straż miejska, że media ogólnopolskie takie tematy lubią. Zresztą w ogóle temat spółdzielni w całej Polsce, nie tylko w Łomży, to jest temat bardzo nośny, bo gdzie nie spojrzeć, gdzie nie zajrzeć, to skala nieprawidłowości jest bardzo duża. No i dlatego to tak poniosło, no. Jakoś internety lubią takie akcje i, że tak powiem, no i poszło grubo, bo to jest kilka milionów wyświetleń na różnych portalach i mediach ogólnopolskich, więc absolutna masakra generalnie.
1: No dobrze, więc nakreślmy temat, bo część z naszych słuchaczy może jakimś cudem tego jeszcze nie wie, ale rzuciłeś rękawice łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej i aby zwrócić uwagę na problem pogorszającej się jakości w wykonaniu usług w kwestii pielęgnacji zieleni w ogóle czystości na osiedlach. Postanowiłeś więc wziąć swój sprzęt i samemu tę trawę skosić. Straż Miejska przyjechała, zostałeś okrony mandatem, ale zanim do tego chciałbym przejść do samego początku. Czy wcześniej zgłaszałeś problem spółdzielni mieszkaniowej, że nie wiem, jest brudno, trawnik jest nieskoszony, bo pan prezes Wojciech Michalak mówi, że nie było żadnych sygnałów.
2: No właśnie tu zaczyna się cała historia. Temat sięga 28 kwietnia. No nie ukrywajmy, my mieszkamy w małym mieście. Ja znam prezesa Michalaka, znam Piotra Pawłowskiego, członka zarządu, znam wiceprezesa Krzysztofa Cieślińskiego. I do niego wykonałem telefon 28 kwietnia. Dzwoniłem bodajże 3 razy. Mogę sprawdzić w połączeniach, bo mam SMS-a też, którego mu wysłałem. Bo ja temat chciałem załatwić po prostu rozmową. Nie po to się znamy, mieszkam po sąsiedztwie, że miałem pisma, pisał i składał na sekretariat, czy tam do administracji osiedla, tak? To miało być na zasadzie telefonu, panowie, widzę, że trochę się pogorszyło, czy tam bardzo się pogorszyło, może coś da radę z tym zrobić. Zresztą taką samą rozmowę, ale już face to face, miałem 31 maja z prezesem Michalakiem, bo byliśmy na jednej imprezie razem i w luźnych okolicznościach, po koleżeńsku, przedstawiłem mu ten temat, że widzę, że od 2 lat jest masakra na osiedlach. Moim zdaniem oczywiście, ale nie tylko moim, bo jak widać w komentarzach, w tych materiałach, które się tam gdzieś pojawiły w sieci, to tych niezadowolonych mieszkańców jest więcej. Nie tylko na naszym osiedlu, tylko ogólnie w całych zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Poprosiłem, żeby coś z tym może zrobił, interweniował. Na co usłyszałem odpowiedź, że stawki są niskie, firma, która wykonuje pielęgnację, ma problem z ludźmi i tak dalej. No ja na to odpowiedziałem, że 2 lata problem z ludźmi, no ja wiem, że są problemy kadrowe, są sezony urlopowe, ludzie się zwalniają, że do takiej pracy być może ciężko znaleźć ludzi, bo to jest praca ciężka, taka wymagająca jakiegoś tam schematu, no i w warunkach, jakie mamy, pada, nie pada i tak dalej. No ale umówmy się, jak ktoś podpisuje umowę, bo przecież to nie jest czyn społeczny, tylko ktoś za to bierze pieniądze, podpisuje umowę, ma warunki określone w tej umowie, co ma zrobić, w jakim zakresie, za jakie pieniądze, no to jak tą umowę podpisuje, to chyba wie, na co się pisze. I co mnie potem obchodzi jego tłumaczenia, bo tłumaczenie prezesa, że stawki są, jakie są i generalnie, no jakby dla mnie, no w ogóle niepojęty temat. Nie jedną umowę pewnie nasi słuchacze w życiu podpisali, umowy, no trzeba się z nich wywiązywać, niestety. Tak jakbym tobie dzisiaj obiecał, że wybuduję dom za 100 tysięcy, podpisujemy umowę, a nagle po miesiącu ja mówię, słuchaj, ale mi się kasa skończyła, więc ja no tylko tyle zrobiłem, ile zrobiłem. A ty mówisz, dobra, spoko, no jest okej. Okay, no,
1: a to może należało jednak mimo wszystko na piśmie wysłać swoje sugestie?
2: Patrząc, że po raz któryś prezes mnie tutaj w oczy kłuje tym, że ja nie składam żadnych, czy tam ludzie nie składają żadnych zawiadomień pisemnych, no to teraz przejmujemy taką formę komunikacji. Zresztą 3 pisma leżą na sekretariacie, czekam z niecierpliwością na to, co mi odpowiedzą. Także to nie jest tak, że to nie było komunikowane. No ale mówię, znając kogoś osobiście, no chyba można sobie pozwolić na zwykłą ludzką rozmowę, a żeby było śmiesznie, ja poprosiłem Krzyśka w tym SMS-ie, żeby dał mi namiar na tą firmę, która porządkuje zieleń, to się z nimi sam bym chętnie spotkał, po prostu powiedział, panowie, no trochę trzeba się przyłożyć bardziej, bo zobaczcie sami, kliny niedokoszone, zwały trawy, które wypalają nam trawniki do gołej ziemi, no i może byśmy się dogadali na tym poziomie. No ale że telefonu nie odebrał, nie oddzwonił do mnie, nie odpisał, no to się zadziało, to mieli miesiąc czasu, żeby coś z tym zrobić. No,
1: no to te twoje sugestie dotyczą tylko i wyłącznie trawy, czy w ogóle dbania o czystość na terenie spółdzielni? I czy mieszkańcy na przykład też w rozmowie z tobą zgłaszali ten problem?
2: Oczywiście, że to dotyczy, problem jest dużo szerszy niż trawniki. Trawniki to miało być obrazowe przedstawienie problemu moimi oczami i mieszkańców, powiedzmy, mojego osiedla, bo ja nie mówię, że wypowiadam się za każdego mieszkańca na przykład osiedla Jantar, bo tak nie jest. To nie jest tak, że na, nie wiem, przyszło do mnie 20 osób, powiedziało coś, Marcin, zrób z tym, bo coś trzeba zrobić. To jest moja obserwacja, ale, że tak powiem, oczy mam w miarę zdrowe. Na osiedlach łomżyńskich mieszkam ponad 40 lat. Mieszkałem na Śniadeckiego przez całe swoje życie, tam się wychowałem. Potem chwilę na Kasztelańskiej, chwilę na Rycerskiej, a potem teraz mieszkam tylko na Chopina. I jak ja pamiętam nasze osiedla, jak one wyglądały, a jak wyglądają teraz. No i nikt mi nie powie, patrz, mamy te same oczy, ludzie to widzą też i reagują, jak widać, jak się ta cała akcja zaczęła pod blokiem. Wyszli sąsiedzi, zaczęli swoją
1: opinię. Brawo.
2: No bić brawo, no niektórzy tak, ale generalnie to są ludzie, którzy mieszkają tam po 30-40 lat i oni też pamiętają te osiedla. Jak się zobaczy Łomż na starej fotografii, te osiedla wzrastały razem z nami, budowały się na naszych oczach. Kiedyś był w ogóle inny standard pielęgnacji zieleni i tego, jak osiedla wyglądają, bo umówmy się, osiedla na łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej generalnie robią wrażenie. Piękne, stare drzewostany, całkiem niezłe chodniki. Tych terenów zielonych jest bardzo dużo i to jest atut, to jest ogromny atut. Mamy tam dobre warunki do życia, do bytowania, mieszkania, spędzania wolnego czasu, dzieci mają dobre warunki do zabawy itp., ale jest syf. Na parkingach, pod blokami, w wiatach śmietnikowych, żywopłoty nieprzycięte. Przecież to się zmieniało przez ostatnie 5 lat tak zauważalnie, że dzisiaj uważam, że jest to duży problem. Nie tylko mówię na naszym osiedlu, ale w ogóle na łomżyńskich osiedlach, tak? Bo jak się nie dba o coś przez kilka lat, to tak jak z mieszkaniem, ze sprzątaniem, można to łatwo zapuścić. Ja uważam, że niektóre części naszych osiedli są po prostu zapuszczone. A i dlaczego tak uważam? Bo jeżeli drzewa, które rosną, są nieprzycinane, niepielęgnowane, łamią się suche gałęzie, jest dużo spadów, czyli to są kolki, liście, szyszki, różnego rodzaju spady, które z tych drzew spadają sezonowo. Taka jest sezonowość drzew, tak? Kwitną, potem zrzucają swoją koronę na ziemię. I kiedyś naturalnym było, że gospodarz osiedla czy firma sprzątająca, utrzymująca ten teren, zamiatała, wyrzucała do pojemników, a dzisiaj dmuchawa. Przeganiamy na trawnik, wiatr z trawnika na chodnik. I teraz to ja mogę przejść się po dowolnie wybranym osiedlu i gwarantuję, że znajdziemy tam przy obrzeżach syf, kilkuletni syf, który tam się zbiera. Dlatego problem ptactwa, które zanieczyszcza ciągi piesze, samochody. Ja mam akurat samochód, mój świetny przykład, bo stoi pod drzewem, jest tak obsrany, że lakier zszedł z całego dachu. Wygląda tak, że za chwilę nie można będzie rozpoznać marki i koloru. Samochód sąsiada tak samo. Problem, z którym nie robią absolutnie nic, to podlega pewnie pod jakieś wymogi sanitarne, czy pod przepisy prawa budowlanego i tak dalej. No więc gdzie nie się nie spojrzysz, to jest coś nie tak. Problem klatek. Klatki sprzątane byle jak, na odwal i teraz jak, na odwal i teraz hit, bo jak my to zgłaszamy jako osoby, bo my to zgłaszaliśmy wielokrotnie, są sąsiedzi, którzy równie jak

0: Ale ludzie przychodzą, przecież jak przyjechała telewizja i zaczęła się pyskówka z pracownikiem administracji, wyszli sąsiedzi, zaczęli telefony wyciągać, pokazywać rzeczy, które zgłaszają, z którymi chodzą i tak dalej, ale w trosce, no nie wiem o co, bo w sumie przecież w spółdzielni nie powinniśmy się bać. Jesteśmy ludźmi, możemy gadać, możemy się nie zgadzać, ale przecież tu nikt nikogo nie będzie po siedlu z kijem ganiał i sprawiedliwości wymierzał, albo nie wiem, rozliczał się w sposób jakiś tam inny, nie? Więc, ale generalnie ludzie nie chcą być na świeczniku, nie chcą być narażeni na krytykę, nie chcą się po prostu narażać. Cenią sobie święty spokój i generalnie ja uważam, że jakby czynsz dla mnie to jest święty spokój. Ja kupuję sobie święty spokój. Chcę tam mieszkać, mieć dobrze, bo za to płacę. To nie jest tak, że ja mam to za darmo, nie?
1: Na przestrzeni lat były, ostatnich lat w zasadzie, co roku podwyżka.
0: No jest raz do roku, dwa razy do roku. Nie wiem, mogę te informacje zebrać. Na pewno było ich dużo, bo czynsze generalnie przez ostatnich parę lat wzrosły pewnie o 100%, tak? A usług, jakość usług spadła znacznie, ale jeszcze do jednego tematu chcę wrócić. Jak się tam rozpętała afera pod blokiem z policją, ze strażą i tak dalej, wyszli sąsiedzi, zaczęły się rozmowy i stoi pracownik administracji i kłóci się z lokatorami, którzy żyją na tym osiedlu dłużej niż on żyje na tym świecie pewnie i generalnie tłumaczy im, że to, że jest syf na osiedlach, to jest wina lokatorów, no bo nie dbają, bo śmiecą i tak dalej. I jest w tym trochę prawdy, bo jak się poobserwuje osiedla, no ludzie, że tak powiem, to może być reakcja łańcuchowa. Patrzą, że nie dba spółdzielnia, to przecież my też nie będziemy dbać, tak? Tu papier, tam coś tam, tu po piesku niesprzątne, itp., itd. No i generalnie wszystko się, że tak powiem, zatacza jakieś tam błędne koło, ale w ogóle sam sposób prowadzenia rozmowy z tym człowiekiem dla mnie poniżej poziomu krytyki, tak? Wytykanie ludziom, że są brudasami, ludzi, których pewnie nawet zmienia nazwiska nie zna, po prostu takie szafowanie opiniami na czyjś temat, no nie bardzo. On jest pracownikiem administracji, utrzymujemy go z naszych czynszów, powinien trochę więcej szacunku okazać. Więc ogólnie temat rzeka.
1: Czyli to się zbierało, rozumiem, miesiącami, może nawet latami w ostatnim czasie?
0: No ja mówię dwa lata, jeżeli słuchaj, to jest bardzo prosty temat, na tej trawie ja się będę trochę do niej jeszcze odnosił, bo to jest doskonale widać, jeżeli ktoś kosi trawę przerośniętą, ona zostawia taki pokos, no każdy wie, jak wygląda pokos trawy i ta trawa wysycha albo gnije, bo pada deszcz, przykrywa tą trawę, która jest skoszona, wypala tą trawę, powstają gołe place ziemi. No to na takie właśnie zwrócenie uwagi, jak żeśmy sobie tam pyskowali wzajemnie z tym człowiekiem z administracji, to on mi tłumaczy, że to jest nasza wina, bo my wykładamy jedzenie i ptaki wydziobują temat. No i wtedy ja się już w ogóle uruchomiłem, bo obok mnie w klatce mieszka pani, która od lat po prostu opanowała osiedle Chopina Broniewskiego i jeszcze parę innych pewnie ościennych, która o 3 rano robi maraton po osiedlach z torbą pełną paszy, karmy i z miskami. Robi to w rękawiczkach PCV niebieskich. Znamy ścieżki, wiemy, gdzie ma te miski pochowane. Po prostu robi, tam się dzieją cuda. Faktycznie ona tą żywność wykłada. I teraz tak, niektóre portale łomżyńskie piszą jej laurkę, jak ona pięknie dba o zwierzęta na naszym osiedlu. I wszystko fajnie, bo jest przepis o ochronie przyrody i tak dalej. To nie jest prawnie zakazane. Ale na terenie osiedla ciężko znaleźć legalne miejsce, gdzie tą żywność można wyłożyć. No mamy moim zdaniem każdy możliwy zakaz na terenie spółdzielni. Są znaki, zakaz wykładania. Ja mam zresztą nagrane filmy na ten temat z nią w roli głównej. Mam pewnie z kilkaset zdjęć w telefonie, a mieszkam tam dopiero 4 lata. Więc jakby jest ten problem istnieje. On był również komunikowany spółdzielni, a oni tłumaczą, że nic nie mogą z tym zrobić. No więc generalnie...
1: Czyli generalnie komunikat o spółdzielni jest najczęściej taki, że to wina albo mieszkańców, albo nie da się nic z tym zrobić.
0: Tak, ale nie, oni twierdzą, że w ogóle problemu nie ma, nie? I teraz właśnie to jest najciekawszy temat, bo tak, problemu nie ma, ale dzień po akcji, pod u mnie pod blokiem, przyjeżdża ekipa, 3 taczki i u mnie pod blokiem 9 klatek sprzątnięte pod linijkę. Wyrwane chwasty, sprzątnięte tam przy tych okienkach na podmurówce, gdzie są okienka piwniczne. Zmieciony piasek z tamtego roku po zimie, którym sypali chodniki. Ale problemu nie ma, tak? A ten pierwszy postyr w ogóle całą tą sprowokował sytuację, bo zobaczyłem, że odzew był niesamowity, bo przecież spółdzielnia została wizerunkowo zniszczona przez jej lokatorów. To nie są anonimowe konta, jak na 4 Łomża dzisiaj ten taki paszkwil poszedł, że ja tu jakieś roboty nieudane i negocjacje ze spółdzielnią i się mszczę teraz na nich, bo to jest w ogóle śmiech na sali, ale to dobra, nieważne, wrócimy do tego jeszcze. Więc ludzie zaczęli sami się wypowiadać i to z imienia nazwiska, to są legalne profile na Facebooku, to poszło grubo, bo z 50 tysięcy wyświetleniu mnie na profilu, na Spotted pewnie ze 30 tysięcy, no i tam są same negatywne komentarze, jakieś tam od paru odklejonych ludzi pisze, że to tam zaraz sprzątną, bo dopiero skosili, to leżała trawa kilka dni, no w ogóle horror. To dla mnie to była po prostu jakaś masakra i tutaj mi rzymka pękła. Mówię, dobra, działamy z tym tematem, tak?

0: i spółdzielnia, twierdząc, że nie ma problemu, przecież nic się nie dzieje, generalnie to jest dobrze, tego samego dnia, kiedy poszedł post, o 21:00 przyjeżdża ekipa z busem, z dmuchawami, i zaczyna ten problem ogarniać, tak? Ja mam też to nagrane, bo ja mówię, ja mam jeszcze parę materiałów,
1: No tak, bo najpierw był post na Facebooku, a potem dopiero była ta akcja z koszeniem.
0: Dokładnie tak, no bo to było jakby, że tak powiem, taki... Ja byłem w sklepie w Lewiatanie, to jest parę bloków dalej, tak? I takim spacerkiem pięknie sobie tutaj się już dzień kończy i tak dalej, no i wchodzę, no jak zobaczyłem tą biedę, mówię, no kurde, no bez jaj, bo to była w ogóle masakra. Zresztą każdy, kto ma Facebooka, sobie może zajrzeć. Po prostu dramat, nie? To był absolutnie dramat. I ta trawa nie była skoszona przed chwilą, bo to już była godzina, nie wiem, powiedzmy około chyba 19:00, ten mój spacer, zresztą do sprawdzenia, tak? A o 21:00 po poście, skoro problemu nie ma, ale spółdzielnia wysyła ludzi, żeby to ogarnęli. No i co oni robią? Wpadają busem, wypadają z dmuchawami i przewalają tą biedę z lewej do prawej i tak dalej. Mam nagrane człowieka, który to robi. Na moje pytanie, co, dzwonili ze spółdzielni? Mówi, tak, dzwonili ze spółdzielni. Mówię, co, bo syf jest, tak? Tak, i bo jest syf. Za chwilę przychodzi kobieta z półrocznym dzieckiem w śpiochach ze smoczkiem w buzi i zaczyna mu robić awanturę, że to nie jest pora chyba na robienie porządków na osiedlu. Więc skoro nie ma problemu, to po co wysyłacie ekipę? To jest takie, mówię, dla mnie spółdzielnia nie umie w internety zupełnie. Pokazuje to na każdym kroku. Oni mogą próbować, znaczy próbują mnie gdzieś tam trochę przemilczeć, trochę tak kąśliwie proponować na przykład, że wydzielą mi kawałek trawnika, żebym sobie go pielęgnował, oczywiście za darmo, a potem będzie taka skala porównawcza i tak, przecież to jest bzdura jakaś, nie? No to ja rzucam kontrpropozycję, to może dajcie mi tytuł honorowego prezesa na 2 tygodnie i czy zobaczymy, czy się zmieni coś na osiedlach
1: no
0: przez
1: tak,
0: te 2 tygodnie.
1: No. Prezes spółdzielni, prezes Michalak, powiedział, że jeśli byś się zwrócił z wnioskiem do spółdzielni, że chciałbyś pokazać, w jaki sposób należy utrzymywać trawnik, zieleń, to nie ma problemu. Wyznaczył ci nawet teren, którym się zaopiekujesz. No i mało tego... powiedział tak, cytat, mało tego, możemy go oznaczyć, że tym terenem właśnie ten pan się opiekuje, żeby był materiał porównawczy, czy ci pracownicy firm, którzy zajmują się utrzymaniem zieleni, potrafią utrzymać ją w takim samym stanie, w jakim potrafi to zrobić pan Grodzki. Oczywiście społecznie, bo przecież to deklarował, że on charytatywnie będzie wszystkie takie rzeczy robił.
0: No tak, no pomysł zarąbisty, czyli wychodzi na to, że spółdzielnia podpisuje umowę z byle kim, nie sprawdza kompetencji tych ludzi i przede wszystkim w ogóle chyba nie rozlicza jej za ich pracę. Po prostu przychodzi faktura miesięcznie, bo tyle było dogadane. My płacimy, a rezultat nas nie interesuje. No jak to brzmi, nie? No sami sobie państwo odpowiedzieli na to pytanie, jak to brzmi. No generalnie dla mnie brzmi to komicznie. Komicznie to jest po prostu strzał kolejny w stopę. No ale chyba ich na to stać, skoro robią takie głupie błędy. W ogóle samo wchodzenie w utarczki z lokatorem jakby na takim, czy z mieszkańcem spółdzielni, nie lokatorem, na takim poziomie, gdzie powiedzmy, dobra, mleko się wylało, ale powiedzmy, że ja spodziewałem się, dobra, jakiegoś telefonu, słuchaj, wpadnij, pogadamy trochę, bez sensu, tak? Chodź, zobaczymy, co da radę z tym zrobić. A tu jest na pierdzielanka medialna, kto to ciekawszego wymyśli, nie?
1: Co ty na tą propozycję? Zgadzasz się? Chcesz...
0: Nie, no tak, w ogóle ten...
1: Walka najlepszego kusiana w Łomży?
0: Tak, zwolnię się z pracy. Wiecie co, to może miałoby i sens, nie? Bo generalnie naprawdę w tej robocie filozofii żadnej nie ma. To są 3 narzędzia podstawowe, czyli traktorek, kosiarka, podkaszarka, szczotki, to też bardzo ciekawe narzędzie. Ja polecam, żeby wrócić do tej pradawnej metody sprzątania, czyli poprzez zamiatanie. Dmuchawa oczywiście się przydaje, można końcóweczki gdzieś tam porozganiać i jest elegancko, tak? Tam nikt nie oczekuje, żeby schodników można było jeść i było sterylnie, ale poziom zaniedbań, zwłaszcza w tych wszystkich kątach. No wiadomo, że sprzątnąć coś płaskiego jest łatwo. Jak trzeba zajrzeć w jakiś kącik, to robi się troszeczkę trudniej, bo trzeba się schylić, bo jest trochę czegoś więcej. No ale litości, no. Ktoś za to bierze pieniądze, niech to robi dobrze. To są naprawdę bardzo, bardzo proste sprawy.
1: No tutaj a propos tego komentarza, o którym wspomniałeś wcześniej, no to jest taki zarzut, że prowadziłeś z zarządem zaawansowane rozmowy, gdy chciałeś założyć firmę dbającą o zieleń na terenie spółdzielni. Usłyszałeś, jakimi środkami spółdzielnia dysponuje i zrezygnowałeś. Myślałeś, się zarobisz kokosy i teraz tak się tutaj pieklisz.
0: Szanowni Państwo, ja żyję z czegoś innego i całe życie żyłem i nigdy nie żebrałem nigdzie żadną robotę, tym bardziej w spółdzielni, więc jak ktoś ma jakieś dowody na ten temat, to być może miałem jakieś zaciemnienie umysłu bardzo potężne i mnie ten wątek po prostu ominął. Także jak są jakieś dowody, ślady, to proszę śmiało wrzucajcie je w przestrzeń publiczną i będziemy się na ten temat pochylać. Ja jak mówiłem w materiale, bo o, to też jest ciekawy temat, bo ludzie mi tam piszą, oczywiście 99% komentarzy w skali ogólnopolskiej na tych wszystkich mediach, które to udostępniły, uważam, że jest pozytywny, bo ludzie mają takie problemy nie tylko w Łomży, tylko w całej Polsce, jak widać. No ale ludzie tam zarzucają, że tak, ja sobie buduję popularność, żeby ją potem w przyszłości wykorzystać, że zdobywam jakiś tam fame. Ja nie bardzo wiem, czemu ten fame ma służyć, bo w ogóle mnie śmieszy sytuacja ludzi albo komentowanie ludzi, którzy nigdy w życiu o nic nie powalczyli. Nie? Jak ktoś mnie zna trochę dłużej niż 5 minut i tutaj jestem pewien tego, co mówię, to raczej by się pewnie skłaniał ku takiej opinii, że ja naprawdę mam na trosce dobro publiczne. Ja zrobiłem szereg akcji, wiele akcji. Nie sam, ja je prowokowałem, często inicjowałem przy wsparciu ogromnej ilości mieszkańców Łomży. Udało się zrobić przepiękne rzeczy dla drugiego człowieka, służące ogółowi. Mam w tym temacie konkretne zasługi. Wiem, że to brzmi dumnie, ale takie są fakty, tak? Wsparte oczywiście waszą pomocą. Być może słuchacze tutaj się na ten temat wypowiedzą, którzy pomagali nieraz jakąś fajną akcję przeprowadzić. Więc jak ja słyszę takie zarzuty, że ja to robię dla jakiejś tam prywaty, to generalnie no, czasem mi trochę nerw puści, bo to jest po prostu totalnie niesprawiedliwe. To taka walka, w taki otwarty spór wejść jako zwykły, szary człowiek, Kowalski, z takim molochem jak spółdzielnia, która dysponuje pieniędzmi, prawnikami, no i generalnie to też nie są ludzie, którzy się urodzili wczoraj. To są doświadczeni goście przede wszystkim życiowo i w temacie spółdzielczym. Ja nie znam się na prawie, ja działam troszkę na emocjach, ale też potrafię te nastroje społeczne wyczuć. I ja widziałem, że to jest, no buduje się masa krytyczna, taka, która generalnie widzi, co się dzieje na terenie spółdzielni. Jest zmęczona tym, że nic nigdy nie udało się załatwić i tak dalej, i tak dalej.
1: A tu myślisz, że właśnie dzięki tej akcji, temu poruszeniu, tym, że wsiadłeś ten sprzęt i skusiłeś tą trawę, że coś zmienisz na lepsze?
0: Znaczy, jak się nie zbuduje taki grono ludzi na terenie spółdzielni naszej, które, nie wiem, zacznie chodzić na zebrania, zacznie aktywnie uczestniczyć w życiu spółdzielni, no bo ja słyszę tych komentarzy i zaraz będzie w ogóle rozliczane ciepło, więc będzie znowu z 5000 ludzi niezadowolonych z tego, co tam na tych pisemkach dostali. Pewnie ja też będę jakby w tym gronie, ale kochani, no, żeby coś się zmieniło, to musimy jakąś presję wywrzeć, ale no nie przez takie akcje, bo to jest męczące, to jest stresu też to kosztuje niemało, potem trzeba sobie radzić z tym, co się jakby zadziało tutaj z tym fejmem takim. Jeszcze tylko tego wrócę, że nie kandyduję do Rady Miasta w przyszłych wyborach, nie ma takiej opcji. Na prezydenta Łomży też nie będę kandydował i w ogóle nigdzie nie będę kandydował.
1: Nie jeden był taki w tym studiu, który coś nie, mówił o potem.
0: Ale generalnie ja staram się jakby ze swoich słów wywiązywać, nie? A no jasne, jest jeden ważny argument za tym, że nigdy nie będę, bo mam zakaz od żony, więc ogólnie ja się nie będę swojej żonie narażał.
1: Zakazy są po to, żeby je łamać, nie. Jak to mówią. No ale dobra, to myślisz, że faktycznie te poruszenie przekuje się w coś dobrego, w zainteresowanie ludzi życiem spółdzielni, tym, no żeby, tak, ja żeby ogóle dbać o to dobro wspólne.
0: Znaczy, to
1: czy
0: też
1: jednak
0: jest
1: będą
0: apel,
1: czekać,
0: apel
1: niech Marcin Grodzki
0: działa? Znaczy, no ja w ogóle, to jest ciekawy temat, bo mówię opinii, znaczy takich słów poparcia dostałem bardzo dużo. Ja w ogóle przez 4 dni to telefon pod badowarką do 11 w nocy na telefonie. Do mnie się odezwali pracownicy spółdzielni i byli i obecni. To też jest temat bardzo ciekawy. Nie starczyłoby nam pewnie dnia, żeby te tematy i wątki omówić. Dwa, że ja dalej porządkuję wiedzę, bo dostałem jej tyle, że nie za bardzo wiem, co mam z tym dalej zrobić.
1: Na jaki temat?
0: Na temat, no, powiedzmy, tego, co się tam w spółdzielni dzieje, nie? Grubszy temat.
1: Jakieś nieprawidłowości?
0: Nie będę o tym na razie mówił. Po prostu odzew, mi chodzi o odzew, że odzew był tak szeroki i mówię ludzi z różnych osiedli, nie tylko z osiedla Jantar, którzy mają swoje historie do opowiedzenia i jakby nie trzeba, to pewnie je opowiedzą. Mówię tylko, ja teraz muszę sobie to wszystko w głowie poukładać, bo to jest naprawdę bardzo dużo, tym trzeba, tą całą wiedzą trzeba jakoś umiejętnie zarządzić, nie? Ja na razie apeluję do ludzi, żeby zaczęli się bardziej w te... Ja będę dawał znać. Powiedzmy, że tak, ja jak już jestem twarzą tego całego
1: Ruchu kosiarzy.
0: Ruchu kosiarzy nielegalnych, to ja będę dawał znać, jakie tam mam dalsze plany i mówię, zapraszam, jeżeli uznacie, że to jest warte walki, to po prostu stańcie za mną i zróbmy ten porządek razem, tak? Bo na pewno tam można zrobić porządek. Tym bardziej, mówię, pokazała ekipa ostatnio, że po materiale zajęło im to godzinę, żeby teren wokół, przynajmniej z przodu bloku, wyglądał na naprawdę bardzo przyzwoicie, więc to nie są jakieś rzeczy, które wymagają jakiegoś specjalnego sprzętu, nie wiadomo ile czasu. Jeden sezon takiego lepszego przypilnowania tematu i zerujemy jakby wszystko i jest pięknie. Od tego możemy zacząć budować to, co dobre, nie? Więc tak, ludzi namawiam do tego, żeby się tematami spółdzielni interesowali tym, co jakby, jak te decyzje codzienne zarządu czy administracji wpływają na nasze życie. Pamiętajmy, że statut spółdzielni mówi jasno, że ma zaspokajać nasze potrzeby mieszkaniowe i potrzeby każdego mieszkańca i jego rodziny, żeby było dobrze. Jedną z tych potrzeb jest, uważam, porządek na osiedlu, tak? To nie jest chyba dużo.
1: No, czasami jest tak, że wiele osób ma jakieś zdanie, ale potrzeba tego lidera, który pójdzie i za nim pójdzie reszta.
0: No tak, trochę to, tak.
1: Co teraz się dzieje? Teraz po tym twoim skoszeniu trawy.
0: Ja czekam na odpowiedź na pisma, które złożyłem. To jest zapytanie o szczegóły tej umowy, która jest zawarta między spółdzielnią a podwykonawcą. Drugie pismo to jest, czy jest jakiś plan, jak kontrolować ptactwo na osiedlu, które generalnie wyrządza bardzo duże szkody, a jeszcze w połączeniu z tym nielegalnym wykładaniem żywności i wręcz zjawnością osób, które to robią. Czy też na to spółdzielnia ma jakiś plan, bo to jest bardzo duży problem, to w ogóle jakby kolejna rzecz, którą chciałem się zająć, ten problem ptactwa, nie? Bo bez tego jakby no ciężko będzie w ogóle mówić o porządku, no bo tam się dzieją cuda. Zresztą każdy, kto mieszka na starym osiedlu, to wie, jak się wyjdzie rano przed blok, albo ostatnio wracałem z wesela, 3:25 pod klatką, siedliśmy sobie z żoną, piękny poranek, no i generalnie jesteśmy w parku przyrody. No, tysiące latających ptaków nad głowami, a wiadomo, ptaszki pięknie śpiewają i tak dalej, no ale swoją szkodę dla małej architektury, dla osiedli, elewacji bloków, parapetów, okien, samochodów, chodników, ławek i tak dalej, no wiadomo, co się dzieje, nie?
1: No pytanie, czy spółdzielnia coś tutaj może zrobić w tym temacie?
0: Znaczy, no właśnie zapytałem, co może zrobić i co robić,
1: no czy może jest jakiś plan. Z ptactwem.
0: Ja wiem, znaczy to jest temat bardzo złożony i ja zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest do zrobienia i usunięcia od tak po prostu, nie? Ale coś trzeba z tym zrobić. No nie możemy pozwolić, żeby natura tak mocno zaingerowała tutaj w życie mieszkańców na osiedlach. Oczywiście z zachowaniem wszystkich tam zasad dotyczących ochrony zwierząt, tak? A jeszcze jeden apel, póki pamiętam, bo ja chciałem też do ludzi się zwrócić, którzy na osiedlach mieszkają, żebyśmy nie byli też obojętni na to, jak ktoś wokół nas na osiedlach śmieci, żeby zwracać uwagę. Po prostu mamy do tego pełne prawo, możemy ze sobą rozmawiać. Jak ktoś tam ewidentnie narusza tą przestrzeń wspólną, no to reagujcie. No i jeszcze, żeby też nie było, że cała spółdzielnia to wszelkie zło i tak dalej, to ja sobie zdaję sprawę i mówię to z pełną powagą, bez żadnej ironii, że na osiedlach na pewno są ludzie, mieszkają ludzie, którzy zawracają głowę ludziom, pracownikom administracji, no bzdurnymi sprawami, tak? Ja sobie zdaję z tego sprawę, wiem, że tak jest, po prostu taka jest natura ludzka, tak? Będą dzwonić, zgłaszać rzeczy, które są tak nieistotne, albo w ogóle nawet nie mają miejsca, no i czasem trzeba to iść sprawdzić, to zajmuje czas i tak dalej, ale to nie powinno być wymówką, żeby reagować na te sprawy naprawdę ważne.
1: No to zobaczymy, jak dalej ta się sytuacja potoczy. Marcin Grodzki, mieszkaniec Łomży, najpopularniejszy kosiarz trawy w Łomży, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie, oczywiście pana redaktora również.
1: Panie marszałku, przyjęliście stanowisko podczas ostatniej sesji sejmiku popierające stałą obecność Polski w Unii Europejskiej. Dotyczyło to stanowisko też bezpieczeństwa województwa podlaskiego. No, miało być stanowisko przeciwko temu paktowi migracyjnemu, a jest stanowisko, którego idea właściwie nie wiadomo skąd się wzięła.
2: Tak, no ja powtarzam cały czas, ta narracja, ta atmosfera antymigracyjna w Polsce, sztucznie wywołana przez opozycję naszego sejmiku, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość i głównie jej lidera, byłego marszałka, jest jakby, powtarza się od pewnego momentu w naszym sejmiku województwa i służy ona generalnie kampanii wyborczej, która tak naprawdę już się zaczęła do parlamentu w roku następnym. I my jesteśmy już zmęczeni, można powiedzieć, tym ciągłym takim targaniem sejmiku województwa, przyprowadzaniem ludzi z zewnątrz.
1: Może trzeba było przyjąć stanowisko.
2: Nie może, żeby rządzić, proszę pana, to trzeba mieć większość. A niestety Prawo i Sprawiedliwość w większości nie ma, a więc musi się podporządkować regułom demokratycznym. Rządzi dzisiaj większość, to jest Koalicja Obywatelska, PSL i dwóch radnych niezależnych. I tak to wygląda. I my dzisiaj stanowczo sprzeciwiamy się używania sejmiku województwa podlaskiego do gierek politycznych i pakt migracyjny powtarzany przez PiS w naszym sejmiku nigdy nie zostanie przyjęty. Także mamy w tym jakby porozumienie sił koalicyjnych i wierzę, że tak będzie. A przyjęliśmy takie stanowisko, które wręcz jest przeciwne, że chcemy być w silnej Unii Europejskiej, chcemy być silnym krajem, korzystamy z pieniędzy unijnych, przed nami 2 miliardy euro, które będziemy mogli skonsumować w naszym regionie. Jak wynika, jak drodzy państwo widzicie, jak dzisiaj wygląda Polska, a jak Polska jeszcze sprzed 22 lat, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to możecie państwo wyciągnąć wnioski. Ja powtarzam to już 1000 razy. Dzięki ciężkiej pracy Polaków i dzięki środkom z Unii Europejskiej i dzięki temu, że tam jesteśmy, dzisiaj mogliśmy tak nasz kraj zmodernizować, że jesteśmy 20. gospodarką świata.
1: No już spadliśmy, już nie jesteśmy chyba 20.
2: I powiem szczerze, że wszelkie tego typu chucpy i jakieś protesty, jakieś krzyki.
1: No ale panie marszałku, jakieś, pan mówi, że jakieś, to chucpa, ale przecież stanowisko przyjęliście podobne kilka miesięcy temu.
2: To nie było podobne, tylko zmodyfikowane. Przyjęliśmy, żeby Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało swoje, w ogóle niezgodne z prawdą. W związku z tym dokonaliśmy jego modyfikacji, dokonaliśmy też, zmieniliśmy treść. Nie udało się wyrzucić dwóch zdań, tak jakoś wyszło. W związku z tym musieliśmy później te stanowisko też uchylić, ale przypomnę, że wtedy właśnie Prawo i Sprawiedliwość, mimo że przyjęliśmy stanowisko przeciwko migracji, paktowi migracyjnemu, to Prawo i Sprawiedliwość nie poparło tego stanowiska. Dzisiaj domagają się z powrotem, żebyśmy jeszcze raz je przyjmowali.
1: No marszałek Kosicki, były marszałek Kosicki mówi, że co sesję sejmiku będzie zgłaszał taki projekt, stanowisko.
2: Marszałek Kosicki, tak jak powiedziałem, no człowiek sfrustrowany już 2 lata mamy po wyborach, dalej nie może się pogodzić z tym, co się stało.
1: Ale może walczy o bezpieczeństwo mieszkańców województwa, którzy nie chcą tego paktu mieć.
2: Niech pan nie żartuje, że marszałek Kosicki aż tak walczy o to. Marszałek Kosicki walczy o punkty swojej partii. On też prawdopodobnie ma ambicje parlamentarne. Także kampania się zaczęła. Żeby było o nim głośno, musi coś robić. Szkoda, że w taki sposób, niszcząc jakby reguły demokratyczne, niszcząc bezpieczeństwo sejmiku i ludzi tam pracujących, niszcząc też porządek obrad sejmiku, bo przecież sejmik funkcjonuje w ramach pewnych demokratycznych reguł ustanowionych ustawą. On chce zaistnieć. Każdy wybiera sobie jakąś drogę. Jeden coś robi konkretnego, drugi robi hucpę polityczną. No i on sobie wybrał to drugie.
1: A ja się zastanawiam, panie marszałku, na ile to stanowisko, które przyjęliście teraz, było tak czyste, w 100% waszego autorstwa, na ile narzucono wam to stanowisko, aby dostać pieniądze na operę?
2: Nic nam nikt nie narzuca. My byśmy nawet chcieli, żeby coś nam narzucano, ale jakoś nie możemy się z tym spotkać. Wszystkie pomysły, które są realizowane w sejmiku, są naszego autorstwa. Na pewno pracuje nad tym marszałek, zarząd województwa.
1: A nie było uzgodnione, że jak przyjmiecie stanowisko, PSL, że chcecie być w Unii, no to wtedy dostaniecie pieniądze.
2: Oczywiście było to że uchyliliśmy tamto stanowisko, było podyktowane tym, że nie otrzymaliśmy środków finansowych na modernizację Opery Filharmonii Podlaskiej. To jest około 45 milionów złotych właśnie ze względu na pakt i na to stanowisko, które nie było zgodne z kanonami, przepisami Unii Europejskiej. Dlatego chcąc się uchronić od tego typu sytuacji w przyszłości, że będziemy mieli jakieś projekty, a nie będziemy mogli otrzymać na nie unijnego dofinansowania. Zrezygnowaliśmy z tego stanowiska. Nie ma ono większego znaczenia.
1: To równie dobrze żadnego można było nie przyjmować teraz.
2: A my otrzymujemy środki finansowe na nasz rozwój.
1: To równie dobrze można tego ostatniego stanowiska nie przyjmować, bo w zasadzie co ono zmienia? Kompletnie nic.
2: No nic nie zmienia. Chcieliśmy zrobić taką przeciwwagę dla tego stanowiska, które zaproponował PiS.
1: A tam nie było wyjścia z Unii.
2: Trzeba
1: przecież
2: też pamiętać, że wtedy w momencie, kiedy marszałek Kosicki ze swoją ekipą wchodził na sejmik po raz kolejny, to i ludźmi z ulicy, to też odbywała się demonstracja proeuropejska pod urzędem marszałkowskim. Spokojna, kulturalna, chyba nawet większa ilość osób niż sprowadził PiS na sejmik i oni też mają jakieś oczekiwania. Są to ludzie chcący być w Unii Europejskiej.
1: Ale Polacy
2: popierający
1: w ogóle chcą być w Unii Europejskiej.
2: Oczywiście,
1: więc ja się zastanawiam, to po co takie stanowisko, jakby był jakiś problem, a tego problemu nie ma, bo wszyscy chcą być w Unii. No zdecydowana
2: tak,
1: większość
2: To była taka sytuacja chwili. No, chcieliśmy zrobić przeciwwagę do stanowiska tego antyunijnego. Chcieliśmy pokazać wręcz, że po pierwsze, nie przyjmiemy tego antyunijnego stanowiska, to raz, a po drugie, jesteśmy za Unią Europejską, chcemy funkcjonować w silnej Unii Europejskiej i się rozwijać, dlatego chcieliśmy zademonstrować właśnie to poprzez również stanowisko dodatkowe.
1: A czy mieszkańcy województwa podlaskiego nie mają podstaw, aby mieszkańcy w ogóle Polski, albo obawiać się tego, że jednak, bo Polska jest wyłączona z tego paktu na rok tylko, a za rok wiemy, co będzie, wybory parlamentarne. Czy Polacy nie mają podstawy, by się obawiać tego, że to będzie element gry politycznej? Jak wygra PiS, to jednak pakt będzie obowiązywał.
2: Pan,
1: PiS sam nie wygra, no wiadomo. Ale
2: wie pan, różnie może być w polityce. Ja się niczego nie obawiam. Relokacja cudzoziemców oczywiście obowiązuje do końca roku w ramach paktu migracyjnego. Będzie ona przedłużona na kolejne lata. Ja naprawdę nie widzę tutaj żadnego zagrożenia. powtarzam, to wszystko robi się na użyteczność wyborów. Jest w Polsce grupa ludzi, i to duża grupa ludzi, która boi się nielegalnej migracji. My też jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji i udowodniamy to na każdym kroku. Ale wzmaga się ten problem migracji, właśnie chcąc dotrzeć do tej grupy ludzi. Wtedy oni są pobudzeni, oni chętnie wtedy na tych, którzy takie hasła głoszą, głosują. I robi to nasza opozycja. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Nie grozi nam żadna nielegalna migracja. Polska broni się przed nią dobrze. Jeśli chodzi o relokację cudzoziemców, nas ona nie obowiązuje, ponieważ przyjęliśmy migrantów z Ukrainy. W związku z tym ja tutaj nie widzę żadnego problemu.
1: Ale pan mówi o nielegalnej, a jeżeli pakt będzie obowiązywał, to ona będzie legalna.
2: Tak, tylko ja mówię, że pakt nie będzie obowiązywał, dlatego że Polska jest Polska nie musi przyjmować uchodźców z tego względu, że przyjęła dużą społeczność ukraińską.
1: Oj, nie takie cuda się widziało jeszcze.
2: Niech pan się nie obawia, spokojnie. Do tej pory nic złego z Unii Europejskiej nas nie spotkało. Dzięki niej dzisiaj żyjemy w zmodernizowanym kraju. Dzięki temu mogę być w studio Radio Nadzieja, które jest jednym z najpiękniejszych może w północno-wschodniej Polsce. Rozwijamy się dobrze i proszę się tego nie obawiać.
1: No dobrze, czy jest jakaś już informacja na temat tych pieniędzy z opery, które zostały zablokowane w związku właśnie z tym przyjętym stanowiskiem?
2: No właśnie z niecierpliwością czekamy, bo...
1: Czyli jeszcze nie wiadomo. Nie.
2: Złożyliśmy protest, czyli odwołanie od tego, od tej decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odwołanie można było złożyć do Ministerstwa Funduszy Europejskich. Ministerstwo Funduszy Europejskich po tym, jak to stanowisko uchyliliśmy sejmiku, uchyliło decyzję Ministerstwa Kultury i przekazało do ponownego rozpatrzenia. Nie wiem, jak będzie. Tam trzeba jeszcze też zwrócić uwagę, że nie dostaliśmy tych pieniędzy nie tylko dlatego, że było stanowisko. Stanowisko było głównie po to, ale też zwrócono uwagę, że brakuje kilku punktów. Ale myśmy przeprowadzili właśnie ten proces odwoławczy, udowadniając, że niesłusznie nam je odebrano. W związku z tym no wierzę, że wszystko będzie okej.
1: Okay. No przyjęliście teraz pieniądze, piękne stanowisko dotyczące obecności w Unii Europejskiej, no to już na pewno inaczej na to spojrzą.
2: No tak, tylko powiem panu tak, nie jestem taki do końca pewny, to raz, bo stanowisko, a więc tą główną przyczynę nieotrzymania środków finansowych uchyliliśmy, ale jest sprawa jeszcze tych kilku punktów. Mam nadzieję, że w tym procesie odwoławczym, bo udowadniamy i to dobrze, tam cały taki proces odwoławczy został przeprowadzony. No, wierzymy, że zostanie uwzględniony i te środki finansowe otrzymamy. Ale też zwrócę uwagę, że w momencie, kiedy jeszcze było stanowisko, również analizowano nasz projekt z Feniksa, jeśli chodzi o dużą inwestycję w zakresie kultury. To jest budowa Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. I też było zagrożenie. W momencie, kiedy to stanowisko uchyliliśmy, to analizę przerwano.
1: Czyli to jest też element gry politycznej właśnie.
2: Tak może sobie pan to tłumaczyć, wie pan.
1: No nie tłumaczę, tylko taka jest rzeczywistość.
2: Pan ma swoje przekonania.
1: To ja nie pana, są przekonania, ja pan, tylko opieranie
2: ja,
1: się na faktach.
2: Ja pana nie przekonam. No tak, tylko że my to możemy nazywać grą. Ktoś może powiedzieć, że to jest analiza przepisów, które dotyczą przeznaczania funduszy europejskich.